0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Juracie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W związku ze sprawą funkcjonariusze publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tymi zdarzeniami. Jak ustalili mundurowi, tego samego dnia w jednej z helskich drogerii doszło do 3 kradzieży. Łączna wartość skradzionych artykułów przekroczyła 845 zł. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pucku. Policjanci zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z kradzieżami. Do tej pory funkcjonariuszom nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego policja zdecydowała się na publikację jego wizerunku i zwraca się z apelem o pomoc. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę widocznego na zdjęciu lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszony jest o kontakty z Komisariatem Policji w Juracie, a samo zdjęcie znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Ostrowo koło Karwi. W zdarzeniu samochodów osobowych brał udział 7 osób, w tym dzieci. Do zdarzenia doszło w Ostrowie koło Karwi. W wypadku zderzyły się 3 pojazdy osobowe, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Ze względu na obecność dzieci oraz liczbę uczestników zdarzenia na miejsce natychmiast kierowano służby ratunkowe. W akcji ratowniczej brały udział 2 zespoły ratownictwa medycznego z Krokowej oraz motocykl ratowniczy z Władysławowa. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Slewska, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą wykonujący manewr skrętu w lewo w kierunku parkingu zderzył się z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku Seatem. W wyniku zdarzenia Toyota przemieściła się i uderzyła w Renault znajdujące się na pasie ruchu. Lubisz czytać książki? Także na wakacjach? W takim wypadku zrób ciekawe zdjęcie i zgarnij nagrodę. Do takiej aktywności zachęca Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Wakacje to dla wielu czas relaksu i odpoczynku. Dla wielu to także czas, kiedy w końcu sięgnąć można po książki. Dlatego też chętnych do ich wypożyczenia w wakacje nie brakuje.
2: W okresie wakacyjnym biblioteka w soboty jest nieczynna, ale czytelnicy nas odwiedzają z takim większym nasileniem zazwyczaj w poniedziałki, po weekendzie, więc wypożyczają. Pani Daria cały czas wprowadza nowości wydawnicze, kupujemy je, także na bieżąco cały czas jest zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że czytelnicy nie zapominają o nas, odwiedzają nas, także na tym nam bardzo zależy. Ja obserwuję bardzo dużo, przychodzi też rodzin, mama, tata, dzieci, to nas bardzo cieszy, dużo osób też starszych, ale właściwie cały wachlarz, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, odwiedza bibliotekę i cieszymy się, że biblioteka cieszy się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy również, że do Wejherowa witają jakby nowi mieszkańcy, którzy przeprowadzają się z Trójmiasta i widzę, że z łatwością znajdują bibliotekę, zapisują się do niej.
1: Mówi dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Barbara Guzman. I szukają okazji do tego, żeby wyobraźnia za pomocą książki zabrała ich do innego świata. Do tego trzeba mieć jednak chwilę spokoju, a o to najlepiej na urlopie. Z myślą o takich osobach z propozycją wyszła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
2: Konkurs fotograficzny z książką na wakacjach. Tutaj przy okazji

Zachęcam jeszcze do wzięcia udziału, mamy jeszcze do końca sierpnia czas. Warto skorzystać, zrobić jakieś ujęcie, bo tak jak obserwuję, dużo czytelników wypożycza książki, wyjeżdżają z nimi, więc jest okazja, żeby wziąć udział przy okazji i skorzystać i zostać nagrodzonym. Wszystkie

0: któryś rok z kolei, kiedy mamy ten konkurs i myślę, że w tym roku prace wpłyną pewnie też pod koniec miesiąca.
1: Dodaje Guzman, a więc warto i w tym temacie uruchomić wyobraźnię i pokazać, jak spędzamy te wakacje z przyjaciółką książką. Nowa przestrzeń dla mieszkańców w Redzie jest już niemal gotowa. Jeszcze w tym miesiącu będzie można skorzystać z parku w rejonie Betlejem. Widać już niemal ostateczne efekty prac, które trwają jeszcze w jednej z najważniejszych i zarazem najciekawszych redzkich inwestycji ostatnich lat.
2: Inwestycja trwała od 2024 roku. Jesteśmy już na finiszu prac. Właściwie wykonawca już zgłosił nam gotowość do odbioru robót, także przygotowujemy się do odbioru i z końcem sierpnia przekażemy park mieszkańcom do korzystania.
1: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. Mowa o nowej przestrzeni, której celem jest nie tylko rekreacja mieszkańców, ale także zabezpieczenie ich posiadłości.
2: To nie jest tylko park, to jest system błękitno-zielonej infrastruktury, czyli infrastruktury, która ma nas chronić przed zalewaniem. Jak widać, mamy tutaj system stawów, które będą się wypełniały i przelewały w miarę opadów. Drugą częścią tej inwestycji będzie budowa rowu odwadniającego, który będzie prowadził aż do ulicy Willowej. I w momencie dużych opadów woda ze stawów będzie przelewała się do rowu i następnie otwartym systemem kanalizacji deszczowej, częściowo również zamkniętym, będzie trafiała do rzeki.
1: Dodaje Kudlińska. I taką funkcję udało się pogodzić z tym, żeby mieszkańcy tej części Redy mieli po prostu dodatkowe miejsce do spacerów i miłego spędzania czasu. Już niedługo cała infrastruktura będzie dostępna i służyła mieszkańcom. Przypomnijmy, że inwestycja ta kosztuje miasto około 9 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wodne ogrody szukają swojej nowej maskotki. Każdy z nas może pomóc w decyzji, która z czterech propozycji będzie służyć jako wizerunek wejherowskiego kompleksu. W najbliższym czasie czeka nas kilka dni pięknej pogody, podczas której na pewno będziemy szukać ochłody i wodnych atrakcji. To bardzo ważne, ale nie jedyny powód, żeby odwiedzić wodne ogrody.
3: Mamy dzisiaj trzecią urodziny, ale czwarty sezon. Tak naprawdę to jest trzeci rok, ale mamy czwarty sezon. W związku z tym mamy taką promocję specjalną. Co czwarta osoba dostaje voucher, który będzie mogła wykorzystać na 3 godziny tutaj na naszym basenie do 15 września. Na razie zapraszamy wszystkich. Pogoda jest wspaniała, świeci słońce, mamy podgrzewaną wodę, proszę korzystać z tego.
1: Mówi prezes Wejherowskiego Centrum Turystyki i Rekreacji Bogusław Suwara. Warto także skorzystać z zabawy, którą przygotowały wodne ogrody, czyli w wyborze nowej maskotki tego miejsca.
3: Panie z marketingu namówiły na wszystkich do tego, żebyśmy zrobili konkurs na najlepszą maskotkę. Wybraliśmy 4 do wyboru, żeby troszeczkę to ograniczyć. Do 14 do piątku konkurs trwa, a 17 ogłosimy. Mamy to na naszych stronach, są 4 maskotki do wyboru. Z tego co widzimy, dosyć dużo ludzi bierze w tym udział.
1: Dodaje Suwara. I tak wybrać możemy spośród aksolotla, rybki, wydry oraz krokodyla, wpisując w komentarzu cyfrę odpowiednią do danej propozycji. Czasu jest mało, a więc z głosowaniem należy się pośpieszyć, odwiedzając oczywiście media społecznościowe wodnych ogrodów.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dla wielu to już dzień wolny. Dla niektórych to jednak dzień pracujący. To również dzień, w którym warto zrobić zakupy, bo jutro, przypomnę, święto i w związku z tym sklepy będą zamknięte. To takie rady i pozdrowienia na początek tego dzisiejszego dnia. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie w piątek, 14 dzień sierpnia, 226 dzień roku, do końca którego zostało nam 139 dni. Wschód słońca 5.18, zachód 20.03 i to słońce podobno na niebie dzisiaj będzie pięknie świeciło dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy mają wolne i mogą na przykład wybrać się nad

0: wodę. Dzień dzisiejszy będzie trwał 14 godzin i 45 minut i jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 2 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 39 dni, a myśl na dzisiaj jest bardzo krótka. Wypowiedziała ją Wisława Szymborska. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Dlatego zróbcie to, co macie zrobić właśnie dziś. Nie czekajcie, aż zdarzy się drugi taki dzień, bo już od poniedziałku nie będzie ciepło, nie będzie gorąco, tylko będzie wiało, lało, padało i taka prawie jesień przyjdzie do nas od poniedziałku. To co? Wykorzystajcie ten piękny czas, a ja zapraszam na poranny czas razem ze mną. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to

0: Netto. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.
3: W najbliższą sobotę w Rumi pojawią się utrudnienia, to w związku z wielką imprezą, o tym już za chwilę. Powiemy Wam także o pracach w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, usłyszycie o inwestycjach w Siemianicach, a także powiemy Wam o próbie do Święta Wojska Polskiego. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W związku z organizacją kolejnego wydarzenia z cyklu Letnie Granie w Rumi w sobotę 15 sierpnia zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 14 tymczasowo zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica Bukowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmińską do bram boiska, na którym rozstawiona zostanie strefa gastronomiczna z foodtruckami. Strefa rozpocznie działalność o godzinie 17, a zakończy najpóźniej o 23. Po zamknięciu strefy gastronomicznej ulica Bukowa zostanie ponownie udostępniona dla ruchu. Od godziny 18.30 rozpocznie się wpuszczanie uczestników na teren boiska. O 19.30 rozpoczną się występy uczestników miejskiego projektu Rumski Wokal, a o godzinie 20.45 odbędzie się koncert Oskara Cymsa. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. Osoby przyjeżdżające samochodami mogą skorzystać z bezpłatnych parkingów przy ulicach Dębogórskiej, w tym przy Targowisku i Mińskiej. Dotarcie pieszo z wyznaczonych parkingów na terenie imprezy zajmuje około 5-15 minut. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku trwają prace modernizacyjne, które mają zakończyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Roboty prowadzone są w dwóch szkolnych budynkach C i F i obejmują przede wszystkim kompleksową modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę najważniejszych instalacji. W ramach inwestycji modernizowane są instalacje sanitarne, elektryczne, centralnego ogrzewania i wentylacji. W budynku C przebudowany jest również korytarz piwniczny. Prace obejmują m.in. wykonanie wykopów pod instalację, zagęszczenie gruntu oraz odtworzenie podłóg, tynków i pozostałych elementów wykończeniowych. W remontowanej części budynku wykonana zostanie także nowa izolacja przeciwwilgociowa. Zakres inwestycji przewiduje ponadto wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian oraz montaż stolarki drzwiowej. Zgodnie z umową zawartą przez Zarząd Powiatu Lęborskiego z wykonawcą, wszystkie roboty mają zostać zakończone 31 sierpnia. Oznacza to, że modernizowane pomieszczenia mają być gotowe przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W Siemianicach trwa przebudowa ulicy Ziołowej. Inwestycja obejmuje nie tylko modernizację drogi, ale też budowę kanalizacji deszczowej w Ziołowej, Spacerowej i Kwiatowej. Na Ziołowej prowadzone są roboty ziemne, powstaje nowa podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej. Budowana jest również kanalizacja deszczowa wraz z całą niezbędną infrastrukturą. Z kolei na Spacerowej i Kwiatowej najpierw powstanie system odprowadzania wód opadowych, a po zakończeniu prac sanitarnych nawierzchnie zostaną odtworzone. Na czas robót mieszkańcy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Możliwe są czasowe ograniczenia w ruchu i w dojeździe do posesji. Warto więc zwracać uwagę na oznakowanie i zachować ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Cała inwestycja kosztuje ponad 2 300 000 zł. Większość tej kwoty, bo ponad 1 800 000 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu dla ziemi słupskiej. 20 okrętów, a nad nimi statki powietrzne. Taki widok mogli podziwiać we wtorkowe popołudnie wszyscy spacerujący na molo południowym w Gdyni. Odbyła się próba generalna przed Świętem Wojska Polskiego. Uczestniczyło w niej 20 jednostek marynarki wojennej RP i okrętów sojuszniczych. Płynęły one wzdłuż wybrzeża i w Gdyni wpływały do portu. Nad okrętami leciały też statki powietrzne. We wtorkowej próbie udział wzięły m.in. jednostki ORP kontradmirał Ksawery Czernicki, ORP Lublin, ORP Piast, ORP Lech, ORP Kormoran, ORP Arctowski, ORP Heweliusz, a także jednostki szwedzka HSWMS Skafto oraz litewski LNS Skalvis. Okręt prowadzący paradę ORP generał Kościuszko ze względu na duże zanurzenie nie wpłynął przez wejście południowe. Próba była bezpośrednim przygotowaniem do głównej parady morskiej, która odbędzie się 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Okręty będą widoczne na trasie wzdłuż wybrzeża,

od godziny 11.20, a ORP Kaszów minie Głowice wejścia południowego około 13.30. W sobotę 15 sierpnia będzie można również bezpłatnie zwiedzić trzy okręty. ORP Błyskawice od 13.30 do 17.30, Niszczyciel Min, ORP Kormoran od 14.30 do 17.30, a także ORP Maćko od 14.30 do 17.30. Dzisiaj jasno zrobiło się dopiero 5.21, ale te słońce jak wzeszło, to da z siebie dzisiaj wszystko. Zachmurzenie będzie małe albo wręcz niebo bezchmurne, no i słońce nie będzie miało przeszkód, żeby trochę nam przegrzać. 26 stopni czeka nas dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiginie, w Nieluzinie. Z kolei 27 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany będzie się utrzymywał przez cały dzień. Parasole zostają w domu, padać dziś nie.

0: Czas na krótką historię. 14 sierpnia w roku 1927 odbył się wyścig tatrzański, oficjalnie automobilowy rajd tatrzański. Pierwszy w historii polskiego automobilizmu samochodowo-motocyklowy wyścig górski. W roku 98 na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się koncert grupy The Rolling Stones. W roku 93 w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych. W roku 1901 w Bridgeport w amerykańskim stanie Connecticut Gustavo Whitehead odbył pierwszy niesterowany lot samolotem własnej konstrukcji, wyprzedzając o ponad 2 lata braci Wright. W roku 1963 premiera filmu przygodowego Mój przyjaciel Delfin. Jeśli lubicie kino familijne, to może warto sobie powtórzyć ten film. Może ktoś jeszcze nie widział. I muzycznie w roku 85 Michael Jackson przebił wspólną ofertę Yoko Ono i Paula McCartneya i stał się właścicielem m.in. 250 piosenek skomponowanych przez Johna Lennona i Paula McCartneya. A w roku 93, prawie 2 lata po śmierci Freddiego Mercury'ego, jego singiel z piosenką Living on My Own dotarł do pierwszego miejsca w Wielkiej Brytanii. Był to specjalny remix utworu, który pierwotnie pojawił się na płycie Mercury'ego Mr. Bad Guy. W roku 85 wersja autorstwa spółki No More Brothers pozostała na szczycie zestawienia przez 2 tygodnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Selbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
8: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dobrze jest się dzielić.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
12: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
13: Bo warto być człowiekiem.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: Reklama.

0: Dzisiaj to naprawdę niektórzy Polacy, rodacy muszą wybierać się do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wolnego nie mają i niestety dzisiaj w piątek pracują. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy ruszają właśnie na weekend i będą odpoczywać. A po weekendzie różne rzeczy zdarzyć się mogą. Ja znalazłem taki dowcip lekarski. Pozdrawiam wszystkich lekarzy. Lekarz pił przez cały weekend. W poniedziałek przyszedł do pracy, łeb mu pęka. Najchętniej nie widziałby żadnego pacjenta. Wchodzi pierwszy i pyta: panie doktorze, jak tam moje wyniki? Wkurzony lekarz: ma pan raka. Jak to raka? No wcześniej mówił pan, że mam w nerkach kamienie. Kamienie, a pod każdym kamieniem rak. No to nie wkurzajcie lekarza w poniedziałek, bo różnie to może być. Do poniedziałku trochę czasu zostało, także warto przez weekend odpocząć, a w poniedziałek nie wrócić do pracy wkurzonym, bo to jest podstawa. Zapraszam na nasze piątkowe poranne spotkanie. Jak zwykle mówię wszystkim wam, którzy już wstaliście, już ruszacie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.00

0: 17.15 na Błoniach Nadwiślańskich. Wielkie widowisko. Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl. Reklama.
1: Nadciągają upały na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
2: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej do 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
3: Dobrze, bardzo dobrze.
4: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
5: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
6: Dokąd?
5: Gdzie oni jeszcze poniosą, szepane.
4: Ile będzie jeździć, to na pewno.
7: Będzie za co jeździć.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
8: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
1: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza na antenie Nord FM. Uwaga pasażerowi gdyńskich autobusów. W związku z obchodami Dni Gminy Gniewino w dniach 15 i 16 sierpnia wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 15 sierpnia w uroczystość w niebo święcia Najświętszej Maryi Panny, czyli Święto Wojska Polskiego, obowiązują rozkłady jazdy ważne w niedzielę i święta w okresie letnich wakacji szkolnych. Tego dnia od 13.30 do 13.50 z kościoła przy ulicy Morskiej w Rewie w kierunku Alei Zasłużonych Ludzi Morza odbędzie się uroczysty przemarsz ulicami Rewy. W tym czasie tymczasowo zamknięty zostanie w obu kierunkach fragment ulicy Morskiej w Rewie od kościoła do skrzyżowania z ulicą Rybacką. W związku z tym wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu linii M146 i 365. Z kolei 16 sierpnia obowiązywać będą rozkłady jazdy ważnym w niedzielę i święta w okresie letnich wakacji szkolnych. Tego dnia na placu przy ulicy Żeromskiego w Kosakowie odbędą się koncerty. W związku z powyższym większość kursów na linii 173 i 365 będzie obsługiwana przez pojazdy przegubowe. W razie potrzeby uruchomione zostaną dodatkowe kursy na wybranych liniach z Kosakowa. Na placu Dożynkowym w Lubowidzu

zabrzmią ludowe przyśpiewki, a tradycyjny wieniec dożynkowy zostanie uroczyście poświęcony. Gospodarzem święta plonów będzie ksiądz proboszcz parafii świętego brata Alberta w Mostach, który wraz z sołectwem zaprasza wszystkich mieszkańców i gości do wspólnego świętowania. W programie nie zabraknie zarówno

0: Nowymi przemówieniami. Tuż po ceremonii od 16 wystartuje biesiada dożynkowa z koncertami zespołów, konkursami i atrakcjami dla dzieci. Na uczestników czekać będzie również efektowna piana party. Od 18 do 19 rusza taneczna zabawa pod chmurką, która z pewnością porwie wszystkich do tańca. Organizatorzy zapewniają, że radość i dobra energia potrwają do późnych godzin nocnych, a następne wszystkie wydarzenia jest wolne. Coraz więcej zabytkowych kamieni centrum Słupska odzyskuje swój dawny wygląd. Efekty prac możemy już zobaczyć m.in. przy ulicy Zamenhofa 2 oraz Zamkowej 3. Oba budynki biorą udział w tegorocznej edycji programu specjalnej strefy rewitalizacji, w ramach którego właściciele nieruchomości mogą otrzymać finansowe wsparcie na remonty. Przy Zamenhofa 2 część elewacji jest już odnowiona i można zobaczyć pierwsze efekty prac. Remont obejmuje również zabytkowe drzwi wejściowe. Zostaną one odtworzone zgodnie z oryginalnym wzorem, a renowacji poddane zostanie także znajdujące się nad nimi nadświetle. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wyremontowane zostaną również balkony. Spore zmiany widać także przy ulicy Zamkowej 3. Tam ze rusztowań wyłania się odnowiona kamienica. Zakres prac jest szeroki. Obejmuje frontową i tylną elewację, remont dachu oraz renowację balkonów. Ten budynek ma zresztą ciekawą historię. Kamienica powstała pod koniec lat 20. XX wieku jako prywatny budynek czynszowy. Zanim jednak stanęła, ten fragment miasta związany był z przemysłem drzewnym. Działał tu skład drewna i tartaka. Tereny gospodarcze obejmowały również obszar dzisiejszego Parku Kultury i Wypoczynku. Dziś zamiast przemysłowego zaplecza mamy odrestaurowane kamienice, które coraz wyraźniej zmieniają wygląd tej części Słupska. 15 sierpnia o burze stanie się miejscem wielkiego letniego spotkania. Przed nami pierwsza gdyńska senioriada Lato z gdyńskimi seniorami. Wydarzenie rozpocznie się o 14 i będzie okazją do wspólnej zabawy, aktywności oraz integracji. Program artystyczny przygotowano z myślą o seniorach z całej Gdyni, ale na wydarzenie zaproszeni są wszyscy gdynianie, niezależnie od wieku. Na scenie pojawią się m.in. Ależ Babki z Miejskiego Klubu Seniora Północ, Perełki z Klubu Seniora z Witomina oraz Ricardo, który zaprezentuje znane i lubiane przeboje w wykonaniu na harmonijce ustnej. W programie znalazły się wspólne tańce integracyjne, konkursy i zabawy oraz konkurencje senioriady. Gimnastykę i aktywności ruchowe poprowadzi Mateusz Talaska. Będzie również czas na wspólne spędzenie czasu i integrację seniorów z różnych dzielnic Gdyni. Jednym z ważnych punktów wydarzenia będzie Pchlitarg dla dzielnic północnych. Przez cały czas trwania senioriady będzie można przeglądać stoiska, znaleźć coś ciekawego, przewietrzyć szafy i dać drugie życie niepotrzebnym już rzeczom. Senioriada będzie miała również muzyczny finał. O 18:00 rozpocznie się część koncertowa i wspólna zabawa muzyczna dla wszystkich uczestników wydarzenia. Najpierw na scenie wystąpi Pepi, a następnie DJ Arecki. Pełen program imprezy znajdziecie na stronie gdynia.pl. Dzisiaj śmiało możecie zostawić parasole w domach, bo na opady się nie zanosi. Za to zabierzcie ze sobą okulary przeciwsłoneczne albo jakieś właśnie zabezpieczenie przed słońcem, bo zachmurzenie będzie małe i praktycznie nieistniejące, a to oznacza, że słońce nie będzie miało przeszkód, żeby nas tutaj przygrzać, choć temperatura nie będzie ekstremalnie wysoka. 26 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. 27 będzie nam towarzyszyła z kolei w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy.
1: Norda.

0: Patrząc na kartkę z kalendarza, dzisiaj widzę, że energia w nas wszystkich wstąpi, naprawdę taka potężna energia, bo dzisiaj dzień energetyka. I to nie tego do picia, tylko energetyka, czyli człowieka związanego z energetyką. Pozdrawiam was wszystkich energetycznie o poranku, w piątkowy poranek, 14 dzień sierpnia, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam, dzisiaj imieniny obchodzą Maksymilian i Eusebiusz oraz Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalikst. Przysłowie na dziś: gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. I być może tak właśnie będzie, bo synoptycy zapowiadają, że dzisiaj, jutro i jeszcze pojutrze do wieczora będzie bardzo miło, przyjemnie, a wręcz gorąco. No ale już od niedzielnego wieczoru czekają nas chmury, opady, a od poniedziałku zdecydowane ochłodzenie, dlatego wykorzystujcie ten czas, który przed nami, bo najprawdopodobniej to ostatni taki gorący czas podczas tego lata. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie, a za chwilę kilka słów na temat Maksymiliana i Eusebiusza, czyli nasza poranna księga imion.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać

0: Szukać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Elbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Maksymiliana, a to urodzony wizjoner. Czuje się dobrze tam, gdzie dzieje się coś ważnego, posiada naturalny urok osobisty, jest błyskotliwy, a przy tym bardzo dba o swoją niezależność i styl działania. Dobre strony Maksymiliana to wizjonerstwo i ambicja, charyzma i urok, bystrość i wszechstronność oraz szlachetność. Jeżeli chodzi o złe strony, to perfekcjonizm. No, wymaga ogromnie dużo zarówno od siebie, jak i od otoczenia. Może nie wszyscy będą to uznawali za złą stronę. Skłonność do dominacji, duma i powściągliwość oraz przeładowanie emocjonalne. To właśnie są złe strony Maksymiliana. Czas na Eusebiusza, a to intelektualista i obserwator. Zamiast szukać poklasku, woli skupić się na tym, co naprawdę istotne. Posiada niezwykły dar refleksji, dużą wyobraźnię i podejście do życia pełne szacunku dla innych. Dobre strony, mądrość i głęboka empatia, oryginalność i kreatywność, opanowanie i spokój, lojalność i dyskrecja. Te złe to zamknięcie w sobie, niezdecydowanie, nadmierna wrażliwość i brak elastyczności. Czy tak właśnie jest?

0: no to pewnie najlepiej będą wiedzieli Maksymilian i Eusebiusz, których pozdrawiam o poranku i życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.

0: godzina 16.30, przepraszam, 7.30 na naszych zegarach. No, jest rano, to język się czasami plącze. Nie, to jest raport drogowy w Radiu Nord FM. Jakub Szumilas, witam was serdecznie. No i wyjeżdżamy na nasze drogi. No i zaczynamy od zachodniej części naszego regionu, czyli od Słupska. No a tutaj poranek zapowiada się całkiem dobrze. Póki co wszędzie luźno, wszędzie przejezdnie, więc z tego chyba należy się cieszyć. Jeżeli chodzi o dojazd nad morze, to też, bo weekend zapowiada nam się jeszcze dosyć słoneczny i ciepły. Choć po weekendzie pewnie będzie trochę deszczu, ale o tym oczywiście za chwilę. Tymczasem, jeżeli chodzi o Lęborg, to tutaj też sytuacja wygląda bardzo korzystnie, bardzo przyjemnie się przejeżdża przez Lęborg i trasą kaszubską, i przez samo miasto, i do Łeby. Nie ma tu jakichś większych problemów, wyjeżdżamy dalej trasą kaszubską, bez większych problemów dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej, i na jednej, i drugiej na ten moment jak na razie jest święty spokój, więc z tego chyba też należy się cieszyć, że ładnie można tutaj Trójmiasto objechać. Jeżeli chodzi o dojazdy do Gdyni i Gdańska, to tu też wszędzie idzie dosyć płynnie. Jeżeli chodzi o tutaj dojazd do portu od tej strony, no to tutaj delikatne zwężenie i powolutku ruch narasta, ale też nie ma jakiejś większej tragedii, jeżeli chodzi o Gdańsk. No, w Gdyni wszystko ładnie, przyjemnie. Przez Rumię, Redę, Wejherowo też przejeżdżamy bez większych kłopotów i problemów. No, a skoro weekend, to pewnie wyjazd nad morze. No i tutaj trzeba zerknąć się na najbardziej newralgiczny punkt, czyli Władysławowo. No ale jest jeszcze rano, jest jeszcze wcześniej, więc wszyscy, którzy dopiero będą wybierać się nad morze, pewnie dopiero w godzinach popołudniowych tutaj się skierują. Na ten moment jest tutaj bardzo gładko i przyjemnie, więc jeżeli możecie ominąć korki i wybrać się w tę podróż nieco wcześniej, jeżeli wybieracie się gdzieś nad morze, gdzieś na ten weekend, no to jest dobra pora, aby ruszać w drogę, choć zdaję sobie sprawę jak urlop, to może być ciężko o tej porze wstać. A co w pogodzie? Już za moment. A pogoda wygląda następująco. W dzień będzie bezchmurnie, albo będą malutkie zachmurzenia, ale to nie będzie w niczym przeszkadzać. Temperatury maksymalne w pasie nadmorskim to 25 stopni. W Helu troszkę chłodniej, 24, no ale w pozostałej części pasa całkiem przyjemnie. W Gdyni, w Wejherowie, Lęborku 26, w Słupsku nawet 27 stopni. Więc nic, tylko korzystać z tej piątkowej, letniej pogody, no bo po weekendzie, tak jak wspominałem, będzie trochę deszczu, no i ten niestety deszcz będzie przez cały tydzień.
1: Śniadanie z Norda FM.

Prezydent Karol Nawrocki czasami podpisuje, czasami nie podpisuje, ale tym razem podpisał 5 ustaw, a jedna z nich jest ważna dla tych wszystkich, którzy lubią sobie pooszczędzać i nie chcieliby od oszczędności płacić podatku. Bo chodzi o ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Na czym to będzie polegało? Otóż 100 tysięcy złotych, no to pieniążki, które będziecie trzymali, czyli na przykład akcje i jednostki funduszy inwestycyjne, a aktywa o charakterze oszczędnościowym to na przykład obligacje i lokalne i te do 25 tysięcy złotych, suma summarum do 125 tysięcy złotych. Od 2030 roku kwoty te będą podlegały

0: corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł. No i pięknie, jeżeli ktoś z Was chce pooszczędzać, to za moment dzięki temu, że prezydent podpisał, będzie bogatszy o parę złotych. Ale te 100 tysięcy w dzisiejszych czasach, wiecie, oszczędności, no ja wiem, niektórzy powiedzą to dużo, a ci, którzy mają dużo, powiedzą, co to jest kropla w morzu.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry!
2: Niemożliwe!
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspólne.

0: wspomnienia na całe lato. Fan Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.

Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy tankują. Pakiet CPN wraca na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Mówiłem już o tym wcześniej, że były takie zapowiedzi i rzeczywiście premier Tusk poinformował, że rządowa interwencja na rynku paliw ma obowiązywać od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie. W tym czasie podatek VAT na paliwa ma być obniżony z 23% do 8%. Zdaniem Donalda Tuska dzięki tej decyzji paliwa w zależności od rodzaju mają być tańsze o około 90 groszy do złotówki. Co więcej, podobnie jak wcześniej, minister energii będzie publikował maksymalne ceny paliw dla każdego.

0: tego dnia. Niestety nie powrócono do obniżenia akcyzy, a więc te paliwa nie potanieją tak bardzo jak w poprzednim pakiecie CPN, bo to jest tak zwana częściowa forma ograniczenia cen paliw. No ale ważne, że będzie na ostatnie dwa tygodnie, jeżeli ktoś zaplanował urlop wyjazdowy samochodem, będzie tankował troszkę taniej. Jak wynika z ostatnich analiz, 95 średnio kosztuje 7,29, z kolei za 98 trzeba zapłacić 8,09. Olej napędowy też 8,09. Ceny wszystkich paliw ostatnio spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, no a w przyszłym tygodniu jest szansa, że będzie jeszcze taniej. Trzeba będzie zatankować do pełna.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. 2 noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na helios.pl. Reklama.
5: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą.

0: Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
1: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
0: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
2: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
0: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. O to przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
3: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
0: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już w najbliższy weekend wejherowo ruszy w podróż Batorym na Półwysep Iberyjski. Przed nami kolejna odsłona retro wejherowo, a także nowego wydarzenia Niebieska Nić Europy – Błękit Portugalii. To już tradycja, że w połowie sierpnia w wejherowie można udać się w niezwykłą podróż. Tym razem podróż w czasie, a to za sprawą potańcówki, która już na stałe wpisała się w letni kalendarz miasta i najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury.
5: Od godziny 15 na placu Jakuba Wejhera zaczynamy wydarzenie retro wejherowo. Batory u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego zagrają dla nas zespoły Astrolab, Los Bomberos oraz Swing Like That Jazz Band, który zagra nam muzykę polską. Będzie można usłyszeć rytmy hiszpańskie, portugalskie, także zapraszamy serdecznie. Będą animacje, będą warsztaty, będą wystawy, będzie można kupić pamiątki z podróży, będą wachlarze, także zapraszamy serdecznie.
4: Opowiada zastępca dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury Anna Pobłocka. Będzie to więc ciekawa propozycja nie tylko dla tych, którzy lubią potańczyć. Co ciekawe, tego dnia tuż po retro wejherowo odbędzie się także inne wydarzenie, które przedłuży nam podróż na Półwysep Iberyjski, chociaż już w bardziej nowoczesnej formule.
5: Od 20 na placu Jakuba Wejhera będzie można usłyszeć sety DJ-skie DJ-a z Portugalii oraz z Polski oraz obejrzeć wizualizacje, projekcje przygotowane przez Artura Wyszeckiego, które będą łączyć wzory portugalskie oraz kaszubskie. Będzie można również obejrzeć mozaikę w kształcie ryby, która powstała podczas warsztatów ceramicznych w Wejherowskim Centrum Kultury właśnie w ramach projektu. Wydarzenie w ramach projektu Niebieska Nić Europy.

0: Europy, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Synergie edycja 2026.
1: Dodaje Pobłocka. Czeka nas więc sobotnie popołudnie i wieczór pełne ciekawych atrakcji. Więcej na ich temat przeczytajcie.

0: rodzin, od zwiedzania niedostępnych na co dzień podziemi po warsztaty i gry terenowe. Obchody zaplanowano na 16 sierpnia, czyli w trzecią niedzielę miesiąca, czyli dzień, w którym na całym świecie latarnie morskie są przedstawiane jako symbole bezpieczeństwa i nawigacji. Organizatorzy gwarantują doskonałą atmosferę, a dla najbardziej aktywnych uczestników przygotowali drobne nagrody. Wydarzenie potrwa od 11 do 14. Na uczestników czekać będą różnorodne gry i zabawy ruchowe, stanowisko kreatywne do samodzielnego stworzenia latarnianych pamiątek oraz stoisko pełne ciekawostek o historii i tajemnicach latarni morskich. Największą atrakcją może być jednak możliwość zwiedzania podziemi latarni morskiej w Czołpinie, przestrzeni, która zwykle pozostaje zamknięta dla odwiedzających. Policyjni ratownicy ze Słupska, Gdańska i Piły potwierdzili swoje umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W Szkole Policji w Słupsku funkcjonariusze przeszli 3-dniowe szkolenie zakończone państwowym egzaminem. Po jego zdaniu ich uprawnienia zostały przedłużone na kolejne 3 lata. Zanim jednak policjanci stanęli przed komisją egzaminacyjną, przez 2 dni przypominali sobie wiedzę i przede wszystkim ćwiczyli praktyczne czynności ratownicze. Chodziło m.in. o właściwe rozpoznanie stanu poszkodowanego, podejmowanie decyzji i prawidłową reakcję w sytuacjach, w których liczą się pierwsze minuty. 3 dnia przyszedł czas na egzamin. Najpierw funkcjonariusze rozwiązywali test teoretyczny, a po jego zaliczeniu musieli zmierzyć się z zadaniem praktycznym. Z wyposażeniem ratowniczym trafili do osoby wymagającej pomocy i musieli właściwie zareagować. W polskiej policji już około 10 tysięcy takich ratowników sprawuje pomoc każdego dnia. Ich umiejętności pozwalają na wykonywanie bardziej zaawansowanych czynności jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, ale podstaw udzielania pierwszej pomocy uczą się wszyscy policjanci już podczas szkolenia zawodowego. I jak przypominają funkcjonariusze, dobrze, żeby podobne umiejętności miał każdy z nas. W sytuacji zagrożenia życia kilka właściwych czynności wykonanych natychmiast może mieć ogromne znaczenie, zanim na miejsce dotrą profesjonalne służby. Dzień czeka nas dzisiaj słoneczny, suchy i ciepły, choć nie ekstremalnie upalny, ale gorący. 26 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gniewnie, Luzinie, 27 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż dość wysokie, powyżej 1030 hektopaskali, wiatr słaby i co najwyżej umiarkowany, a na opady to się nie zanosi w najbliższym czasie, także raczej suchy nas czas czeka i dosyć gorący.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mińczewski, dzień dobry w piątek. To już dzisiaj dla niektórych dzień wolny. Niektórzy rozpoczęli ostatni podczas tych wakacji długi weekend. Pozdrawiam bardzo serdecznie również tych, którzy nie mają długiego weekendu i muszą pracować. A przed nami bardzo gorący weekend. Według prognoz w niedzielę termometry mogą lokalnie wskazywać nawet 39 stopni. Już spokojnie, nie będzie ponad 40, bo to już sierpień. A potem nastąpi ostry zwrot. Już w poniedziałek do kraju wkroczy bowiem front z deszczem i burzami, a na zachodzie i północy temperatura może spaść poniżej 15 stopni, czyli co, jesień nadchodzi? No już tak można będzie to odczuwać. Czyli co, w ten weekend będzie się działo praktycznie wszędzie. Jeżeli będziecie chcieli wypocząć nad wodą, to raczej będzie to słaby wypoczynek, bo pewnie ludzi i tu, i tam, i wszędzie będzie, bo każdy będzie chciał wykorzystać ten właśnie ostatni letni wakacyjny czas. I dobrze, wykorzystujcie, bo potem, tak jak wspomniałem, wszystko się ma zmienić i czeka nas już taki lekko jesienny klimat.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Po niemal 30 latach

0: Tak działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry!
1: Niemożliwe!
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
9: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
10: Reklama.

0: Czas na życzenia dla urodzonych 14 sierpnia. Macie bardzo ciekawy charakter. Z jednej strony bardzo zależy wam na dobru społeczności. Chcecie dokładać swoją pracę i zaangażowanie w rozwój innych. Jesteście bardzo szlachetni, lubicie pomagać. Macie dobre serce, nie wahacie się nawet przed poświęceniem części swojego czasu i energii dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia. O ile strona kreatywna i organizatorska idzie wam świetnie, nie znosicie samego w sobie działania. Tak więc potraficie opracować doskonały plan i przygotować się na każdą okoliczność. Potrzebujecie jednak kogoś, kto weźmie sprawę w swoje ręce i zacznie działać. Trudno określić, jakiego rodzaju motywacja nakłoniłaby was do samodzielnego działania. Z racji tego, że owe sprzeczności są dość widoczne dla otoczenia, krążą o was różne opinie. Macie zarówno zwolenników, jak i wrogów, lecz mimo wszystko zdecydowanie więcej tych pierwszych. Wasze zalety: pogoda, ducha i filantropia, wady, lenistwo i materializm. Wasza szczęśliwa liczba to czwórka. Wśród urodzonych 14 sierpnia są polska aktorka filmowa i telewizyjna Beata Tyszkiewicz, amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna Halle Berry i Maciej Maleńczuk, polski wokalista i gitarzysta rockowy. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja siedzę sądy.
5: Ływa.
3: Ływa.
5: Ływa.
3: Ływa.
4: Nakrycie głowy zakonnicy.
3: Ływa.
4: Sostry mają na głowie ływą. Myją tyś biskłyp i je to łeb grzeba.
3: Jedno słowo, a ile w sobie skupia? Kornet zakonnicy, grzybia głowa i mitra biskupia.
4: Sostry mają na głowie ływą. Myją tyś biskłyp i je to łeb grzeba.
3: Ływa.
4: Nakrycie głowy zakonnicy.
3: Ływa.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
5: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wody w Telbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Reklama.
5: Cześć, witajcie. 8:30 i 5 sekund na zegarze wybiło, więc rozpoczynamy nasz raport drogowy. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Lęborku gęściej jedynie na ulicy Zwycięstwa. Kierowcom korzystającym z przejazdu kolejowego w rejonie ulic Mireckiego i Topolowej w Lęborku niestety będą musieli jeszcze poczekać na jego ponowne otwarcie. Wykonawca inwestycji poinformował o przesunięciu terminu zakończenia prac i przejazd ten ma zostać udostępniony dla ruchu dopiero

0: 28 września, więc jeszcze troszeczkę poczekamy. Podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. W samej Łebie wszystkie drogi drożne. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna na razie wolne od utrudnień. W Gdyni poranne godziny szczytu możemy zaobserwować na ulicach Puckiej i Północnej. Dziś od godziny 6, aleja Jana Pawła II została całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Waszyngtona do końca alei Jana Pawła II. Zamknięcie ulicy będzie obowiązywać do jutra, do północy. Na trasie do Rumi delikatne spowolnienia, ale w samej Rumi już przejezdnie. Podobnie w Redzie. Kierujemy się dalej do Wejherowa, ale tutaj bez większych problemów. 216 do Pucka wolna od korków, w samym Pucku minimalnie gęściej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie tłoczniej na ulicy Gdańskiej, ale na Hel już dojedziemy bez problemów. Także dalsza trasa wzdłuż wybrzeża pozostaje przejezdna i bez większych utrudnień, jednak pamiętajmy o tym zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą kaszubską nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. Słupsk przejezdny, ale kierowcom przypominamy o zmianie organizacji ruchu w okolicy ulicy Słonecznej. Przypominamy również, że w Rędzikowie również kolejne zmiana organizacji ruchu w związku z etapem przebudowy ulic Gdańskiej i Słupskiej. Ruch został przełożony z północnej jezdni na południową. Piątek na drogach na razie bez większych utrudnień. To dopiero początek weekendu, więc może nam się w ciągu dnia zagęszczać, ale trzymajmy kciuki, żeby tak nie było. Kolejny raport już za godzinę. Dziś zdecydowanie warto postawić na lekkie ubrane i nie zapomnieć o wodzie. Przed nami ciepły i słoneczny dzień. Na niebie dużo błękitu, a chmur będzie niewiele. Na termometrach również letnie wartości. W Dębkach Władysławowie 25 stopni, na Helu 24, w Wejherowie, Gniewinie i Luzinie 26 stopni, najcieplej w Słupsku 27 kresek. No, nareszcie przyszło to nasze upragnione lato, upragniona wakacyjna pogoda.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Kawa z rana jak bita śmietana, ale wyobraźcie sobie, że już za moment być może za kawę trzeba będzie zapłacić o 332% więcej, a za owoce cytrusowe o 82% więcej. Skąd takie wyliczenia? Unia Europejska stoi przed trudnym wyborem. Jeśli wcieli w życie plan zaostrzenia norm dotyczących pestycydów w importowanych produktach, konsumenci w całej Europie zostaną mocno uderzeni po kieszeni, robiąc codzienne zakupy. Jeśli jednak się wycofa, rolnicy wyjdą na ulicę. No i trzeba teraz znaleźć tak zwany złoty środek. A czy uda się go znaleźć? No nad tym będą debatować ci, którzy się na tym znają. Import produktów rolnych do Unii Europejskiej może spaść do 41%, a do tego hodowcy zwierząt też odczują wyższe koszty paszy. Nawet w najbardziej prawdopodobnych scenariuszach przewidzianych przez naukowców, w których producenci spoza Unii Europejskiej dostosowują się w różnym stopniu, ceny konsumpcyjne mogą wzrosnąć, a import produktów rolnych do Unii Europejskiej może spaść. Dla nas, konsumentów, pewnie będzie drożej. No, dla rolników może będzie lepiej, ale to też nie wiadomo. Takie sytuacje przed nami. Mamy nadzieję, że jakoś uda się wyjść z tego impasu i że za kawę nie będziemy musieli płacić 332% więcej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś.

0: Telefon 784-044-864.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Dziś jest piątek, weekend już praktycznie za rogiem, więc pora sprawdzić, co ciekawego wydarzy się w regionie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. A już jutro będzie działo się w Rumi, gdzie mieszkańcy będą świętować dzień patrona swojego miasta, czyli świętego Jana Bosko. I zapowiada się naprawdę sobota, podczas której trudno będzie się nudzić. Obchody rozpoczną się od części patriotycznej związanej ze świętem Wojska Polskiego. O godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Godzinę później uczestnicy złożą kwiaty na mogiłach żołnierzy oraz przy grobie Hipolita Roszczyniarskiego. O 12.30 uroczystości przeniosą się pod pomnik żołnierzy Armii Krajowej. A później będzie już zdecydowanie bardziej piknikowo. Od godziny 15 na parkingu i stadionie Mosiru rozpocznie się festyn. Najmłodszych czekać będą bezpłatne dmuchańce, animacje i warsztaty, a na miejscu będzie też strefa gastronomiczna. Fani piłki nożnej również znajdą coś dla siebie. O 15.05 rozpocznie się mini turniej Bosko Cup dla chłopców z rocznika 2018, a o 16.00 na murawę wybiegną drużyny Siema Team Rumia i Old Boys Arka Gdynia. Część festynowa zakończy się o godzinie 18.00, ale to jeszcze nie będzie koniec atrakcji. Wieczorem przeniesiemy się na kompleks boisk przy ulicy Bukowej. O 19.30 scenę przejmą uczestnicy miejskiego projektu Rumski Wokal, którzy zaprezentują swoje muzyczne talenty, a o 20.45 przyjdzie czas na gwiazdę wieczoru Oskara Cymsa. Jeśli więc weekendowy plan wciąż jest pusty, warto dopisać do niego właśnie Rumię. Jeśli jednak nadal nie macie pomysłu na weekend, zajrzyjcie na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam weekendowe kalendarium, a w nim sporo propozycji wydarzeń w regionie. Może akurat coś wpadnie Wam w oko i plan na sobotę czy niedzielę zrobi się sam. I to tyle na teraz z naszych kulturalnych zapowiedzi. Piątek dopiero się rozkręca, a my po kolejną porcję wydarzeń i ciekawostek z regionu wracamy o 12.45. Do usłyszenia!

0: W naszym porannym programie też mówię o bardzo ważnych rzeczach, dlatego wczoraj mówiłem o tym i dzisiaj powtórzę. Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje jak najszybsze zastrzeżenie numeru PESEL za pomocą aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Można to też zrobić na stronie internetowej. To odpowiedź na informację o bezprecedensowym wycieku wrażliwych danych dotyczących nawet 19 milionów osób. Do zastrzegania zachęca również Związek Banków Polskich. Banki, instytucje pożyczkowe i inne podmioty objęte przepisami mają obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL przed dokonaniem określonych czynności, między innymi przed zawarciem umowy kredytu lub pożyczki. Dlatego ważne jest, żeby ten numer PESEL zabezpieczyć. I o tym pamiętajcie, jeżeli do tej pory nie macie zastrzeżonego numeru PESEL, to ważne jest, żeby to zrobić, chociażby ze względu właśnie na ten wyciek dane, które mogą zostać udostępnione nie wiadomo komu i ten nie wiadomo kto może chcieć je wykorzystać, a to może wiązać się z kłopotami dla Was. Dlatego należy o tym pamiętać i zrobić to jak najszybciej, jeżeli jeszcze nie macie zastrzeżonego numeru PESEL.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Reklama.
5: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgorącej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
6: Fajnie to wygląda.
5: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
7: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
8: Powinno się to przełożyć na obniżenie

0: cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
0: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 milionów złotych.
2: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o listę żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie. Już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
3: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć. Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
2: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Trwają remonty dróg w gminie Choczewo. Mają one przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, ale także poprawić jakość dróg, które niszczone są zwiększoną ilością transportów pojazdami ciężarowymi.
5: W tej chwili jedna z najważniejszych inwestycji, która tam się realizuje, to jest Ciekocinko-Kurowo. W ostatnich dniach zostały, oprócz tam prac przygotowawczych, ruszyły prace bitumiczne, czyli przygotowanie pierwszej warstwy wyrównawczej. Teraz idzie układanie warstwy wiążącej wraz z wzmocnieniem z siatką i te prace będą trwają w sumie środa-czwartek.
4: Mówił Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie. Największe utrudnienia mają pojawić się w piątek rano.
5: W piątek ważna informacja dla wszystkich użytkowników tego rejonu dróg, że odcinek drogi Ciekocinko-Kurowo będzie zamknięty, z czego tak, wcześniej rano, gdzieś koło 6.30 chcielibyśmy rozpocząć w samym Ciekocinku. Myślę, że gdzieś do godziny 8 powinniśmy ten sam odcinek zakończyć w samym Ciekocinku. Następnie koło 9 puścimy już ruch od strony Ciekocina dla wszystkich mieszkańców Ciekocinka, aby mogli spokojnie dojechać przez Ciekocino, Słajszewo, Jackowo, Kurowo i dalej w kierunku Choczewa lub w innych kierunkach, tak?
4: Nadmienia Lorbiecki. Czeka nas więc sporo utrudnień w gminie Choczewo, które, miejmy nadzieję, znacząco przyczynią się jednak do poprawy bezpieczeństwa na tamtejszych drogach. Pracodawcy i przedsiębiorcy z powiatu lęborskiego mogą korzystać z kolejnych form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Urząd nadal dysponuje środkami z Funduszu Pracy oraz projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych Zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego 2, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jedną z dostępnych możliwości są prace interwencyjne, w ramach których można otrzymać refundację części kosztów, wynagrodzeń i składek ZUS przez 3 miesiące. Pracodawcy mogą również ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W tym przypadku wsparcie może wynieść nawet 40 tysięcy złotych na utworzenie nowego miejsca pracy. Dostępne są także szkolenia dla osób bezrobotnych, których zakres może być dostosowany do potrzeb pracodawców i wymaganych kwalifikacji. Oferta obejmuje ponadto 3-miesięczne staże dla osób z niepełnosprawnościami finansowane ze środków PFRON. Powiatowy Urząd Pracy złoży również wniosek o ponad 257 tysięcy złotych dodatkowych

środków z rezerwy Funduszu Pracy. Pozyskane pieniądze pozwoliłyby objąć wsparciem kolejnych mieszkańców powiatu. Wnioski dotyczące dostępnych form pomocy można znaleźć na stronie PUP w Lęborku oraz w siedzibie urzędu. Ponad 30 milionów złotych

Dzięki inwestycji roczne moce produkcyjne mają wzrosnąć o 80%. Rozbudowa oznacza także nowe miejsca pracy. W ciągu najbliższych 3 lat zatrudnienie ma zwiększyć się o około 30%, przede wszystkim wśród specjalistów z kompetencjami technicznymi. Prace budowlane i wyposażenie nowych obiektów potrwają do 2027 roku, a pełne uruchomienie nowych mocy produkcyjnych zaplanowano na 2028 rok. Władze gminy Redzikowo podkreślają, że rozwój lokalnych przedsiębiorstw to ważny impuls dla gospodarki i rynku pracy. Inwestycja ma być kolejnym potwierdzeniem, że Redzikowo pozostaje atrakcyjnym miejscem dla biznesu. Piątek zapowiada się bardzo przyjemnie i zdecydowanie letnio. Dzisiaj na północy regionu dużo słońca, miejscami tylko niewielkie zachmurzenia i bez opadów. W Słupsku temperatura wzrośnie do 27 stopni, a w pasie od Lęborka przez Wejherowo do Gdyni do około 26. Nieco chłodniej nad samym morzem, we Władysławie 25, a w Helu 24 stopnie. Wiatr słaby z kierunków południowych, a to dopiero początek ocieplenia, bo jutro miejscami temperatura przekroczy 30 stopni. Norda.

Wakacyjny, piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, 14 dzień sierpnia. Zaglądamy do muzycznego kalendarium. W roku 61 na świat przyszła Sarah Brightman, wokalistka operowa, sopranistka oraz aktorka. W tym samym roku urodził się Maciej Maleńczuk, wokalista rockowy od 85 roku, frontman zespołu Pudelsi, a w roku 93 założył grupę Homo Twist. W roku 1965 duet Sonny and Cher wprowadzili na pierwsze miejsce amerykańskiego zestawienia single z piosenką I Got You, baby. W roku 1985 Michael Jackson przebił wspólną ofertę Yoko Ono i

0: Paula McCartneya i zakupił wyłączne prawa do piosenek Johna Lennona i Paula McCartneya za ponad 47 milionów dolarów. Winę za fiasko zakupu praw do piosenek przez twórców ponosiła podobno Yoko Ono, która wycofała się z aukcji z powodów natury astrologicznej. W roku 93, prawie dwa lata po śmierci Freddiego Mercurego, jego singiel z piosenką Living on My Own dotarł do pierwszego miejsca w Wielkiej Brytanii. Był to specjalny remix tego utworu. W roku 2005 sukces Jamesa Blunta i jego singla You're Beautiful, a w roku 2020 niestety smutna wiadomość: w Krakowie w wieku 79 lat zmarła Ewa Demarczyk.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
7: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
6: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
7: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy! O więcej.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
9: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.

0: Czy Polacy jeszcze jeżdżą na saksy? Czy Polacy jeszcze emigrują? No pewnie jeżdżą na saksy, bo być może są tacy, którym pasuje praca za granicą. Zarabia się tam w euro, a potem wydaje się w złotówkach. Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec zeszłego roku poza granicami naszego kraju przebywało czasowo około 1 500 000 polskich obywateli, a to blisko 21 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Czyli wracamy, bo w Polsce coraz lepiej. W Europie przebywało około 1 373 000 naszych rodaków. Większość, około 835 tysięcy, mieszkała w krajach Unii Europejskiej. Spośród krajów europejskich najwięcej polskich imigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii, tutaj 412 tysięcy, w Niemczech 386 tysięcy, Holandia 130 tysięcy, Norwegia 76 tysięcy oraz Irlandia 67 tysięcy. Największy spadek odnosi się do Wielkiej Brytanii i Niemiec, a jeżeli chodzi o wzrost, to Holandia i Szwajcaria to są dwa kraje, do których coraz częściej wyjeżdżają Polacy i tam się osiedlają. Pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy wrócili i wszystkich tych, którzy dopiero szykują się do być może emigracji, a być może tylko chwilowego wypadu do jakiegoś kraju, żeby tam zarobić troszkę euro.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
1: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
1: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.
5: Dziewiąta 35 sekund na naszych radiowych zegarach. Teraz podpowiemy Wam, jak ta sytuacja na naszych drogach wygląda, no i czy warto wjeżdżać, czy lepiej zostać w domu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lamborku jedynie gęściej nam zostało na ulicy Zwycięstwa, tak jak przed godziną. Przypominamy, że kierowcy korzystający z przejazdu kolejowego w rejonie ulic Mireckiego i Topolowej w Lamborku będą musieli jeszcze poczekać na jego ponowne otwarcie. Wykonawca inwestycji poinformował o przesunięciu terminu zakończenia prac. Przejazd ma zostać udostępniony do ruchu dopiero 28 września. Podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania w Garcze-Gorzu. W samej Łebie minimalne spowolnienia nam się pojawiły na Alei Świętego Jakuba. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna pozostają wolne od utrudnień. No dobrze, trzymaliśmy kciuki. W Gdyni jednak ciasno na ulicach Północnej, Puckiej, na Morskiej. Widzę, że trwają prace drogowe, a i tłoczniej jeszcze na Pułkownika Dąbka. Dziś od godziny 6 aleja Jana Pawła II została całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Waszyngtona.

0: do Alei Jana Pawła II. Zamknięcie ulicy będzie obowiązywać do jutra do północy. Na drodze do Kosakowa przeważa nam kolor zielony. Na trasie do Rumi delikatne spowolnienia. Przenosimy się do Rumi, ale tutaj przejezdnie. W Redzie zrobił nam się korek na ulicy Puckiej. Kierujemy się dalej do Wejherowa. W okolicy Śmiechowa doszło do zdarzenia drogowego. W samym mieście ruch odbywa się sprawnie. Na 216 do Pucka gęściej w okolicy Słowotówka. W samym Pucku zwalniamy na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowej Tłoczni na Gdańskiej i Alei Niepodległości. Na Hel już dojedziemy dalej bez problemów, a dalsza trasa wzdłuż wybrzeża. Momentami ruch tu zdecydowanie zwalnia, ale pamiętajmy też o zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Tutaj jeszcze w Słupsku do około 13-14 kierowcy muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu na Placu Zwycięstwa przy pomniku Żołnierza Polskiego. Piątkowy poranek na drogach, więc spokojnie raczej nam mija. Przed nami jeszcze weekend i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia o 15.30 na następnym przeglądzie drogowym. Piątek zapowiada nam się bardzo pogodnie i ciepło, słońca nie powinno dziś zabraknąć, a do tego wiatr będzie słaby, więc aura sprzyjać będzie letniemu wypoczynkowi. W Dębkach Władysławowie 25 stopni, na Helu 24, w Wejherowie, Gniewinie, Luzinie zobaczymy na termometrach 26 stopni, natomiast najcieplej w Słupsku 27 stopni. Zachmurzenie będzie niewielkie, więc zapowiada się naprawdę pogodny początek weekendu, czyli tak jak najbardziej lubimy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Przed nami gorący, upalny weekend, ale być może nie wszyscy lubią i kochają gorąco. Może niektórzy z was będą mieli ochotę wybrać się do kina albo na film. To jak zwykle w piątek ja mówię wam o tym, co można zobaczyć w kinach. Jeżeli ktoś ma ochotę na amerykański thriller science fiction, to Koniec ulicy Dębowej. W wyniku tajemniczego zjawiska kosmicznego całe podmiejskie osiedle i tytułowa ulica Dębowa zostają nagle oderwane od reszty cywilizacji, przeniesione w obce, nieznane miejsce. Główni bohaterowie, rodzina Platów, w obliczu zupełnie nowej, pełnej zagrożeń rzeczywistości, muszą się zjednoczyć z sąsiadami, aby przetrwać i odnaleźć drogę powrotną. Jeżeli ktoś lubi komedię romantyczną z elementami science fiction, to film Tylko jedna noc. Akcja filmu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której seks jest ściśle zakazany przez cały rok, z wyjątkiem jednej specjalnej nocy w roku. Główni bohaterowie Owen i Ellie spotykają się w Nowym Jorku właśnie podczas tej unikalnej nocy. Kiedy się poznają, natychmiast pojawia się między nimi uczucie. Jednak seria pomyłek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i chaos panujący na ulicach miasta mocno komplikują ich relacje. Jak mocno? O tym przekonacie się, wybierając się do kina albo na film. Tylko jedna noc, albo jak wolicie, thriller science fiction. Koniec ulicy Dębowej. Do zobaczenia w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza.

0: W miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
7: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

Już jutro będzie się działo. Wszyscy ci, którzy nad morzem od godziny 11.30 będą mogli obserwować wyjątkowe wydarzenie. Na wodach Zatoki Gdańskiej rozpocznie się parada morska z udziałem ponad 20 okrętów marynarki wojennej i sił sojuszniczych. Imponująca armada o długości blisko 9 km będzie widoczna nie tylko z Gdyni, ale także z plaż w Sopocie oraz Gdańsku. Na molo w Brzeźnie ustawiony zostanie telebim transmitujący przebieg uroczystości. 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji pod hasłem Polska Safe, czyli Bezpieczna Polska, Wojsko Polskie zaprezentuje się na uroczystej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie oraz na Paradzie Morskiej w Gdyni. O godzinie 12 to rozpoczyna się w Warszawie, a o 11.30 na Zatoce Gdańskiej ruszy Parada Okrętów Marynarki Wojennej. Kilka tysięcy żołnierzy, będą korwety, fregaty, niszczyciele, a także jednostki hydrograficzne i ratownicze.

0: to oczywiście nad polskim morzem, ale również w Warszawie będzie się działo. Jeżeli nie możecie być w żadnym z tych właśnie miejsc, będzie to można oczywiście obserwować w telewizji i w internecie, no ale na żywo, wiadomo, to zupełnie coś innego. Już jutro święto Wojska Polskiego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.
10: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego.
10: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynne, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie

0: gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
1: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator, Emilia Michałowska-Marchewa.
2: Zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
1: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
0: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
3: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
4: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
3: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
0: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
5: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Wakacje to dla jednych czas wypoczynku, a dla innych czas wytężonej pracy. Przykładem tego drugiego są realizacje inwestycji drogowych w gminie Wejherowo, a dokładnie w Bolszewie i Gościecinie, które realizowane są dzięki pozyskanemu przez gminę wsparciu finansowemu, o którym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
6: Ulica Leszczynowa to jest wsparcie z tych takich zwanych pieniędzy atomowych. Ulica Brzozowa w Gościecinie to jest rządowy fundusz rozwoju dróg. Drogi oczekiwane przez mieszkańców od bardzo dawna. Gościcino to jest prawie 10 lat projektowania. W Bolszewie tutaj również były problemy, żeby uzyskać pozwolenie na budowę i uzyskać środki zewnętrzne, ale już jesteśmy na tym etapie, powiedzmy, najcięższych prac za nami, bo w Bolszewie kanalizacja deszczowa była takim aspektem, który na pewno poprawi funkcjonowanie mieszkańców w całej okolicy.
5: I tak, inwestycja ta w dużej mierze jest już zakończona. A więc w najbliższych tygodniach można spodziewać się jej zakończenia.
6: Chociażby tutaj przy ulicy Cylkowskiego jest wybudowana kanalizacja deszczowa, zbiornik podziemny, są już chodniki, sięgacze, które zostaną również przy tej inwestycji zrobione, to sięgacze, takich krótsze drogi prostopadłe do ulicy Leszczynowej. Przed nami teraz kończymy prace brukarskie i najważniejsza część, czyli wyłożenie masy bitumicznej. Koszt całych prac to jest prawie 3 400 zł. Z tego prawie 3 miliony uzyskaliśmy 80% dofinansowania z tych funduszy atomowych.
5: Nadmienia Kiedrowski. Cała inwestycja ma być ukończona najpóźniej w październiku. Tymczasem trochę dłużej będzie trzeba poczekać na oddanie inwestycji drogowej w Gościecinie, czyli na ulicy Brzozowej. Mieszkańcy tych miejscowości muszą liczyć się z utrudnieniami, które jednak zaowocują zupełnie nową jakością poruszania się po wymienionych drogach. Oferty na budowę trasy kolejowej do elektrowni jądrowej otwarte, ale wszystkie przekraczają założony budżet. Aż 11 firm zgłosiło się do przetargu na modernizację 35-kilometrowego odcinka linii kolejowej z Wejherowa do Choczewa. PKP Polskie Linie Kolejowe planowały przeznaczyć na ten cel niespełna 895 milionów złotych. Najniższa ze złożonych ofert opiewa jednak na ponad 970 milionów, a najdroższa przekracza 1 400 milionów złotych. Inwestor stoi teraz przed decyzją unieważnić przetarg i ogłosić nowy, czy zwiększyć budżet. czas nagli, bo linia ma być gotowa w 2029 roku. Aby zapewnić dojazd do powstającej elektrowni jądrowej

lubię to Wokopelino. Oprócz obsługi inwestycji strategicznej, nowa linia po ponad 30 latach przywróci połączenia pasażerskie dla mieszkańców powiatu wejherskiego. Powstaną nowe przystanki, m.in. w Bolszewie, Orlu czy Gniewinie, a pociągi pasażerskie rozpędzą się tam do 160 km/h.

0: pielęgnacją drzew i krzewów. Usuwane są między innymi połamane i uszkodzone gałęzie, a także konary, które zasłaniają znaki drogowe czy sygnalizację świetlną albo ograniczają skrajnię drogową. Z pni i szyi korzeniowej drzew usuwane są również dzikie odrosty. W Śródmieściu prowadzone jest podlewanie i bieżąca pielęgnacja kwietników oraz rabat. Rośliny są przycinane i formatowane, tak aby miejska zieleń była nie tylko estetyczna, ale również bezpieczna. Odpady powstające podczas prac są na bieżąco wywożone i przekazywane do zagospodarowania. Wszystkie działania mają zakończyć się do końca sierpnia. Prace prowadzone są na zlecenie ZIM-u przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Przed nami słoneczny i ciepły piątek. W ciągu dnia niebo będzie bezchmurne albo pojawi się na nim tylko niewiele chmur. Deszczu w prognozie nie ma, najcieplej w rejonie Słupska, gdzie termometry pokażą 27 stopni, w okolicach Lęborka, Wejherowa i Gdyni około 26, nad otwartym morzem od 24 do 25 stopni. Do tego słaby południowy wiatr. W sobotę zrobi się jeszcze goręcej.
1: Radia Norda FM.

Czas na naszą piątkową, poranną wycieczkę. Arkadiusz Mieńczewski, zabieram was do Austrii, a Austriacy w szoku. Zniknęło ponad 200 pozłacanych figurek Mozarta. Zuchwała kradzież w Salzburgu, mieście nierozerwalnie związanym z postacią Amadeusza Mozarta. Aż 210 miniaturowych pozłacanych figurek przedstawiających kompozytora i jego ukochanego psa zniknęło z plenerowej instalacji artystycznej przygotowanej z okazji 200

0: 70. rocznicy urodzin słynnego artysty. Organizatorzy i mieszkańcy są w szoku. No chyba każdy byłby w szoku. 15 lipca została ta instalacja otworzona. No i potem nagle okazało się, że te figurki w ciągu 2 tygodni znikają. Najpierw pojedynczo, potem całymi grupami. Do 13 sierpnia liczba skradzionych statuetek sięgnęła aż 210 sztuk spośród 320. Organizatorzy przewidzieli możliwość drobnych kradzieży i przygotowali dodatkowe egzemplarze, jednak skala zniknięć przerosła wszelkie oczekiwania. Co gorsza, nie udało się uzupełnić braków, ponieważ producent figurek przebywał akurat w tym czasie na urlopie. No i artysta, który opracował tę wystawę, powiedział, że no, w przestrzeni publicznej muszę liczyć się z takimi incydentami, ale no takiej rzeczy się nie spodziewałem. Potem figurki miały trafić na aukcję. Każda z nich wyceniana była na około 100 euro, czyli ponad 400 zł. Teraz policja prowadzi śledztwo, a mieszkańcy i miłośnicy Mozarta mają nadzieję, że choć część figurek uda się odzyskać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Jakie miasto jest najbardziej atrakcyjne dla turystów? Już wam mówię, przede mną najnowszy ranking miast, które trzeba odwiedzić przynajmniej raz w swoim życiu. Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata. Ranking opracowany przez międzynarodowy zespół badaczy, który odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli. Zestawienie uwzględnia nie tylko popularność, ale także emocjonalny wpływ i rozpoznawalność miast na świecie. No i tu numer jeden to Nowy Jork, na miejscu drugim Paryż, na miejscu trzecim Osaka. W pierwszej dziesiątce znalazły się takie miasta jak Kyoto, Seul, Londyn, Rzym, Bangkok, Okinawa i Chicago. No jeżeli byliście w którymś z tych miast, to możecie już sobie odhaczyć. Przypomnę i powolutku powtórzę, a wy odhaczajcie, w którym byliście, gdzie jeszcze nie. Nowy Jork, Paryż, Osaka, Kyoto, Seul, Londyn, Rzym, Bangkok, Okinawa i Chicago. To są te najpopularniejsze miasta turystyczne, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Jeżeli do tej pory jeszcze nie byliście w żadnym z nich, no to może warto sobie ustawić jakiś plan na przyszłość.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na serwis sportowy w Radiu Nord FM. Puszcza Niepołomice będzie najbliższym rywalem Arki Gdynia w walce o ligowe punkty w pierwszej lidze. Mecz odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Gdyni.
4: So
5: chcemy wygrać przede wszystkim stosując i opierając się na naszej filozofii. Puszcza to trudny fizyczny zespół, bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Mają bardzo groźne rzuty z autu, szczególnie z prawej strony. Puszcza gra fizycznie, to będzie na pewno trudny mecz. Musimy być na to przygotowani, na taki ciężki bój. Chcemy prezentować swój styl, ale też musimy przejąć kontrolę w tych pojedynkach. Na pewno będziemy się mierzyli z trudnym i fizycznym przeciwnikiem.
3: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Arki Marek Jarolim. Gdynianie po trzech kolejkach mają 6 punktów i zajmują 5. miejsce. Puszcza ma 3 punkty mniej i plasuje się na 12. pozycji. Początek poniedziałkowego spotkania przy ulicy Olimpijskiej o godzinie 19. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przed nami trzecia kolejka pomorskiej czwartej ligi. Przed własną publicznością zagrają piłkarze Gryfa Wejherowo. Żółto-czarni na Wzgórzu Wolności podejmą KP Starogard Gdański. Wejherowanie sezon rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Radonią Stężyca. Z kolei zespół ze Starogardu Gdańskiego minimalnie wygrał ze Stolemem Gniewino. Mecz Gryfa z KP rozpocznie w sobotę o godzinie 17. Tego samego dnia i również o godzinie 5 po południu pierwszy gwizdek zabrzmi w spotkaniu

0: Pogoni Lęborg ze Spartą z Cewice. Podopieczni trenera Mateusza Michniewicza udanie zainaugurowali sezon od wyjazdowego zwycięstwa z rezerwami Chojniczanki. Sparta musiała uznać wyższość Jaguara Gdańsk. Również przed własną publicznością zagra Sokół Boże Pole Wielkie. Sokół po bezbramkowym remisie z Gryfem Słupsk w drugiej serii spotkań o punkty powalczy z Doliną Spranda Niepoględzie. Mecz rozpocznie się jutro o godzinie 14 na boisku przy ulicy Sportowej 2. W sobotę na Mrowę wybiegną też piłkarze z Stalem Gniewino. Gniewiniani na wyjeździe zmierzą się z Wieżą Pelplin. 15 sierpnia czeka nas też mecz między Kartuzy i Kartuzy z Gryfem Słupsk.
1: Jeżeli ktoś planuje dzisiaj plażę albo dzień na świeżym powietrzu, pogoda zdecydowanie będzie sprzyjać. Od Słupska przez okolice Lęborka i Wejherowa aż po Gdynię dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie. Temperatura od około 24-25 stopni w pasie nadmorskim do 26 w Wejherowie i Gdyni oraz 27 w Słupsku. Bez opadów i z niezbyt silnym wiatrem z południa.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Może, morze, może Mazury, a może góry. Nie wiem, gdzie się wybieracie, ale ja mam najświeższe mapy pogodowe dotyczące tego, jak będzie wyglądał ten weekend nad polskim morzem, na Mazurach i w polskich górach. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to wiadomo, że już dzisiaj temperatura na przykład nad polskim morzem w granicach 28 stopni. Jutro kulminacja, czyli 31. W niedzielę już trochę chłodniej, 24 stopnie i tu wieczorem mogą pojawić się już przelotne opady deszczu. Od poniedziałku zdecydowane ochłodzenie. Lecimy na Mazury. Tutaj dzisiaj 27 stopni, niewielkie zachmurzenie. Jutro też kulminacja na Mazurach 30 stopni, ale tutaj niebo zakryją od czasu do czasu chmury. No i również w niedzielę mogą pojawić się już opady deszczu. Temperatura 25 stopni. Od poniedziałku oczywiście ochłodzenie również na Mazurach. No i w polskich górach też przyjemnie, 24 stopnie i dużo słońca. Dzisiaj, jutro 28 stopni, tylko niewielkie chmurki na niebie. Również w niedzielę 30 stopni, czyli w polskich górach najlepiej, bo temperatura i pogoda wytrzymają również w niedzielę, ale za to jak lunie w poniedziałek, to trzymajcie parasole mocno, także gdybyście chcieli przedłużyć sobie ten weekend i pomyślicie sobie, że w poniedziałek w górach też będzie pięknie, no to raczej nie, wracajcie do domu w niedzielę.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu.

0: Od Helu, przez powiat pulski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: To na zakończenie naszej porannej podróży i tego tygodnia mam dla Was informację, jeśli ktoś wymyśliłby sobie, że ma ochotę wybrać się na przykład w ten weekend do Gdańska. Ja przypomnę, że to taka kulminacja, ten długi weekend od dzisiaj do niedzieli. To na przykład można spędzić dwie noce w Gdańsku za 99 335 zł i to nie jest jedyna taka oferta, bo kolejne są troszkę tańsze. Można to zrobić za 92 130 zł albo za 81 547 zł. Kolejne trzy oferty w tym terminie w przedziale od 32 do 38 tysięcy złotych. Jeżeli porównamy sobie to na przykład z najdroższymi noclegami w ofercie na nowojorskim Manhattanie, to w tym terminie wystawiony jest obecnie apartament za 39 tysięcy, a w Barcelonie za 36 tysięcy. Jak słyszycie i widzicie, Gdańsk, no drogi jest. Jakby ktoś miał ochotę do Gdańska się wybrać. Oczywiście pewnie coś znajdziecie taniej, ale mówię tutaj o takich ekstremalnych ofertach, które pojawiają się na jednej z najpopularniejszych platform rezerwacyjnych. Dziękuję Wam za ten tydzień. Zapraszam na kolejny. Przypomnę, że ten weekend to oczywiście święto, święto Wojska Polskiego i wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. A w niedzielę będziecie się szykować do poniedziałku, poniedziałkowego już rollercoastera pewnie, bo Światowy Dzień Rollercoastera mamy w niedzielę. I jeszcze raz dziękuję, wypoczywajcie, odpoczywajcie, róbcie co chcecie i mam nadzieję, że ta pogoda wytrzyma z nami do niedzieli wieczora przynajmniej i będzie miło i sympatycznie. Do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.
5: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński, kapelusz, krem z filtrem i woda. To niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
6: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam no, ten upał może być dosyć dokuczliwy.
5: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na czterech kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z kwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Dwie osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy

0: sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady ciśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
1: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramy Lublina podczas lotów na uwięzi.
0: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
2: Jakub Milas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 114 tysięcy złotych trafi do gminy Gniewino w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywni seniorzy ASY na lata 2026-2030. Będzie to aż 80% wszystkich środków, które przeznaczone będą właśnie na seniorów, mówi Violetta Meyer-Schroeder, wójt gminy Gniewino.
3: Przede wszystkim przeznaczymy na remont tego pomieszczenia, w którym tutaj jesteśmy. Dla mieszkańców gminy Gniewino jest to pomieszczenie po byłej aptece, które udostępniliśmy koło gospodyń wiejskich na działania. No, koło gospodyń wiejskich zaadoptuje się za jakiś czas w domu sołeckim, więc to pomieszczenie właśnie przeznaczamy na klub seniora, na 15 stałych miejsc, co nie znaczy, że tylko 15 osób z terenu gminy będzie mogło korzystać, to będą takie stanowiska rotacyjne też.
2: A więc docelowo to miejsce po prostu zapełni się seniorami, którzy znajdą w nim możliwość ciekawego i przede wszystkim bardzo dla nich pożytecznego spędzenia czasu, dodaje Violetta Meyer-Schroeder.
3: Siłownia pamięci, tak się nazywa też ten projekt, ponieważ będziemy tutaj właśnie z seniorami pod opieką psychologa i terapeuty właśnie ćwiczyć umysł, czyli pamięć. Będzie monitor, będą tablety, będą takie zadania, które właśnie stymulują nasze komórki mózgowe. I pierwszeństwo mają też seniorzy nieczynni zawodowo. Pierwszeństwo mają seniorzy z problemami zdrowotnymi, czyli na przykład z niepełnosprawnością, ale wszyscy chętni będą mogli z tego projektu skorzystać.
2: I to już niedługo. Gmina ma bowiem teraz kilka miesięcy na to, żeby przygotować to miejsce do takiego przeznaczenia.
3: Zaczynamy od stycznia 2027, czyli musimy dostosować to pomieszczenie, zakupić sprzęt, wyposażyć i no po prostu przygotować do realizacji tego zadania. Będzie też dostępność tego obiektu zmieniona, czyli będą wszystkie bariery architektoniczne usunięte, nawet dla osób niewidzących, niewidomych, bo będzie tutaj taka ścieżka z alfabetem Braille'a.
2: Nadmienia wójt gminy Gniewino. Pomysł na takie zagospodarowanie tego miejsca nie wyszedł tylko od urzędników, ale także od samych seniorów, którzy współpracują z gminą w ramach powołanej przed rokiem Gminnej Rady Seniorów. Kierowcy podróżujący w gminie Choczewo muszą liczyć się dziś z dużymi utrudnieniami. Trwają prace remontowe na drodze powiatowej między Ciekocinkiem a Kurowem. Odcinek ten będzie dziś całkowicie zamknięty dla ruchu. Zgodnie z harmonogramem prac, dojazd do Ciekocinka jest możliwy wyłącznie od strony Ciekocina, a utrudnienia sukcesyjnie przesuwają się w kierunku Kurowa. Dla kierowców wyznaczono objazd prowadzący przez Słajszewo, Biebrowo i Jackowo. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na znaki tymczasowe. Sport to dla nich znacznie więcej niż sprawność potrzebna w codziennej służbie. Troje funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słusku będzie reprezentować jednostkę w ogólnopolskim plebiscycie z okazji stulecia sportu w Policji. Najwięcej głosów w szkolnym etapie zdobyła aspirant sztabowa Marcela Polaszczyk, która startuje w sportach sylwetkowych w kategorii wellness. Ma na koncie udział w Mistrzostwach Świata oraz medale Mistrzostw Polski i Pucharu Bałtyku. Wcześniej przez lata trenowała również lekkoatletykę. Drugie miejsce zajął młodszy aspirant Bartosz Mazur, który specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Jest m.in. mistrzem Europy w wadze ciężkiej. Trzecim reprezentantem został

podkomisarz Michał Kostuch, dwukrotny mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu i srebrny medalista Pucharu Polski MMA. W lutym tego roku podczas Mistrzostw Polski Nogi jiu-jitsu dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. Ogólnopolskie głosowanie rozpoczęło

0: Górka, Wejherowa i Gdyni około 26, a nad morzem trochę chłodniej, 25 stopni we Władysławowie, Łebie, Ustce oraz 24 w okolicach Helu. Wiatr południowy, słaby, bez opadów.
1: Norda.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, ten dzień tygodnia będzie dziś odmieniany przez wszystkie przypadki. Jeszcze trochę i rozpocznie nam się weekend, a to zawsze bardzo przyjemna sprawa. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, witajcie, lecimy.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji

0: Informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych drużyn sportowych świata właśnie dostała cenę, która brzmi bardziej jak wycena wielkiej korporacji. Były szef Disneya Bob Iger i inwestor Joshua Kushner mają przejąć Los Angeles Lakers w transakcji wyceniającej klub na 12,5 miliarda dolarów. To rekord w historii NBA. Najbardziej zaskakuje tempo całej historii, bo obecny właściciel Mark Walter kupował większościowy udział zaledwie kilkanaście miesięcy temu, kiedy Lakers byli wyceniani na 10 miliardów. Magic Johnson już publicznie chwali nowych inwestorów, a Luka Doncic mówi o ogromnym potencjale klubu. Koszykówka coraz wyraźniej pokazuje więc, że wielkie drużyny są dziś nie tylko sportowymi markami. To aktywa warte tyle, co całe biznesowe imperia.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na serwis sportowy w Radiu Nord FM. Trzy nowe twarze w Lechii Gdańsk. Biało-zieloni pozyskali 20-letniego bramkarza Aksela Halewińskiego, ukraińskiego ofensywnego pomocnika Artura Szaka oraz albańskiego lewoskrzydłowego Kevina Dodaja. Halewiński związał się z Lechią kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2030 roku. 20-letni golkiper przez lata był zamkiem Pogoni Szczecin, a w sezonie 2024-2025 został wypożyczony do Polonii Bytom. Z tym klubem wywalczył awans na zaplecze Ekstraklasy. Nowy bramkarz Lechii ma również na koncie występy w reprezentacjach Polski do lat 17, 18, 19 i 20. W 2023 roku znalazł się w kadrze na Mistrzostwo Europy U17. Aksel posiada wszystkie cechy nowoczesnego bramkarza, wykazał ogromną i naturalną chęć dołączenia do Lechii. Możliwość pozyskania go z myślą o przyszłości naszego klubu to dla nas duża szansa, powiedział prezes Lechii Paulo Urper. Do Gdańska trafił także 21-letni Artur Szak. Ukraiński ofensywny pomocnik został wypożyczony z Karpatów Lwów na sezon 2026-2027. Szak jest wychowankiem tego klubu. W pierwszym zespole zadebiutował już jako 17-latek i pomógł Karpatom w walczeniu awansu do ukraińskiej Premier Ligi. Po powrocie do lwowskiego zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej zdobył także pierwszą bramkę Karpatów w nowym sezonie. Szak ma sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy oraz udział w Mistrzostwach Świata U20 w 2025 roku. Trzecim nowym zawodnikiem jest 20-letni Kevin Dodaj. Lewoskrzydłowy został wypożyczony z CSKA Sofia do 30 czerwca 2027 roku. Umowa zawiera opcję wykupu. Dodaj jest wychowankiem w Lanzi Shkoder, gdzie przebił się do pierwszego zespołu i regularnie występował w najwyższej lidze Albanii. Od lata 2025 roku był wychowankiem CSKA Sofia. Jest również młodzieżowym reprezentantem Albanii. Występował w kadrach U19 i U21. Zmieniamy dyscyplinę. Fani sportów motorowych mają w ten weekend powody do emocji. Od dzisiaj do 16 sierpnia odbywać się będzie 29 Grand Prix Sopot Gdynia, czyli 11 i 12 runda górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Na liście zgłoszeń znalazło się 67 zawodników. Rywalizacja będzie odbywać się na trasie przy ulicy Malczewskiego. Kibice zobaczą mocne samochody, wyścigowe, auta historyczne oraz zawodników rywalizujących w ramach RHC. Nie zabraknie również reprezentantów gospodarzy Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego Automobil Klubu Orski. W piątek o godzinie 15 rozpocznie się pierwszy sopocki festyn bezpieczeństwa na polskich drogach. W programie m.in. miasteczko ruchu drogowego, test Stewarta, nauka pierwszej pomocy, symulatory oraz elektrycznego karty dla dzieci. O godzinie 19 będzie konferencja poświęcona

0: bezpieczeństwo o godzinie 19:45 ulicami Sopotu przejdzie parada samochodów wyścigowych. Sobota to już sportowa rywalizacja. Od godziny 10:00 kierowcy będą mieli dwa podjazdy treningowe, a o godzinie 14:00 rozpoczną walkę o wyniki 11 rundy GSMP. W niedzielę treningi rozpoczną się o godzinie 8:30, natomiast o godzinie 11:00 zaplanowano pokazy jazdy sportowej. Pół godziny później ruszy rywalizacja w 12 rundzie mistrzostw. Dwa podjazdy wyścigowe potrwają do godziny 15:00. O godzinie 15:30 odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów za niedzielną rundę. Finał Grand Prix zaplanowano na godzinę 18:30 w muszli koncertowej na skwerze kuracyjnym przy Sopockim Molo. W związku z obdami kierowcy muszą liczyć się również z czasowymi zmianami organizacji ruchu na ulicy Malczewskiego.
1: Dzisiaj pogoda właściwie bez zarzutu. Słońca będzie dużo, chmur niewiele i nigdzie w regionie nie powinno padać. W północnej części województwa temperatury sięgną 26-27 stopni, około 27 w samym Słupsku, mniej więcej 26 na trasie przez okolice Lęborka, Wejherowa i Gdyni. Chłodniejszy pozostanie pas nadmorski, na Helu 24 stopnie, wiatr słaby i z południa.

0: Holenderska reprezentacja ma nowego selekcjonera i wybór jest naprawdę nieoczywisty. Został nim Xavi Hernandez. Hiszpan podpisał kontrakt aż do mundialu w 2030 roku i jest pierwszym zagranicznym trenerem Oranie od czasów Ernsta Happela w 1978. Holendrzy wcześniej usłyszeli odmowę m.in. od Arne Slota i Erika Ten Haga. Xavi sam mówi jednak, że czuje się trochę synem holenderskiego futbolu. Trudno się dziwić, styl Barcelony, w którym dorastał jako piłkarz, wyrósł przecież z pomysłów Johana Cruyffa i Rinusa Michelsa. Po latach Holandia zatrudnia więc człowieka wychowanego na futbolowej filozofii, którą sama kiedyś eksportowała do Hiszpanii.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

16 lat. Mniej więcej tyle czasu minęło od ostatniej porażki Katie Ledecky na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Amerykanka właśnie wygrała tę konkurencję podczas Mistrzostw Pan Pacific w Kalifornii, osiągając czas 15 minut i 36 sekund. Sama nie była z występu w pełni zadowolona, choć większość pływaków chętnie zamieniłaby się z nią takim słabszym dniem. Amerykanie dorzucili jeszcze rekord świata w mieszanej sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym, 3 minuty, 36 i 70 sekundy. Kiedy jedna z największych pływaczek w historii mówi, że mogło być lepiej po zwycięstwie w konkurencji, której nie przegrała od 2010 roku, poprzeczka znajduje się naprawdę wysoko.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Znamy ceny paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchowa. Nie więcej niż 6,41. Tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
7: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
6: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
7: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
6: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
5: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata.

0: świata kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
1: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
0: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Świtoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nord FM. Tradycyjnie już w wakacje w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie wziąć można udział w wielu ciekawych inicjatywach. Podobnie było w tym tygodniu.
3: Dziś odbywają się warsztaty tworzenia dekoracji przestrzennych. Co za tym idzie, można zobaczyć w tle, jak dzieci przygotowują się do robienia wiszących meduz. W zeszłym tygodniu bodajże mieliśmy również warsztaty tworzenia magnesów, malowania magnesów. Oprócz tego przez całe wakacje odbywały się przeróżne plastyczne i nie tylko zresztą warsztaty. Co za tym idzie, również w przyszłym tygodniu będziemy przygotowywać kolejny cykl Między bajkami.
2: Mówił Jędrzej Kubiaczyk, organizator wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie. Tymczasem jeśli chodzi o tegotygodniowe warsztaty, to okazały się one bardzo interesujące, dodaje Ewelina Rusak, prowadząca warsztaty.
4: Dzisiejsze warsztaty są połączeniem warsztatów ceramicznych i warsztatów kreatywnych, robienia meduz z różnych rzeczy, które przygotowałam tutaj na stole. Meduzy możemy zrobić z wszystkiego. Ale ja dzisiaj przygotowałam korpusy ceramiczne, żeby dzieci mogły je sobie pomalować i same osobiście jakby stworzyć całą kompozycję reszty.
2: I chociaż wygląda to dosyć skomplikowanie, to okazało się, że dzieci nie miały problemu, żeby sobie z taką pracą poradzić, nadmienia Rusak.
4: Myślę, że jest fajna, myślę, że jest kreatywna, myślę, że rozwijająca umiejętności. Myślę, że to jest dobra zabawa. Najważniejsze jest to, żeby dzieci razem wspólnie coś robiły i najważniejsze jest to, że mają ochotę przyjść i cokolwiek razem wspólnie porobić.
2: Tymczasem okazji do tego, aby coś ciekawego jeszcze porobić, będzie w najbliższym czasie w gminie Gniewino jeszcze sporo, dodaje Kubiaczyk.
3: Tak jak wspomniałem, warsztaty Między bajkami. Oprócz tego warsztatom będą towarzyszyć projekcje filmowe bajek Disneya. Przede wszystkim również zapraszam Was 29 sierpnia na Dożynki. Będzie dużo atrakcji, no i zabawa aż do późnej nocy. 19 sierpnia biblioteka zaprasza również najmłodszych na wielkie czytanie Pip Pończoszanki. Będą czytać nasze Ale Babki, więc będzie to międzypokoleniowe wydarzenie. 18 września startujemy z kinem Jo, więc serdecznie zapraszam już dzisiaj. Na początku września powinien już być pełen repertuar na naszej stronie, więc zapraszam do śledzenia.
2: I bycie na bieżąco z tym, co dzieje się w kulturze gminy Gniewino, bo jak widać, dzieje się sporo. Przy ruinach kościoła świętego Mikołaja w Łebie pojawiły się nowe tablice informacyjne z kodami QR. Dzięki nim mieszkańcy i turyści mogą poznać historię jednego z najstarszych miejsc związanych z dawnymi dziejami miasta. Po zeskanowaniu kodu użytkownicy zostają przekierowani do materiałów poświęconych historii Łeby oraz nieistniejącej już świątyni. Najstarsza wzmianka o kościele świętego Mikołaja pochodzi z 1286 roku. W tamtym czasie Łeba była osadą położoną na lewym brzegu rzeki. Losy miasta i świątyni zmieniały się jednak pod wpływem sił natury. W 1570 roku potężny sztorm zniszczył starą część Łeby, a wraz z nią także kościół. Do dziś przy ulicy Turystycznej zachował się jedynie fragment ceglanego muru, będący pamiątką po dawnej zabudowie miasta. Nowe tablice mają przybliżyć historię tego miejsca osobom odwiedzającym ruiny. Materiał dostępny po zeskanowaniu kodu QR zawiera informacje o historii Łeby i kościoła świętego Mikołaja, a także zdjęcia z badań archeologicznych. 80 lat historii świętuje Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku – Mechanik. To jedna z ważnych szkół zawodowych w mieście, która od dekad kształci kolejne pokolenia uczniów. Jubileusz 80-lecia jest okazją do spotkania obecnej społeczności szkoły z jej absolwentami oraz wszystkimi osobami, które na przestrzeni lat były związane z placówką. Z okazji jubileuszu zaplanowano zjazd absolwentów, który odbędzie się 25 września. Wydarzenie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza to msza święta w Kościele Mariackim pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku o godzinie 10.30. Drugi punkt uroczystości stanowi spotkanie absolwentów na hali sportowej, a punktem kulminacyjnym będzie bal. Szkoła przygotowała specjalną zakładkę na stronie szkoły poświęconą jubileuszowi, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące obchodów.

kodów oraz formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem w wydarzeniach. Mechanik działa przy ulicy Niedziałkowskiego w Słupsku i dziś kształci m.in. techników, mechaników, mechatroników, spedytorów, logistyków, robotyków i spawalników. W skład zespołu wchodzi technikum oraz

0: Około 26 w rejonie Lęborka, Wejherowa i Gdyni. We Władysławowie 25, a na Helu 24 stopnie. Wiatr słaby z południa. Warto korzystać z dzisiejszej pogody, ale trzeba też przygotować się na sobotę. Jutro w głębi regionu temperatura może dojść do 31 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. Dwie aplikacje, które potrafią wciągnąć człowieka w półgodzinne na oglądanie rzeczy, których 5 minut wcześniej wcale nie potrzebował, walczą ze sobą również poza ekranem telefonu. Shein przegrał w Londynie proces przeciwko Temu dotyczący praw autorskich do zdjęć ubrań. Sąd uznał, że Temu w tym przypadku działało jako pośrednik dla niezależnych sprzedawców i nie ponosi odpowiedzialności w sposób, którego domagał się konkurent. To dopiero pierwsza część większej prawnej wojny obu firm. Temu ma własne zarzuty wobec Shein, które będą rozpatrywane później. I robi się z tego bardzo ciekawa historia o współczesnym handlu. Konkurencja między platformami przestała dotyczyć tylko ceny sukienki za kilkanaście euro. Teraz stawką są również zasady funkcjonowania całych internetowych marketplace'ów.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić.

0: wiedzieć to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
6: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Reklama.
7: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej telewizji morskiej. Dzisiaj ze mną Dario, wokalista. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Patrycjo, witam Cię serdecznie.
7: My się spotykamy dość regularnie i zaglądamy do Ciebie, do Twojego życia, właściwie tego twórczego, bo jesteś muzykiem, robisz muzykę, spełniasz swoje marzenia, tak jak kiedyś podczas rozmowy powiedziałeś. No dobrze, mamy wiele nowych wątków, wiele nowych rzeczy się wydarzyło, dlatego warto, myślę, porozmawiać. No to zacznijmy od tej piosenki, którą kilka miesięcy temu wydałeś. To jest cover. Kilka tygodni, można powiedzieć. Przesadziłam z tymi miesiącami kilka tygodni temu. To jest cover. Proszę powiedz, czego to jest cover, jaka to jest piosenka?
8: Znaczy piosenka to jest cover piosenki Toka Toka, bardzo znanego utworu po angielsku, a my zrobiliśmy teraz też po polsku cover od Evel Evel, piosenkarki z Polski. Bardzo mi się spodobał jej tekst, rytmiczna piosenka i dlatego ją zrobiłem jako cover.
7: No właśnie, to jest, bo piosenka nie jest po polsku w oryginale, tak? Ta, którą ty śpiewasz, ten cover, on jest po polsku. O czym to jest piosenka?

0: Powiedz.
1: No, piosenka o tańczeniu, bawieniu się, wszyscy mają się bawić, tańczyć razem, toka toka, loka loka, na wesoło, na lato, fajna rytmiczna.
0: Czyli tak jak zawsze, dużo tańca, dużo energii. Mhm. Jest też teledysk do tej piosenki, on też taki energetyczny, też tam można przy nim się pobujać i popatrzeć, jak inni się bujają.
1: Tak jest, dużo osób jest za mną, którzy się bawią, ja też osobiście tańczę przy tej piosence, poruszam się, wiadomo, te rytmy wymagają tego.
0: No i to też właśnie taki wakacyjny utwór, tak jak mówisz, teraz są wakacje, mamy słońce, mamy plażę, no więc myślę, że taki utwór, żeby sobie właśnie puścić, jak się opalamy, czy właśnie jak gdzieś tam wieczorem spędzamy czas przy grillu, byłby w sam raz.
1: Tak jest, oczywiście.
0: No dobrze, ale my jesteśmy przed wielką premierą, bo no, ważna dla ciebie piosenka, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to wiem o tym, że ma dla ciebie bardzo, bardzo duże znaczenie. Premiera już jutro. Proszę, powiedz, co to jest za utwór, a właściwie początki tego, jak to się stało, jak powstał ten utwór.
1: Znaczy, ja się bardzo skupiłem nad tą piosenką i chciałem z przekazem od serca to, co ja czuję, a co mi się bardzo podoba w Polsce, że Polacy trzymają jednak razem, jest ta jedność i ta piosenka Ramię przy ramieniu to jest taki przekaz też ode mnie, że jestem bardzo też dumny osobiście, że pochodzę z Polski, to wiadomo, że zawsze mówiłem, ale że te osoby tak wszystkie razem tu trzymają, że jest ta siła polska. No coś pięknego, dlatego ten utwór powstał z mojej strony. Ja napisałem sam osobiście słowa też do tej piosenki.
0: No właśnie, tam jest taki wątek patriotyczny i powiedz, napisałeś ten utwór za granicą, nie tutaj w Polsce, więc tak jakbyś tęsknił i tak jakąś tęsknotę może do Polski wyrażał tym.
1: Tak, oczywiście, ja zawsze tęskniłem już od małego za Polską, często tutaj przebywałem, ale w Niemczech...
0: No to może powiedz właśnie, jaka jest ta historia, bo mieszkałeś w Polsce do pewnego wieku, a potem się wyprowadziłeś. Tak, może nie wszyscy wiedzą, jak to wyglądało.
1: No, miałem 9 lat, jak rodzice wyjechali ze mną do Niemczech, znaczy ja z rodzicami wyjechałem do Niemczech, ale za Polską zawsze tęskniłem i tak jak mówię, no polskiego języka też nie chciałem zapomnieć, często przebywałem w Polsce, tu była moja rodzina, babcia, wujki i tak dalej, także ja często byłem tutaj i związany zawsze byłem z Polską. Chociaż w Niemczech się wychowywałem, ale zawsze Polska była w moim sercu i tak jest do dzisiaj.
0: No właśnie, ten utwór powstał właśnie jak byłeś za granicą, to opowiedz o tym, dlaczego? Dlaczego właśnie tam miałeś takie natchnienie, żeby to napisać?
1: No ja pojechałem do Niemczech i stwierdzono u mnie, miałem w ogóle operację na bark teraz, muszę parę miesięcy w Niemczech teraz pobyć, bo tam rehabilitację przechodzę i dlatego tam napisałem ten tekst do piosenki. Naturalnie też bym napisał mu w Polsce, bo przedtem byłem w Polsce dłuższy okres czasu. Mi się wydaje też, że obojętnie gdzie człowiek jest, jeżeli serducho bije dla swojej ojczyzny, dla kraju, to ten tekst można napisać i w Niemczech, i w Ameryce, i obojętnie gdzie, to są od serca słowa napisane.
0: Co oznacza ten tytuł, powiedz, Ramię przy ramieniu, jak my możemy go interpretować?
1: Ramię przy ramieniu ma pokazać, że trzymamy razem, wspierać się razem, jeden za drugim stać. Zresztą tak tutaj w Polsce jest. Ja to obserwuję w mediach też, jak Polska jednak trzymają razem i to jest coś pięknego. I ta idea moja, ten przekaz mój, długo już nosiłem w sobie, bo ja śpiewałem oczywiście inne piosenki, jak Słodka Lady, Tańcz ze mną, tańcz, zabawne piosenki, ale tutaj jest ogromny przekaz i jestem dumny, że jestem Polakiem i dlatego te słowa napisałem tej piosenki.
0: Gdzieś tam ten wątek tego patriotyzmu też przeniosłeś do social mediów. Wiem, że tam post na Instagramie bardzo, bardzo się rozniósł. To też może takie to oznacza, że ludzie chcą tego, jakby chcą poczuć też tą energię, którą ty przekazujesz w tej piosence właśnie.
1: Tak, tak, oczywiście, na pewno. I muzyka i tak przecież daje nam i uczucia, i miłości, ale też takie słowa właśnie jak w tej piosence Ramię przy ramieniu dają nam też jeszcze dodatkową siłę, żeby jednak trzymać razem, wspierać się, jeden za drugim trzymać. Jest ogromny przekaz w tej piosence.
0: Czy to jest pierwsza piosenka, do której napisałeś tekst? Jak to wygląda?
1: Znaczy te inne piosenki też były pisane ze mną razem, ale tutaj sam w 100% wszystkie słowa napisałem. Cała piosenka jest ode mnie.
0: Czy to jest jakiś może pomysł na to, żeby iść w jakąś stronę, właśnie w tą stronę tego patriotyzmu? Czy to jest jeden taki utwór? Czy masz w głowie może coś jeszcze w takich klimatach, w takim temacie?
1: Znaczy ja uważam, że chyba się właśnie w tych klimatach odnalazłem i na pewno będzie jeszcze więcej piosenek, dlatego że ten przekaz, ja jako osoba w moim wieku już wydaje mi się, że jest właśnie w tym wieku, w którym ja jestem, to właśnie jest oryginalny przekaz, bo ja naprawdę też już swoje przeżyłem w życiu i te słowa, które ja tam śpiewam, to są naprawdę od serca. Jeżeli młody człowiek by taki przekaz robił, może by to tak nie trafiło, jak już starsza osoba, która już przeszła coś w życiu. I ja będę

0: napisał więcej takich piosenek na pewno.
1: No właśnie, ja chciałam o to zapytać, czy coś już powstaje, czy coś już w szufladzie leży, czy, ale może w głowie coś już gdzieś w notatkach, gdzieś w telefonie, bo wiem, że niektórzy artyści to piszą teksty w ten sposób, że nie wiem, stoją w kolejce, nie wiem, w sklepie, tak, i mają jakieś natchnienie i szybko zapisują sobie te teksty, fragmenty na przykład na telefonie, czy wyjmują kartkę papieru. Jak to u ciebie wygląda? Ty sobie usiadłeś wieczorem po prostu i zacząłeś pisać, czy to też było takie jakieś, powstawało przez dłuższy okres, czy to było takie, nie wiem, natchnienie, usiadłem i powstało?
0: Znaczy, widzę, Patrycy, że już często razem przebywaliśmy, że trochę już mnie znasz, tak, zapisuję sobie, oczywiście idea jakaś przychodzi do głowy, żeby nie zapomnieć, szybciutko sobie notatkę robię na kartce, także notatki już mam przygotowane i już myślę nad następnymi utworami, ale na razie chcę odczekać ramię przy ramieniu, jak trafi do słuchaczy, to jest dla mnie bardzo ważne teraz.
1: No właśnie, premiera piosenki, a powiedz proszę, co z teledyskiem?
0: Teledysk oczywiście też już powstał i to będzie razem wszystko teraz puszczone właśnie na rynek.
1: Okej, okay, a jaki ten teledysk jest? W jakim jest klimacie? Co tam będzie można zobaczyć?
0: No, że trzymamy wszyscy razem, ramię przy ramieniu. Grono osób będzie za mną szło, nawet będzie w Sopocie na Molo. No piękny, nie chcę za dużo zdradzić teraz, ale będą krajobrazy z Polski też, no bo tu chodzi o Polskę, o nas. Ciekawy teledysk będzie na pewno.
1: No właśnie, chciałam zapytać o te elementy patriotyczne. Czy tam też będzie można zobaczyć gdzieś tam kolory biało-czerwone?
0: Oczywiście, oczywiście. I ja też będę miał koszulkę ubraną z Polska z napisem, także jedziemy do przodu.
1: Powiedz mi, dla kogo jest to, co ty tworzysz? Jak ty widzisz swojego odbiorcy? Jak sobie go wyobrażasz? Jaki on jest? Ten, kto tam klika lajki, słucha, kto rzeczywiście szuka gdzieś informacji o tobie, czy gdzieś na social mediach widzisz, że jest tobą zainteresowany, albo po prostu podoba mu się twoja muzyka, gdzieś tam się do niej kołysze. Kto to jest? Jak ty sobie wyobrażasz tego, kto twoje piosenki
0: jest? To jest takie bardzo ciekawe pytanie, muszę powiedzieć. Wyobrażam. No na pewno są to sympatyczne osoby, bo ja jestem raczej chyba sympatyczny, mam nadzieję, ale ogólnie to chyba ci, co lubią może taką rytmiczną muzykę, niektóre osoby może się identyfikują z tymi tekstami, które są napisane przeze mnie teraz, jak w ramię przy ramieniu. No jest taki szeroki temat teraz, nie? No, zależy, no ale ważne, że są te osoby, że wspierają mnie i za to chcę im bardzo podziękować.
1: No właśnie, a czy ty widzisz w takim codziennym swoim działaniu właśnie ten jak, tego odbiorcę swojego, jak on reaguje? Ja wiem, że ty działałeś bardzo dużo na TikToku, gdzieś na innych social mediach, Facebook, Instagram, cały czas tam wykonujesz pewną pracę, bo to też jest praca, tak, żeby robić promocję, żeby robić pewien marketing i masz takie grono osób już, które cię wspiera w tym, co robisz.
0: Tak jest i też grono osób zostało od początku ze mną i z tego się bardzo cieszę. Wczoraj też miałem spotkanie z dwoma osobami, wspaniałym małżeństwem, którzy już od 7 lat mnie wspierają, ale też dużo osób też i odeszło, także to tak jest chyba jak w życiu, nie? Niektórzy zostają, niektórzy idą dalej, niektórzy robią swoje, ale ja życzę wszystkim jak najlepiej. Ja zawsze mówiłem, że muzyka łączy, nie ma nas dzielić i tego się będę trzymał i to jest moje zdanie. Tak powinno być.
1: Ramię przy ramieniu ma patriotyczny wydźwięk. Powiedz proszę, czy ty wiążesz swoją przyszłość z Polską? Jakby mówisz, że twoje serce jest tutaj. Jak to wygląda? Chcesz tutaj być?
0: Tak jest. Ja chcę w Polsce żyć i kocham Polskę.
1: No to jest takie, myślę, trafia do serca. No właśnie, rozmawiamy o przyszłości, o tym, co będziesz robił. No właśnie, jakie plany na przyszłość? Powiedz mi, czy ty już sobie poukładałeś, co po kolei chciałbyś robić, gdzie chciałbyś być, a może już właśnie są jakieś plany, a może już są te kolejne piosenki, bo tego nie wiem.
0: Znaczy, plany są, na pewno będę chciał w Polsce żyć, bo tak jak mówię, ciągnie mnie tutaj do kraju. Muzyczne plany, mam nadzieję, teraz się zaczną występy przez bark. Musiałem dużo występów odmówić, no bo operacja barku, ale teraz będę miał występy, już na następny miesiąc dwa występy w Niemczech na polskich imprezach, później tu w Polsce też w Wejherowie będę miał występ na dłuższą skalę, także pomalu coś się rusza, a plany dalsze, no chcę zdrowy być, długo zdrowy, chcę się cieszyć muzyką, dzielić się muzyką i...
1: No właśnie, widać, że to u ciebie tak naturalnie wypływa, to jest też, bo myśmy już wcześniej o tym rozmawiali, ale to jest, po prostu spełniasz swoje marzenia gdzieś tam już jako dziecko, jako młody mężczyzna myślałeś o tym, żeby robić tę muzykę, a teraz te marzenia się spełniają, no i rzeczywiście na tej scenie występujesz, a powiedz mi, te niemieckie występy, jak to jest? To są występy dla Polonii, rozumiem?
0: Tak.
1: Jak to wygląda? Ty występujesz w polskich klubach, tak? Śpiewasz po polsku, rozumiem?
0: W polskich klubach i teraz też w plenerze będzie impreza na stadionie, tam też będą inne osoby śpiewające, no i mnie też zaproszono, także się cieszę bardzo.

0: to, że mnie zauważono gdzieś tam.
1: Także ta kariera ewidentnie widać, że się twoja rozwija i my spotykamy się tutaj regularnie, regularnie coś się dzieje, no i pniesz się do góry. Myślę, że no dużo w tym kierunku, dużo w tym kierunku się dzieje. Jak ty to widzisz, jak z perspektywy czasu, od momentu, kiedy zaczynałeś, do momentu, kiedy jesteś tutaj, jeszcze co muszę powiedzieć, te twoje piosenki na YouTubie, one mają bardzo duże zasięgi. To są, powiedz, jakie to są zasięgi. 200 tysięcy.
0: Największy zasięg ma Tańcz ze mną, tańcz, to widać, że jednak Polska lubi bawić się i tańczyć, jest 500 000 wyświetleń.
1: Pół miliona wyświetleń.
0: Słodka Lady 250 tysięcy, no tak.
1: To są bardzo dobre liczby, także no właśnie, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, to powiedz mi, jak ty to oceniasz? Jak ty oceniasz tą swoją drogę do tego, żeby mieć 500 000 wyświetleń na YouTubie, bo to wcale nie jest takie proste.
0: Nie jest proste, ale ja się cieszę bardzo, że jednak trafiłem do dużo słuchaczy, no bo to widać po tych liczbach, ale bym chciał jeszcze więcej. Ja bym chciał, żeby cała Polska mnie słuchała.
1: No właśnie, masz jakiś przekaz na koniec dla swoich fanów? Powiedz proszę, co chciałbyś im tutaj skorzystać z okazji, że tu jesteś, co chciałbyś im powiedzieć?
0: Z całego serca chcę wszystkim podziękować za wsparcie, że jesteście i bawcie się, słuchajcie muzyki, bo muzyka to jest coś pięknego i no, od serducha najlepszego dla was wszystkich.
1: No dobrze, działaś jeszcze na Facebooku. Powiedz proszę na koniec, gdzie można ciebie znaleźć? Gdzie jesteś najbardziej aktywny? Jeżeli ktoś chciałby poszukać informacji o tobie, to gdzie ma szukać?
0: To znaczy teraz trochę się pozmienia, bo w Niemczech Team robią nowe kanały też. TikTok, Facebook, YouTube, profesjonalne kanały, ale te moje kanały zostaną. To jest Dario Heland na Facebooku, też na TikToku. Także zapraszam was serdecznie. Te moje prywatne kanały będą bardziej do zabawy, żeby się z wami też prywatnie spotykać, a te profesjonalne to już będzie team ode mnie prowadził. Także będę na różnych stronkach.
1: No dobrze, żebyś nie być takim gołosłownym, teraz zapraszam na posłuchanie i obejrzenie ci, którzy nas oglądają w telewizji, piosenki Ramię przy ramieniu. A tobie, Dario, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci powodzenia w twojej drodze muzycznej. Dziękuję bardzo.
0: Ja tobie też również dziękuję, Patrycjo, i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego odsłuchu i oglądania. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.

Film o Michaelu Jacksonie zarobił już miliard dolarów w kinach, a teraz trafił do streamingu. Michael, wyreżyserowany przez Antoine'a Fuqua, można oglądać na staż, a w głównej roli występuje Jafar Jackson, bratanek króla popu. Już sam wynik kinowy pokazuje skalę zainteresowania. Biografia muzyka weszła do bardzo wąskiej grupy produkcji, które potrafią przekroczyć granicę miliarda dolarów. Film od początku wzbudzał również dyskusje dotyczące tego, jak pokaże bardziej kontrowersyjne fragmenty życia Jacksona. Teraz zaczyna się druga fala zainteresowania, bo produkcja trafia do ludzi, którzy nie wybrali się wcześniej do kina. Michael Jackson znowu udowadnia przy okazji, że jego nazwisko pozostaje globalną marką popkultury nawet kilkanaście lat po śmierci. I sleep in the

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Piątek popołudnie to dobry czas, żeby zaplanować sobie weekend. A skoro już o weekendowych planach mowa, to zaglądamy do Kobylnicy, gdzie pod koniec sierpnia będzie

Będzie tradycyjnie, muzycznie, a do tego z literackim akcentem. Tegoroczne gminne święto plonów będzie bowiem połączone z narodowym czytaniem. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W tym roku mieszkańcy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. 29 sierpnia o 18.20 fragment dzieła przeczyta burmistrz Kobylnicy Anna Gliniecka-Woś, a tuż po niej na scenie pojawi się grupa teatralna Uśmiech Kobylnicy z własną interpretacją. Do wspólnego czytania mogą dołączyć również mieszkańcy. Zgłoszenia przyjmuje Biblioteka Publiczna w Kobylnicy do 20 sierpnia. Zanim jednak przyjdzie czas na literaturę, będą oczywiście tradycyjne dożynki. O 15 rozpocznie je msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Godzinę później barwny korowód przejdzie na teren przy Centrum Kultury i Promocji, gdzie odbędzie się poświęcenie wieńców i chlebów oraz oficjalne otwarcie święta plonów. Później będzie już przede wszystkim muzycznie. Od 16.30 na scenie wystąpią lokalni artyści zespół Kobylnica, Anna Poźlewicz, Ale Babki oraz grupa Ray Power. A kiedy słońce zacznie zachodzić, tempo jeszcze wzrośnie. O 20.00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru zespół Fanatic. Po koncercie rozpocznie się zabawa taneczna pod gwiazdami z DJ-em Sandmaster. Zgodnie z wieloletnią tradycją, obchodom dożynkowym towarzyszyć będą również trzy wyjątkowe konkursy, którym celem jest pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa rzemiosła oraz integracja społeczności. Pierwszą z przygotowanych propozycji jest gminny konkurs na chleb dożynkowych, a inicjatywa ta ma na celu kultywowanie sztuki pieczenia tradycyjnego pieczywa oraz popularyzację lokalnych zbóż i dawnych receptur. Równolegle wystartuje konkurs na wieniec dożynkowy, który niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej spektakularnych elementów święta plonów, a trzecią i ostatnią inicjatywą jest konkurs na najładniejszą dekorację dożynkową dedykowany specjalnie sołectwom oraz miastu Kobylnica. Zapowiada się więc dzień, w którym tradycja spotka się z kulturą, muzyką i wspólną zabawą. Następne informacje kulturalne z regionu o 16.45. Do usłyszenia.

pozwolić, żeby konkurencja odjechała mu w wyścigu sztucznej inteligencji. Firma oficjalnie wypuściła model Phi 4 Pro i jednocześnie mocno zwiększa skalę działalności. Zatrudnienie, dostęp do mocy obliczeniowej oraz finansowanie. DeepSeek zrobił ogromne zamieszanie już wcześniejszymi modelami, pokazując, że bardzo mocne systemy można rozwijać inaczej niż największe amerykańskie firmy. Teraz próbuje odzyskać tempo po miesiącach niezwykle szybkich premier ze strony konkurentów. Najważniejszy sygnał jest szerszy. Rywalizacja w sztucznej inteligencji przestała być pojedynkiem kilku firm z Doliny Krzemowej. Coraz mocniej rozgrywa się między całymi rynkami, a każda kolejna premiera potrafi przesunąć układ sił w ciągu kilku tygodni. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
6: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchała. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
7: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 złoty i 3 grosze taniej.
6: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
8: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulica Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
6: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. Na ten mecz śledził Błażej Kulesza.
9: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
10: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
9: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
10: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
9: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
6: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wyspowczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20:00.
11: Jakub Szumilac.

Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. We Władysławowie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na plaży w rejonie wejścia numer 5. Zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny, który został wcześniej wyciągnięty z wody. Do zdarzenia doszło przed godziną 8. Jeszcze przed przyjazdem służb świadkowie przez około minutę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, strażaków z OSP Władysławo oraz policję. Po przybyciu ratowników mężczyzna był już przytomny. Oddychał samodzielnie i miał zachowane krążenie. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala w Pucku. Ratownicy przypominają, że alkohol i kąpiel w morzu to bardzo niebezpieczne połączenie. Alkohol pogarsza ocenę sytuacji, koordynację ruchową i reakcję organizmu, dlatego po jego spożyciu nie należy wchodzić do wody. Rada Gminy Gniewino i wójt Wioletta Majer-Schroeder reagują na publikacje i komentarze pojawiające się w internecie. W wydanym wspólnie oświadczeniu samorządowcy przekonują, że część informacji dotyczących gminy, urzędu i jednostek samorządowych jest nieprawdziwa i może wprowadzać mieszkańców w błąd. Władze podkreślają, że każdy ma prawo do krytyki, własnego zdania i zadawania pytań, ale zwracają uwagę na problem anonimowych profili oraz agresywnych komentarzy pojawiających się pod częścią publikacji. Samorząd apeluje, by informacje z mediów społecznościowych weryfikować u źródła. W urzędzie gminy, u radnych, wójta lub w biuletynie informacji publicznej. Jak zaznaczono w oświadczeniu, mieszkańcy mogą również uzyskiwać informacje o dokumentach i podstawach podejmowanych przez gminę decyzji. Wójt Wioletta Majer-Schroeder i przewodniczący Rady Gminy Krystian Treder apelują również o wzajemny szacunek i kulturalną debatę, nawet w przypadku różnicy zdań. Gmina Łęczyce jest częścią obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. To ważna informacja w kontekście ustawy o Związku Metropolitarnym w Województwie Pomorskim, która weszła w życie 31 lipca. Samorząd podkreśla, że metropolia nie oznacza powstania nowej gminy czy kolejnego szczebla samorządu. To przede wszystkim współpraca samorządów przy sprawach, które wykraczają poza granice jednej gminy. Mowa m.in. o transporcie publicznym, integracji połączeń kolejowych i autobusowych, wspólnych inwestycjach, infrastrukturze czy ochronie środowiska. Dla mieszkańców gminy Łęczyce w przyszłości może to oznaczać m.in. lepsze skomunikowanie z Trójmiastem i sąsiednimi gminami oraz możliwość wspólnego realizowania ważnych inwestycji. Na razie jednak to początek formalnej drogi. Samorządy będą podejmować decyzje dotyczące przystąpienia do związku, a ostateczna decyzja o jego utworzeniu będzie należała do Rady Ministrów. Plan zakłada, że związek rozpocznie funkcjonowanie 1 stycznia 2027 roku. Mieszkańcy mogą też poznać szczegóły podczas otwartych konsultacji, które odbędą się 18 sierpnia o godzinie 16 na Uniwersytecie Gdańskim. Spotkanie będzie również transmitowane w internecie. Coraz wyraźniej widać nową trasę, która połączy Redzikowo z Jeżyżycami. Na kolejnych odcinkach drogi pojawia się już docelowa nawierzchnia. W środę masa bitumiczna została ułożona w Redzikowie, a dziś prace związane z układaniem nawierzchni prowadzone są w Jeżyżycach. Budowana droga będzie miała 8,6 km długości. Nowe połączenie ma usprawnić dojazd z północnej części gminy w kierunku Redzikowe i drogi ekspresowej S6. Jednocześnie kierowcy zyskają alternatywną trasę, która pozwoli ominąć Słupsk. Prace prowadzone są również na różnych odcinkach, dlatego z każdym kolejnym etapem coraz lepiej widać przebieg całej inwestycji. Budowa trasy Redzikowo-Jeziorzyce to inwestycja warta około 90 milionów złotych. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a ze względu na znaczenie inwestycji dla obronności kraju finansowane jest z budżetu państwa. Nowa droga ma nie tylko poprawić codzienną komunikację mieszkańców, ale również wzmocnić cały lokalny układ drogowy i zapewnić dodatkowe połączenie z trasą S6. Piątkowe popołudnie pozostanie słoneczne i ciepłe w północnej części naszego regionu, praktycznie bez opadów i tylko z niewielką ilością chmur. W Słupsku do 27 stopni, w rejonie Lęborka, Wejherowa i Gdyni około 26, nad morzem chłodniej od 24 stopni na Helu do 25 we Władysławowie, Ustce i Łebie. Wieczorem temperatura zacznie spadać, ale noc będzie dość ciepła, od około 15 stopni w głębi regionu do 17 nad morzem. Norda FM.

0: Jeżeli ktoś uważa złoto za nudny kawałek metalu przechowywany w sejfie, rynek właśnie proponuje małą korektę tego obrazu. Od początku sierpnia cena kruszcu wzrosła o około 10%, czyli mniej więcej $400 na uncji. Wcześniej przez kilka tygodni utrzymywała się w okolicach $4000. Jeśli obecne tempo zostanie utrzymane, złoto może zanotować najlepszy miesiąc w tym stuleciu. Reuters zwraca uwagę m.in. na rosnące zainteresowanie banków centralnych i inwestorów szukających bezpieczniejszych aktywów. Złoto jest jednym z najstarszych symboli wartości na świecie, a mimo kryptowalut, aplikacji inwestycyjnych i cyfrowych aktywów w momentach niepewności ludzie nadal wracają do czegoś, czym handlowano tysiące lat temu.
1: Pół na pół.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Moda potrafi być przewrotna. Birkenstock przez lata kojarzył się przede wszystkim z wygodnym, niezbyt efektownym obuwiem, a teraz marka ponownie podnosi prognozy sprzedaży. W ostatnim kwartale przychody wzrosły o 13% do ponad 719 milionów euro. Szczególnie mocno rosła Azja i region Pacyfiku. Tam sprzedaż zwiększyła się o 18%. Firma spodziewa się teraz około 15% wzrostu przychodów w całym roku. Birkenstock jest świetnym przykładem zmiany w świecie mody. Rzeczy, które dawniej kupowało się przede wszystkim dlatego, że były praktyczne, stają się pełnoprawnymi produktami premium. Okazuje się, że wygoda może być bardzo dochodowym trendem, jeśli uda się przekonać świat, że jest również stylem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.

0: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

świecie krykieta to wynik, który natychmiast zwrócił uwagę. Australia rozpoczęła u siebie mecz testowy z Bangladeszem i została wyrzucona z boiska za zaledwie 198 punktów. Bohaterem był Hasan Mahmud, który zdobył 6 wicketów. Najlepszy wynik w swojej karierze. Jeszcze mocniej brzmi kontekst. To pierwszy mecz testowy Bangladeszu w Australii od 2003 roku. Gospodarze wystawili bardzo mocny skład ze Stevem Smithem i Travisem Headem, a mimo tego to goście przejęli kontrolę nad pierwszym dniem. Dla nas krykiet pozostaje sportem dość egzotycznym, ale globalnie śledzą go setki milionów ludzi. A kiedy Bangladesz zaczyna rozstawiać po kątach Australię na jej własnym terenie, naprawdę jest o czym mówić.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa, poczuj historię, zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.

Jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnej NBA schodzi z parkietu. Russell Westbrook ogłosił zakończenie kariery po 18 sezonach. Zostawia po sobie przede wszystkim rekord 209 triple-double, czyli spotkań, w których osiągał dwucyfrowy wynik w trzech statystykach. W samym sezonie, w którym zdobył nagrodę MVP, zrobił to 42 razy. Był dziewięciokrotnym uczestnikiem meczu gwiazd, zdobywał olimpijskie złoto i przez lata grał tak, jakby każda akcja była ostatnią w meczu. Westbrook miał zarówno wielkich zwolenników, jak i krytyków jego stylu. Jedno jest jednak pewne. Trudno będzie opowiadać historię NBA ostatnich kilkunastu lat bez człowieka, który właściwie na nowo zdefiniował triple-double. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl.

0: www.klinikaklinika.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy, trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowan. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych rejonach alerty niższe pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20. Bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
4: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
6: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
7: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
4: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kikuł pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
8: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
4: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.
9: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 18-letni motocyklista bez uprawnień wpadł w ręce policjantów w Robakowie w gminie Luzino. Do kontroli doszło w nocy z czwartku na piątek. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie młodego kierowcy na widok radiowozu. Podczas kontroli okazało się, że 18-latek nie miał wymaganych uprawnień do

0: kierowania motocyklem. Sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawa trafia teraz do sądu. Młodemu motocykliście grozi grzywna sięgająca 30 tysięcy złotych oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Informacja o braku ubezpieczenia zostanie także przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co może oznaczać kolejną wysoką karę finansową. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Zmiany mają przyspieszyć procesy budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej i ograniczyć przestoje między kolejnymi etapami inwestycji. Nowe przepisy pozwalają m.in. szerzej dzielić budowę na etapy, także wtedy, gdy poszczególne elementy infrastruktury nie mogą jeszcze działać samodzielnie. Wprowadzono też możliwość prowadzenia tzw. wstępnych robót budowlanych jeszcze przed rozpoczęciem właściwej budowy elektrowni. Takie prace będą wymagały osobnego pozwolenia oraz zgody w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wydawanej przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Zmiany dotyczą również procedur związanych z pozwoleniem na użytkowanie i mają lepiej odpowiadać specyfice inwestycji jądrowych. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma powstać w lokalizacji Lubietowo-Kopalino w gminie Choczewo. Na początku sierpnia polskie elektrownie jądrowe przekazały plac budowy firmie Bechtel, a pierwszy z trzech reaktorów AP-1000 ma rozpocząć produkcję energii w 2036 roku. Ważna informacja dla mieszkańców Rozłazina. Przedłużony został termin zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz do Rady Sołeckiej Sołectwa Rozłazino. Powodem jest brak wystarczającej liczby zgłoszeń. Mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać kandydatów na sołtysa, a także osoby, które chcą pracować w Radzie Sołeckiej. W tym drugim przypadku potrzebnych jest co najmniej 7 kandydatur. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia o godzinie 12. Zgłoszenia przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Łęczycach w Urzędzie Gminy. Same wybory zostały zaplanowane na 6 września. To właśnie wtedy mieszkańcy Rozłazina wybiorą swojego sołtysa oraz skład Rady Sołeckiej. Władze gminy przypominają, że zaangażowanie mieszkańców w wybory sołeckie ma znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju miejscowości. Osoby, które chcą mieć wpływ na najważniejsze sprawy lokalnej społeczności, mogą więc jeszcze zgłosić swoją kandydaturę. Dobra wiadomość dla mieszkańców Ustki, którzy załatwiają sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów czy dokumentami kierowców. Od przyszłego tygodnia wznowione zostaną dyżury filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starosta Powiatowego w Słupsku. Filia mieszcząca się w Urzędzie Miasta Ustka ponownie zacznie przyjmować mieszkańców od 18 sierpnia. Po wakacyjnej przerwie wracają również dotychczasowe godziny pracy. Dyżury będą odbywać się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 8.30 do 13.30. W punkcie rejestracji pojazdów można dokonać czynności związanych z rejestracją pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego i wpisami do dowodu rejestracyjnego. To oznacza, że mieszkańcy Ustki nie będą musieli za każdym razem udawać się do Słupska, by załatwić sprawy należące do Wydziału Komunikacji. Warto jednak pamiętać, że filia działa tylko w wyznaczone dni i godziny. Dlatego przed wizytą dobrze zaplanować termin. Pierwszy dyżur po przerwie wakacyjnej odbędzie się we wtorek 18 sierpnia. W Starostwie Powiatowym Słupsku można w dalszym ciągu załatwiać sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i w tym realizowane są wszystkie związane z tym procedury. Jeszcze przez całe popołudnie możemy liczyć na bardzo dobrą pogodę. Dużo słońca, małe zachmurzenie i bez deszczu. Najcieplej na naszym obszarze w Słupsku około 27 stopni, w okolicach Lęborka, Wejherowej, Gdyni mniej więcej 26, a na północnych krańcach regionu około 24-25. Wiatr południowy przeważnie słaby, a noc pogodna. Jutro czeka nas kolejny wzrost temperatury.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. W ten oto sposób możemy uznać ten tydzień za zaliczony. Teraz odpoczynek i zasłużony weekend, no chyba, że ktoś zaczyna urlop, to wtedy zazdroszczę. My słyszymy się w poniedziałek o stałej porze. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry?
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
0: Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj Marcin Kasnerski, Mateusz Ostaszewski, czyli organizatorzy European Strongman Cup Wejherowo 2026. Witam was serdecznie.
5: Tak jest, witamy. Witamy.
4: No oczywiście to tak w skrócie, bo o tym będziemy rozmawiać, ale tak to jest, że już od dłuższego czasu razem prowadzicie także i jako Fundacja Strongman, i jako Polska Federacja Sportów Siłowych właśnie wydarzenia związane z tymi najsilniejszymi. No to powiedzcie, jesteśmy już bliżej końca sezonu niż początku, jeżeli chodzi o te zmagania, ale zmagania chyba bardzo ciekawe, bo ten rok także przyniósł dużo nowości, dużo nowych zawodników, dużo także takiego powiewu chyba świeżości, jeżeli chodzi o strongmanów.
5: Tak, dokładnie zgadzamy się z tym w 100% z uwagi na to, że organizujemy, mamy wiele imprez, w tym roku chyba wychodzi nam 19 czy 20.
6: 19 imprez.
5: Tak, i czasami są te imprezy właśnie, gdzie startują zawodowcy i mistrzowie swoich krajów, elita strongmana, a czasami dajemy też możliwości wstąpienia zawodnikom, którzy dopiero zaczynają z tym sportem. I to jest fajne, takie mamy przekrój właśnie, że czasami mamy ten topowy, wysoki poziom, a czasami mamy właśnie, powiedzmy, nie chcę mówić amatorski, żeby tam w żaden sposób nie uwłaczać, ale dopiero startujący zawodnicy, którzy zaczynają dźwigać i bawić się tym sportem.
4: No oni też gdzieś muszą zacząć, powiedzmy sobie szczerze. Ostatnio chociażby jakiś już czas temu w Kosakowie, tam typowo impreza przeznaczona dla tych, którzy no, mogą szerzej już troszkę spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o ten sport.
6: Tak, tam był ogólnie jeden dzień poświęcony na to, bo wystartowało 25 aż amatorów, więc nie wiem, czy nie najwięcej. Większa frekwencja, jeżeli chodzi o zawody w Polsce, i 25 walczyło fajnie. To też jest coś innego. Fajnie jest poglądać tych zawodników, którzy naprawdę oni tam są w stanie zrobić wszystko, żeby zająć jakby najlepsze miejsce, bo już zawodnik, który jest tam topowym zawodnikiem, on już kalkuluje, on już dba o siebie, żeby tych kontuzji nie łapać i tak dalej. Tutaj amator leci tak, że naprawdę przyjemnie się to ogląda. I tak w Kosakowie właśnie mieliśmy okazję zrobić coś takiego. Mateusz też sędziował to imprezę i naprawdę było co popatrzeć.
4: Jest to tak, że ten sport cały czas, powiedzmy sobie, przyciąga kolejnych śmiałków, bo wiadomo, że ten skok, ten pik był, kiedy on pojawił się u nas, tak? Kiedy mieliśmy te wielkie produkcje telewizyjne naszych wspomnianych mistrzów Pudzianowski, no i potem jak to wszystko zawsze troszkę osłabło, ale wy cały czas działacie, cały czas macie bardzo dużo też i zawodników, i też kibiców, więc to chyba dalej w tym jest siła.
5: Ma to rację bytu. My z Marcinem organizujemy już imprezy kilkanaście lat, tak na dobrą sprawę, i widzimy, że jest ten sens. To wszystko, wiele tutaj współczynników zależy, czy ta impreza wypali. No, przede wszystkim chodzi o pogodę, bo ta pogoda lubi płatać figle,

0: Przeważnie mamy imprezy za darmo, tak? Dla wszystkich jestem wolny. Mamy dodatkowe jakieś tam elementy, które potrafią zabawić tam dzieci typu dmuchańcy, jakieś food trucki i tak dalej. Robimy taki mini festyn. Jeżeli jest ładna pogoda, ale nie za ładna pogoda, czyli ludzie nie wyjadą sobie nad morze.
1: No, no chyba, to, że są zawody na plaży, ale o tym
0: ale na plaży też, tak jak właśnie tydzień temu to miało miejsce. I to ma rację bytu. Ludzie przychodzą, bawią się, dopingują. Impreza jest o tyle fajna, dynamiczna, bo ona trwa gdzieś w okolicach do 3 godzin. Także też się ludzie nie nudzą. Jest rywalizacja między zawodnikami. No widzimy w tym sens, dlatego będziemy działać. No mówię, jesteśmy w tym już kilkanaście lat i pewnie kilka dobrych lat jeszcze razem posiedzimy w tym.
1: No i chyba to jest też lepiej. No oczywiście w zimę zdarzają się też te zawody, które są na jakichś halach sportowych i tak dalej, przy różnego rodzaju wydarzeniach, chociażby przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale jednak chyba na dworzu, gdzie jest więcej miejsca, więcej możliwości, to jednak powiedzmy sobie szczerze, te zawody są trochę pełniejsze.
0: Dokładnie.
2: Jeżeli chodzi ogólnie o halę, jest to troszeczkę trudniej, no bo to trzeba zabezpieczyć parkiety, to tyle ludzi nie pomieścimy, no jest więcej na pewno pracy przy tym, ale też często było tak, że zawody były organizowane w okresie zimowym i te hale były wypełnione z racji tego, że nic się w okresie zimowym nie dzieje, no i chętnie przychodzili i oglądali tych strongmanów.
1: No ale ostatnio Dębki, to też jest bardzo fajna rzecz, która już od wielu lat zupełnie coś innego, bo tam też trzeba wjechać z tym sprzętem, ponosić, przygotować, to jest kolejna, powiedzmy, inny aspekt tej samej imprezy.
0: Dokładnie, no i tutaj największą pracę tak naprawdę, zawodnicy oczywiście robią swoją robotę, ale największą pracę mają pomoc techniczna, bo oni muszą to wszystko na początku postawić, no zresztą nieraz my z Marcinem zasuwamy, żeby to wszystko ułożyć, żeby to wszystko ładnie wyglądało, a następnie, jak kurz upadnie, to wszystko trzeba złożyć, wrzucić na auto i jechać z powrotem na kolejną imprezę, także robota jest w tym groma, ale jest też dużo zabawy i też są, mówię, te aspekty też charytatywne, często na tych imprezach staram się zawsze przeważnie na tych imprezach robić też akcje charytatywne i na końcu imprezy, jak się jeszcze uda zebrać fajną sumkę na rzecz tutaj potrzebujących, to też jest miła rzecz.
1: Jest tego dużo, tych imprez, czasem kilka w miesiącu, w różnych miejscach, nie tylko na Pomorzu. No i powiedzmy sobie szczerze, tak jak powiedzieliśmy, różni zawodnicy, a ta największa impreza w roku to jaka?
0: No się właśnie teraz zbliża. Według mnie to się zbliża, bo tak naprawdę mieliśmy kilka imprez dużych z zawodnikami też mocnymi, ale teraz właśnie Wejherowie, to zawsze traktuję Wejherowie jako taką wisienkę na torcie, zawsze staram się tutaj dopieścić najlepszych zawodników ze świata i z Polski ściągamy. No i Wejherowie będzie o godzinie 12 na rynku wejherowskim. Ziemia się zatrzęsie, oczywiście będzie zabezpieczona, także nie będzie żadnych zniszczeń.
1: No to proszę Państwa, to zróbmy sobie krótką przerwę i za chwilę porozmawiamy o tym, co już w najbliższą niedzielę czeka nas właśnie na wejherowskim rynku.

0: I wracamy do naszej rozmowy na temat najsilniejszych w Polsce, najsilniejszych w Europie. European Strongman Cup właśnie już w najbliższą niedzielę na wejherowskim rynku. Jak mówicie, największa, najważniejsza impreza, no to przede wszystkim powiedzmy dlaczego? No bo rozumiem, że dlatego, że tu będą ci najsilniejsi zawodnicy, których na swoje imprezy zapraszacie.
1: Tak, dokładnie. Udało nam się zakontraktować 6 siłaczy z Polski i z zagranicy. Między innymi właśnie Jan Lacina, to jest mistrz Czech. Dawid Pakulski, aktualny mistrz polski strongman, Oskar Ziółkowski, były mistrz polski strongman, również bardzo mocny zawodnik, ponad 1000 kg w trójboju siłowym i dwukrotny mistrz Polski i Europy chyba w trójboju siłowym, także też fajny zawodnik. Ślupas, zawodnik Tomasz Ślupas, zawodnik z Litwy, mistrz Litwy z 2025 roku, Pawlo Kordiaka, mistrz Europy z 2024 roku oraz Oleg Pilipiak, jeden z najsilniejszych ludzi tak naprawdę na świecie. Nie? Także szykuje się naprawdę elita do tych zawodów strongmanów i będą walczyć o mianę najsilniejszego.
0: Najsilniejszego w tej części Europy. No i też powiedzmy sobie szczerze, te konkurencje też są dobrane odpowiednio, bo jak wiadomo, jak występują bardziej amatorzy, no to mierzą się z innymi ciężarami niż z tym, co będą mieli do czynienia tutaj.
2: Dokładnie. No tak, no na przykład jedna z konkurencji będzie załadunek sztabek na schody o wysokości 2 metry, gdzie ciężar pierwszy się zaczyna 200 kg, potem mamy 250 i 280. Ciekawostką jest to, że w naszej organizacji nie mieliśmy tego typu sprzętu i dopiero pierwszy raz będzie używany i sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Bardzo, bardzo duże ciężary i to będzie jedno z takich większych widowisk, jeżeli chodzi o te 5 konkurencji.
1: Znaczy, będzie w sumie 6 konkurencji, będzie 6. Też belka na ilość powtórzeń, to wyobraźcie sobie, że belka będzie na ilość powtórzeń 160 kg. Często zawodnicy nawet na raz tego nie wyciskają, a my będziemy mieli tam na ilość powtórzeń, także będzie bardzo wysoki poziom. Do tego będzie bieg z jokiem, 380 kg na 40 metrów, będzie uchwyt Herkulesa, no to wiadomo, to każdy trzyma jak najdłużej, te dwie bele, będą rzucanie workami ponad głowę o wysokości 4,5 metra i zawodnik z 20 kg, od 20 do 28 kg musi przerzucić te wszystkie elementy ponad głowę, także no, szykuje się naprawdę nie lada gratka. I jeszcze będzie martwy ciąg na maksymalne obciążenie. Także...
2: Ale nie na sztandze, tylko na akslu. Więc...
1: Tak, bo to jest strongman, dlatego mamy grubą sztangę, powiedzmy o szerokości 5 cm i zawodnik musi podnieść jak największy ciężar.
0: Ta najtrudniejsza, najbardziej widowiskowa z tej konkurencji, to która?
1: No wydaje mi się to, co nasz ostatni, że tak powiem, zakup, schody. Bo to, schody, tak. Jeżeli ktoś kiedyś pamięta zawody kiedyś realizowane właśnie, jak Pudzianowski startował, i to są właśnie te schody, na których Pudzianowski robi dokładnie te same schody, tylko odrestaurowane, te same ciężary, także jest to ciekawe.
2: No to jest to ciekawostka, TVN-owskie schody mamy, także udało nam się je odkupić i to jest też fajne.
0: Czyli gdzieś ta historia zatacza koło. No tutaj Pudzianowskiego tym razem nie będzie, bo bywał często, powiedzmy sobie szczerze. Ale też powiedzmy, bo to zawsze jest też ciekawostka. No, sędziowie, rozumiemy, że także na najwyższym poziomie, bo przecież będziesz tam między innymi ty, Marcin.
2: Tak, akurat mam ten zaszczyt, że będę sędziował tą imprezę wraz z Maćkiem Hirszem. Maciek będzie głównym sędzią, ja będę mu przy tym pomagał. Na pewno stopery, gwizdki będą działać tak, jak należy.
1: Będą rozgrzane.
0: No tak. Przypomnijmy, dwaj też bardzo utalentowani strongmani, tak?
1: Tak, tak, się rzeczywiście. No, Maciej Hirsch swego czasu naprawdę też spore ciężary dźwigał. Już jest na zasłużonej emeryturze. A Marcin też swoje robił na poziomie, powiedzmy, amatorskim, ale też tam sezonów kilka zaliczył.

0: Także zna się na rzeczy, a zresztą mówię, organizujemy wspólnie, to zna ten sport od podszewki.
1: No ale też nie zabraknie, no nie strongmana, ale też tej osoby, która zepnie jakby to wszystko, bo to jest też taki wasz trochę symbol, że tam gdzie się da, tam albo właśnie w postaci różnych ciekawych sędziów, gości, no zawsze ktoś jest, kto dodatkowo jeszcze przykuwa uwagę i to jest taka wisienka na torcie.
0: Tak, no zawsze staramy się właśnie podczas imprezy jakieś ciekawe postacie ściągnąć, aby przyciągnęli też ludzi i żeby mogli porozmawiać z tymi ludźmi. Miałem przyjemność poznać Krzysztofa Włodarczyka, dwukrotnego mistrza świata w boksie zawodowym. Przesympatyczny człowiek, naprawdę uwierzcie mi, jest tak mega, nie spodziewałem się, że jest tak sympatycznym człowiekiem i sam wyszedł z inicjatywą, że kurczę, przyjedzie, bo też mu powiedziałem, że mamy tutaj wątek charytatywny, będziemy zbierać pieniądze na rehabilitację Zosi Chińcy, mieszkanki właśnie powiatu wejherowskiego i sam powiedział, bardzo nam się podoba, że bardzo mu się podoba ta inicjatywa, będzie ze swoimi mistrzowskimi pasami i każda osoba, która będzie chciała z nim zrobić fotkę, to tutaj do puszeczki proszę wrzucić jakiś grosik i zbierzemy jakieś fajne pieniążki dla Zosi.
1: Jeszcze zapytam też o jedną ważną rzecz, bo to też taka już gdzieś tam tradycja, czy nie zabraknie tym razem tej możliwości, żeby i mieszkańcy Wejherowa, czy goście spróbowali swoich sił, jeżeli chodzi o konkurencję. No może nie stricte te strongmanowe, bo tam mało kto by mógł te najmniejsze ciężary udźwignąć, ale właśnie specjalnie przygotowane dla publiczności.
0: Oczywiście będzie mieli przygotowane jakieś konkurencje dla publiczności. Prowadzącym będzie Bartłomiej Schroeder, on uwielbia właśnie interakcje ze społeczeństwem. Znany wszystkim praktycznie tutaj z Wejherowa Bartek będzie przeprowadzać te konkurencje dla publiczności.
1: Więc dużo emocji przed nami. To nie są jeszcze ostatnie zawody. Jeszcze będzie okazja, żeby was oglądać.
2: Tak, jeszcze po tym weekendzie mamy kolejny weekend. Jest też bardzo intensywny, bo jednego dnia mamy dwie imprezy w Pszczółkach i w Kolbudach. I od razu po tych dwóch imprezach pakujemy się na Puchar Europy do Kwidzynia, więc, który odbędzie się na kolejny dzień, więc też jest intensywnie. I kończymy sierpień, 6 wrzesień, Szemud, także wracamy do Szemuda.
0: 5 wrzesień, jakoś tak.
1: Sprawdzimy.
2: W każdym bądź razie jeszcze we wrześniu zahaczymy jakby eventem Strongmana, także to się jeszcze nie kończy, a ciekawe jest to, że co chwilę ktoś się do nas odzywa, więc nigdy nie wiadomo, czy tam coś nie zrobimy jeszcze w październiku.
0: Na pewno można jeszcze tutaj zaznaczyć, że na pewno będzie w zimę jeszcze impreza jedna, właśnie w Bolszewie z panem wójtem już jest. Jesteśmy po rozmowie, po słowie i będziemy 6 grudnia na Mikołajki robić właśnie w Bolszewie na hali imprezę. No, tak jak też Marcin zaznaczył wcześniej, że po prostu w lato praktycznie imprez różnych, powiedzmy, festynów jest praktycznie co weekend. A w zimie jest troszeczkę mniej, dlatego będziemy chcieli urozmaicić dla naszego społeczeństwa coś ciekawego przygotujemy właśnie w grudniu.
2: No i to czasami tak się dzieje, że organizujemy ten event strongmański, tak? I nagle się okazuje, że ta frekwencja ludzi może nie jest taka, jakbyśmy chcieli. Dlaczego? Bo na przykład w danej gminie jeszcze jest festyn sołecki, coś tam. Tego jest tak pewno, że ciężko w ogóle kalendarzowo się jakby wgrać. No i tu mamy nadzieję, że na przykład w Bolszewie tą salę wypełnimy. Ale to jeszcze do tego czasu to jeszcze...
0: Najpierw myślę o Wejherowie.
2: Musimy zamknąć sezon letni, żeby myśleć o zimowym.
1: Ale o konkurencjach już można. Rzut prezentem, przerzut worka z prezentami, ciągnięcie...
2: Sani i Mikołaja.
0: Tak. Na pewno jesteśmy przekonani, że tego dnia w grudniu właśnie na Mikołajki to dzieciaki będą miały nie lada frajdę.
1: Ale na razie, proszę Państwa, zapraszamy już najbliższą niedzielę. 16 sierpnia, punkt 12 w południe na wejherowskim rynku będzie się działo European Cup Strongman Wejherowo 2026. A dzisiaj opowiadali nam o tym organizatorzy, czyli Marcin Kasnerski i Mateusz Ostaszewski. Dziękuję Wam ślicznie. No i do zobaczenia.
0: Dziękujemy.

0: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
8: Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie. No i pora sprawdzić, co ciekawego się dzisiaj działo, gdzie byli nasi reporterzy, a są ze mną w studiu Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24 oraz Mieszko Weltrowski. Cześć.
2: Witamy.
1: Ale synchronicznie to Mieszko oczywiście z twojej telewizji morskiej. No więc mamy piątek, pogoda piękna, weekend się nam zaczyna, a jak się kończy redakcyjnie nasz tydzień?
2: Co to znaczy? Redakcyjnie kończy się tak samo, piątek do domu, weekend.
1: A informacyjnie?
2: Nie, no oczywiście żartujemy, bo cały czas ekipa jedna będzie także w terenie i będzie chociażby robić materiały z tym, co przed chwilą zapowiadaliśmy, czyli chociażby ze Strongmanów. O nich także sobie opowiemy w serwisie informacyjnym. Zaprosimy Państwa także na retro potańcówkę, retro wejherowo, tutaj podróż na Półwysep Iberyjski już w sobotę. Ale oprócz tego, co będzie się działo, powiemy także o tym, co się już wydarzyło i dzieje się cały czas, chociażby inwestycje drogowe w gminie Wejherowo, ale także różnego rodzaju ciekawe chociażby rzeczy, które działy się w gminie Gniewina, jeżeli chodzi o warsztaty dla dzieci. Cały czas żyjemy jeszcze wakacjami, chociaż policja już żyje przygotowaniami do bezpiecznej drogi do szkoły, więc o tym także sobie już powiemy o 17.20.
1: No to ja jeszcze od siebie dopowiem, że w weekend wybieram się do Gniewu, tak więc jeżeli nie będziecie mieli okazji wybrać się na tą fantastyczną imprezę, jaką jest Wiwat Waza, to wyślę parę zdjęć tutaj na portal Nadmorski 24, więc też będziecie mogli śledzić, co tam się dzieje. No a jeżeli chodzi o portal Nadmorski 24,
3: to tak, co weekend mamy dyżur, więc jak będziesz wysłał nam fajne zdjęcia właśnie z bitwy pod Gniewem,

0: To oczywiście
1: to muszę fajne wysyłać?
0: Musisz fajne, tylko fajne, piękne filmiki, to oczywiście możecie potem je zobaczyć na naszych social mediach nadmorski24.pl.
2: Wszyscy teraz będzie siebie wysyłał.
0: Tak, na pierwszym planie. Jak taki jeden z rannych. Ale dobrze, co na portalu? No przede wszystkim zbliża się weekend, tak, że mamy kilka ciekawych zapowiedzi, co się będzie działo w
2: to zapowiada sobotę. Się te wszystkie wypadki i tak dalej.
0: Sobotę i niedzielę przygotowała właśnie zapowiedzi Agata Andryskowska, ale także odsyłam się przede wszystkim do bardzo ciekawego wywiadu, który przeprowadziła nasza szefowa redaktor naczelna Patrycja Drewa. Dawid Detlaff pokonał ponad 5000 kilometrów, przejeżdżając przez kilka krajów, od kaszubskiego Pucka aż po brzegi Morza Kaspijskiego w Baku. Jestem już po lekturze tego wywiadu, więc bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Tak, oczywiście wypadki, bo dzisiaj mamy jakiś czarny piątek, na szczęście nieśmiertelne. W Brzezie Lęborskim na neurologicznym skrzyżowaniu doszło do wypadku. Tam pani kierująca nie zatrzymała się przed znakiem stopu. Także do wypadku doszło w gminie Szemud. Możecie już przeczytać o tym informację. Także wstępne ustalenia policjantów i zobaczyć zdjęcia z miejsca tego zdarzenia. Oczywiście gmina Choczewo, to nie zapominamy o planowanej budowie elektrowni jądrowej. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał znowelizowaną ustawę odnośnie właśnie jądrówki. Czego ona dotyczy, to także wyjaśniamy w artykule. No i także przed nami weekend sportowy. Kolejne mecze weekendu Luzino, Gryfa, Wejherowo. Także możecie już poczytać zapowiedzi tych meczów.
3: Ja myślę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na drogach, jest to trochę spowodowane tą pogodą, że wszyscy się spieszą nad morze, nad jezioro i troszkę są mniej uważni, a zatem jedźcie ostrożnie, bądźcie bezpieczni i mam nadzieję, że w poniedziałek cali i zdrowi wszyscy się tutaj słyszymy. Był ze mną Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24. Dziękuję bardzo oraz Mieszko Weltroski z Twojej telewizji morskiej. A już teraz Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Chcesz

0: czuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama. Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pierzchała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
2: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
3: Znikoma część tej kwoty nie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
2: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
1: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w małych Sfornegaciach nad jeziorem Charzykowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodująca od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
1: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty. Certyfikat rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Plany budowy pierwszej w Polsce głębinowej kopalni polihalitu w rejonie Mieroszyna nabierają konkretów. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami KGHM Polska Miedź. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim planów inwestycyjnych, rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, ochrony środowiska oraz komunikacji z mieszkańcami. Złoża polihalitu w rejonie Mieroszyna szacowane są na około 300 milionów ton. Surowiec może być wykorzystywany w rolnictwie jako naturalny nawóz bez konieczności skomplikowanego przetwarzania chemicznego. Według szacunków uruchomienie kopalni mogłoby przynieść rejonowi nawet do 3000 nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w zakładzie, jak i w branżach powiązanych. Inwestycja jest obecnie na etapie przygotowawczym. Trwa kompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania koncesji na wydobycie oraz planowanie potencjalnego zakładu górniczego. Tragiczne zdarzenie w jednej z gdańskich jednostek policji. Nie żyje funkcjonariusz, który w nocy z czwartku na piątek zginął w wyniku postrzału. Jak wynika ze

wstępnych informacji do zdarzenia doszło na terenie komisariatu, a policjant miał użyć broni służbowej. Obecni na miejscu funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Komenda Miejska Policji w Gdańsku przekazała, że wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich, a zdarzenie nie miało charakteru kryminalnego. Ze względu na prowadzone postępowanie i szacunek dla rodziny zmarłego funkcjonariusza, policja na razie nie przekazuje dalszych szczegółów. Piesi i rowerowi pielgrzymi z Lęborka dotarli wczoraj na Jasną Górę. Pątnicy, którzy wędrowali w ramach 35. pieszej pielgrzymki diecezji pelplińskiej, wyruszyli z Lęborka 28 lipca. W ciągu 17 dni pokonali pieszo ponad 500 km. Z kolei grupa rowerowa rozpoczęła swoją trasę 5 sierpnia, mając do przejechania około 700 km. Obie grupy tradycyjnie startowały spod kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tradycyjnie to właśnie na 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadają główne wejścia w większości pieszych pielgrzymek z całej Polski na Jasną Górę. To jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świętowań w sanktuarium w Częstochowie, gromadzące co roku tysiące wiernych i stanowiące symboliczne zwieńczenie ich wieloletniego trudu. OSP Krępa Słupska z nowym sprzętem. Jednostka znalazła się w gronie laureatów 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie, realizowanego przez polskie sieci elektroenergetyczne. W ramach projektu strażacy zostaną doposażeni w wyposażenie, które ma być wykorzystywane podczas akcji ratowniczych i usuwania skutków lokalnych zagrożeń. Zakupione wyposażenie wzmocni gotowość jednostki do reagowania w sytuacjach wymagających szybkiej i skutecznej interwencji. Do jednostki trafi m.in. motopompa szlamowa o wydajności 2400 litrów na minutę, węże i smoki z sawnem oraz specjalne ubranie i buty gumowe. Strażacy otrzymają także 10 czujników czadu i dymu oraz 1000 worków o pakowności 25 kg. Mogą one okazać się szczególnie przydatne podczas zabezpieczenia posesji i terenów zagrożonych podtopieniami. Nowe wyposażenie ma zwiększyć możliwości i gotowość druhów do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ostatecznie ma ono służyć przede wszystkim mieszkańcom i poprawiać bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Program Wzmocnij swoje otoczenie to ogólnopolska inicjatywa grantowa wspierająca lokalne projekty m.in. w obszarze bezpieczeństwa, infrastruktury, edukacji i ochrony środowiska. Pogoda na drugą część piątku bez większych zmian. Od Słupska po Gdynię i Wybrzeże nadal sporo słońca, a zachmurzenie co najwyżej niewielkie. Termometry pokażą około 26-27 stopni w głębi regionu i 24-25 nad samym morzem. Wieczorem nadal pogodnie, a w nocy od około 15 stopni w rejonie Wejherowa i okolic Lęborka, przez 16 w Słupsku i Gdyni, do 17 na Wybrzeżu. Norda FM.

0: Proszę, proszę, jak tutaj ładnie nam grają po godzinie 15. Get Lucky Daft Punk na dzień dobry piątkowego spotkania w Norzie na Fali. Robert Jastrzębski, cześć. Zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo fajne popołudnie, bardzo fajny wieczór. Przed nami weekend, letnie wydarzenia w regionie i mnóstwo okazji, żeby wyciągnąć z tego lata jeszcze trochę dobrego. Zróbmy takie porządne piątkowe wydanie Nordy na Fali. Będzie wakacyjnie, lokalnie, będzie co wygrać. Sprawdzimy też, co dzieje się w regionie i oczywiście dorzucimy dużo dobrej muzyki. Do 18 zapraszam, po 18, jak wiadomo, w piątek, dzisiaj kolejne wydanie Norda Shroom. No to lecimy. Dajcie głośniej, pozdrawiam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa, poczuj historię, zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
5: Reklama.

0: Jest Radio Nord FM, jest Sabrina Carpenter i jest piątek. Proszę Państwa, sezon wakacyjny w pełni, pogoda dopisuje, więc sprawdźmy, czy ktoś przypadkiem nie rozpoczął weekendu wcześniej niż my. Zaglądamy do naszego raportu z nadmorza i odpalamy kamery w nadmorskim24.pl. Tym razem kierunek Białogóra, prosto na plażę. Nie ma co czekać. Powiem Wam, że taki widok w piątkowe popołudnie może być trochę niebezpieczny dla motywacji do pracy, ale ryzykujemy. Bałtyk, plaża, wakacje i człowiek od razu zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę wszystkie dzisiejsze obowiązki są aż tak pilne. Trochę zazdrościmy tym, którzy teraz w Białogórze, dajcie znać jak na miejscu, ale jeśli tak jak ja siedzicie jeszcze w pracy, no to cóż, patrzymy w kamerę i mentalnie jesteśmy już nad morzem. Do 18:00 Nordo na fali, za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zostańcie z nami.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 40.

0: 8. Angie Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Reklama.
2: Reklama. 15:03 na naszych radiowych zegarach i teraz co? Wyjeżdżamy po prostu na nasze lokalne drogi. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Lęborku postoją kierowcy dojeżdżający do Ronda Solidarności z Wojska Polskiego i Alei Wolności. Korek również na całej ulicy Zwycięstwa i Alei Niepodległości i Kossaka. Przypominamy, że kierowcy korzystający z przejazdu kolejowego w rejonie ulic Mireckiego i Topolowej w Lęborku będą musieli jeszcze poczekać na jego ponowne otwarcie, bo przejazd ma zostać udostępniony dla ruchu dopiero 28 września. Podróżującym w kierunku Łeby przypominamy o zmianie organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Gęściej nam się zrobiło przed wjazdem do Łeby, a w tej nadmorskiej miejscowości tutaj gęściej na 10 marca. Trasa S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pozostaje wolna od spowolnień, a na obwodnicy metropolitalnej generalnie bez problemów, ale gęściej przed samym wjazdem do Chyloni. W Gdyni ciasno na Północnej, momentami na Alei Zwycięstwa pułkownika Stanisława Dąbka i Derdowskiego. No, powiem szczerze, dosyć ciasno. Na trasie do Rumi delikatne spowolnienia, ale już w samej Rumi przejezdnie. W Redzie korek na Puckiej nadal nam się utrzymuje. Kierujemy się dalej do Wejherowa, ale tutaj bez większych problemów, jedynie te przed przejazdami kolejowymi. Momentami gęściej na 216 do Pucka. W samym Pucku postoimy na Helskiej i Wejherowskiej. Kolor czerwony również we Władysławowie, na Gdańskiej, Starowiejskiej i Alei Niepodległości. A na Hel również tutaj miejscowe spowolnienia na trasie. Na dalszej trasie wzdłuż Wybrzeża momentami ruch jest zdecydowanie większy. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą kaszubską nie powinniśmy napotkać żadnych większych utrudnień, ale w Słupsku widać, że te popołudniowe godziny szczytu już się rozpoczęły. Trasa do Kobylnicy również może nam zająć więcej czasu, podobnie jak przynajmniej momentami w kierunku Ustki. No widać, że to jest piątkowe popołudnie przed weekendem, gdzieś wszyscy się wybierają, korzystając z pięknej bądź co bądź pogody. Przed nami weekend, jeśli więc ruszacie w trasę, jedźcie ostrożnie. Dobrze, że tym razem ominął nas piątek 13. Miłego weekendu, kolejny raport o 16:30. Piękna, wakacyjna pogoda, wymarzony piątek, co bądź, weekendu początek, słońca nie powinno dziś zabraknąć, a do tego wiatr będzie słaby, więc aura jak najbardziej będzie sprzyjać letniemu wypoczynkowi. W Dębkach Władysławowie 25 stopni, na Helu 24, w Wejherowie, Gniewinie i Luzinie zobaczymy 26 stopni, natomiast najcieplej zapowiada się w Słupsku 27 stopni, jeszcze niewielkie zachmurzenie i piękny błękit na niebie.

0: Fiat Diabłoni w Radiu Nord FM. Słuchajcie, myślę, że już nie ma na co czekać. Piątek trwa, pogoda dopisuje, nad morzem wakacyjny klimat. Zatem korzystając, że jestem przy mikrofonie, proszę Państwa, oficjalnie otwieramy weekend w Radiu Nord FM. Hello! Jeżeli jesteście jeszcze w pracy, spokojnie możecie otworzyć go razem z nami. Kto w samochodzie, kto jedzie nad morze, na działkę, na spotkanie ze znajomymi albo po prostu wracacie do domu, podkręcamy radio i zaczynamy weekend razem z nami. Zostańcie z nami, bo zapowiada się bardzo fajne popołudnie. Od tej chwili żadnego odliczania. Weekend uważamy za otwarty. Radio Nord FM, zostańcie z nami, jedziemy. Za chwilę fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co w serwisie regionalnym.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry?
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: Nowy album Ariany Grande właśnie trafił na szczyt polskich list sprzedaży. Krążek zatytułowany Petal zdominował zarówno sprzedaż fizyczną, jak i streaming, stając się obecnie najpopularniejszą płytą w kraju. Album odniósł również sukces za granicą. 31 lipca tego roku Ariana Grande wydała swój 8 album studyjny Petal. Płyta okazała się ogromnym sukcesem na polskim rynku muzycznym, debiutując na pierwszym miejscu wszystkich najważniejszych zestawień oficjalnej listy sprzedaży, prezentujących najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się płyty w kraju. Nowy album Ariany Grande zajął najwyższe pozycje zarówno w kategorii albumów ogólnych, jak i w rankingach streamingu, sprzedaży fizycznej oraz winyli. To kolejny sukces artystki po bardzo dobrym przyjęciu albumu na świecie. Petal zadebiutowało na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia Billboard 200, obejmującego najpopularniejsze albumy w Stanach Zjednoczonych. To już siódma płyta Ariany Grande, która dotarła na szczyt tej listy. Album zdobył również pierwsze miejsce na listach sprzedaży m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii i Włoszech. Na płycie Petal znalazło się 12 utworów. Ariana Grande jest współautorką wszystkich piosenek, a także spełniła rolę współproducentki wykonawczej całego projektu. Płyta łączy nowoczesny pop, R&B i synth-pop z oszczędnymi momentami, eksperymentalnymi aranżacjami. Granda opisała płytę jako coś pełnego życia rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu. Motyw wzrostu mimo przeciwności jest jednym z najważniejszych tematów albumu.

0: No i wiadomo, że wszystko będzie okej. Tak śpiewa Robin Schulz w Radiu Nordo FM. Weekend oficjalnie otworzyliśmy, więc wypada teraz odpowiedzieć na pytanie, co z nim zrobić, jeśli lubicie miejsca, w których nigdy do końca nie wiadomo, z czym wrócicie do domu. No to w niedzielę warto zajrzeć do Wajcherowa, bo w Parku Miejskim odbędzie się kolejny Pchli Targ. Od 9 do 15 będzie można zapolować na książki, płyty, ubrania, zabawki, antyki, instrumenty, sprzęt fotograficzny i różne przedmioty z kategorii. Nie wiedziałem, że tego potrzebuję, dopóki tego nie zobaczyłem. Udział jest bezpłatny, a to już przedostatnia edycja w tym roku. Więcej na ten temat i co jeszcze się dzieje w naszym regionie powiemy po godzinie 16 w serwisie regionalnym Radia Nordo FM. A ja polecam się po 16, będzie kolejna zagadka dnia, zapraszam.
1: Nordo na fali. Nordo na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
0: Reklama.
4: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach.

0: Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
1: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
0: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz Skal Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
3: Nasze szanse są bardzo małe.
2: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
3: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
2: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
4: Zasłużenie awansowaliśmy.
2: Mówi trener Adrian Siemieniec.
4: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
2: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
0: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego se wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W niedzielę w Wejherowie odbędzie się kolejna edycja Pchlego Targu. Od godziny 9 do 15 Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego ponownie wypełni się stoiskami z używanymi przedmiotami, kolekcjonerskimi perełkami i rzeczami, które mogą dostać drugie życie. Na targu będzie można znaleźć m.in. ubrania, płyty, książki, zabawki, gry, drobne rękodzieło, biżuterię, obrazy, antyki, instrumenty czy sprzęt fotograficzny. Zgodnie z regulaminem wydarzenia przeznaczone jest dla osób prywatnych, a udział w nim jest bezpłatny. Pchli targ odbędzie się na polanie piknikowej, polanie ogniskowej oraz w rejonie amfiteatru. Jedyny wjazd na teren wydarzenia będzie możliwy od strony ulicy 3 Maja i Marynarki Wojennej. To przedostatnia tegoroczna edycja. Ostatni pchli targ w Wejherowie zaplanowano na 20 września. Jeszcze w sierpniu mają rozpocząć się prace przy budowie nowego parku handlowego w zachodniej części Wejherowa. Inwestycja powstanie przy ulicy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego. W obiekcie zaplanowano 17 lokali handlowych oraz ponad 320 miejsc parkingowych. Umowę z generalnym wykonawcą podpisano 13 sierpnia, a jeszcze w tym miesiącu ma nastąpić przekazanie placu budowy i rozpoczęcie pierwszych prac. Jak zapowiada inwestor, nowy obiekt ma uzupełniać istniejącą ofertę handlową w mieście i przyciągnąć kolejne marki. Inwestycja ma też przełożyć się na nowe miejsca pracy i rozwój gospodarczy w tej części Wejherowa. Po zakończeniu budowy oba obiekty należące do tej samej grupy mają łącznie oferować ponad 50 lokali handlowych i usługowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy, która ma przyspieszyć budowę

0: pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Kluczową zmianą jest wprowadzenie pozwolenia na rozpoczęcie wstępnych robót budowlanych jeszcze przed uzyskaniem finalnej zgody na całą inwestycję. Nowe przepisy pozwolą inwestorowi na szybsze wejście na plac budowy i przygotowanie terenu, co ma znacząco skrócić czas realizacji projektu przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, energetyka jądrowa to fundament bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej kraju. Przypomnijmy, pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie w Mniechoczewo. Zgodnie z harmonogramem pierwszy reaktor ma zacząć działać w 2036 roku, a kolejne w dwóch następnych latach. Dwie interwencje słupskich policjantów zakończyły się zatrzymaniem mężczyzn, którzy mieli przy sobie narkotyki. W obu przypadkach funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę i haszysz, a w jednym także amfetaminę. W Kępicach policjanci sprawdzili informację o 40-latku, który miał posiadać większą ilość narkotyków. W jego mieszkaniu zastali mężczyznę w momencie, gdy, jak ustalili funkcjonariusze, udzielał narkotyku 51-letniemu znajomemu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli blisko 40 gramów amfetaminy porcjowanej w foliowe woreczki, a także kilka gramów marihuany i haszyszu. 40-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz udzielania ich innej osobie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Druga interwencja miała miejsce w centrum Ustki. Policjanci zwrócili uwagę na 53-letniego obywatela Francji, który spożywał alkohol w miejscu niedozwolonym. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli zapach narkotyków. W jego rzeczach znaleźli prawie 20 gramów marihuany i haszyszu. Mężczyzna został zatrzymany i ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. W jego przypadku kara może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności. Słoneczny piątek zostanie z nami do wieczora. Po południu nie przewidujemy deszczu, a chmur będzie niewiele. W Słupsku około 27 stopni, w rejonie Lęborka i Wejherowa 26, podobnie w Gdyni. We Władysławowie i Dębkach około 25, a na Helu 24 stopnie. Noc również bez pogodowych niespodzianek. Wiatr pozostanie słaby, choć nad morzem chwilami może być nieco bardziej odczuwalny.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Są wakacje z Radio Norda FM i jest dobra muzyka. Loud Luxury za nami, cała playlista jak zwykle na norda.fm, zakładce co było grane. Tu Robert Jastrzębski do 18 Nordo na fali. Jeśli skończyliście pracę, to mamy dla Was bardzo ważny komunikat. Proszę powoli wyłączać tryb służbowy. Weekend czeka, weekend czas start. Mamy piątek, 14 dzień sierpnia. No to szybki skok do naszej kartki z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta, Alfred i Marceli. Pozdrawiamy i nie zapominamy o tych, którzy urodzili się tego dnia. No i w nietypowych świętach mamy dzisiaj Dzień Energetyka i to się nawet dobrze składa, bo w piątek po 16 energia jest nam szczególnie potrzebna, prawda? Zostańcie z nami, zapowiada się bardzo fajne popołudnie i bardzo fajny wieczór. W tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego, sprawdzimy co na drogach, odpalimy zagadkę dnia i mam kolejne dwa bilety do kina do wygrania. Bądźcie z nami, bądźcie czujni, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja siezesunty piąty. Babiec.
2: Babiec.
3: Nie wieścieć.
2: Nie wieścieć.
3: Zacim Staśkły pagno chce malejeś, miesą z dywy, że prosto babiejeś.
2: Kolczyk, brosia, miękkie ruchy, w baby się zmieniają zuchy.
3: Zacim Staśkły pagno chce malejeś, miesą z dywy, że prosto babiejeś.
2: Babiec.
3: Nie wieścieć.
2: Babiec.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Rytmicznie i wakacyjnie. Blanka, solo, solo. Halo, jak tam kierowcy, bo tu Radio Nordo FM. Piątek, długi weekend przed nami, więc podejrzewam, że część z was już jest w trasie, a część właśnie zastąpiła.

0: Zastanawia się, jak z tej trasy nie zrobić sobie dodatkowej wycieczki krajoznawczej. Za chwilę raport drogowy Radia Nord FM. Warto z nami zostać, bo zajrzymy w okolice Słupska, bo coraz wyraźniej widać nową trasę Redzikowo-Jezierzyce. Mamy też ważne informacje dla tych, którzy w weekend wybierają się w okolice Kosakowa i Rewy, i to nie tylko samochodem. Co, gdzie i kiedy, za chwilę układamy to wszystko na drogową mapę Nord FM. To będzie ostatni raport drogowy, a później na Facebooku będę z zagadką dnia.
1: Norda na fali.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Reklama.
6: Reklama. 16.30, tu Radio Nordo FM, ostatni raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje. Posłuchajcie, bo coraz wyraźniej widać nową trasę, która połączy Redzikowo z Jeziorzycami. Na kolejnych odcinkach drogi pojawia się już docelowa nawierzchnia. W środę masa bitumiczna została ułożona w Redzikowie, a dziś prace związane z układaniem nawierzchni prowadzone są w Jeziorzycach.

Budowana droga będzie miała 8,6 km długości. Nowe połączenie ma usprawnić dojazd z północnej części gminy w kierunku Redzikowa i drogi ekspresowej S6. Jednocześnie kierowcy zyskają alternatywną trasę, która pozwoli ominąć Słupsk. Prace prowadzone są równocześnie na różnych odcinkach, dlatego z każdym kolejnym etapem coraz lepiej widać przebieg całej inwestycji. Nowa droga ma nie tylko poprawić codzienną komunikację mieszkańców, ale również wzmocnić cały lokalny układ drogowy i zapewnić dodatkowe połączenie z trasą S6. A teraz uwaga, pasażerowie gdyńskich autobusów. W związku z obchodami Dni Gminy Kosakowo w dniach 15 i 16 sierpnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Posłuchajcie. 15 sierpnia obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedzielę i święta w okresie letnich wakacji szkolnych. Tego dnia w godzinach od około 13.30 do 13.50 z kościoła przy ulicy Morskiej w Rewie w kierunku Alei Zasłużonych Ludzi Morza odbędzie się uroczysty przemarsz ulicami Rewy. W tym czasie tymczasowo zamknięty zostanie w obu kierunkach fragment ulicy Morskiej w Rewie. Od kościoła do skrzyżowania z ulicą Rybacką. W związku z powyższym wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii M146 i 365. Z kolei 16 sierpnia w niedzielę obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w niedzielę i święta. Tego dnia na placu przy ulicy Żeromskiego w Kosakowie będą odbywać się koncerty. W związku z powyższym większość kursów na linii 173 i 365 w tym dniu będzie obsługiwana przez pojazdy przegubowe. W razie potrzeby uruchomione zostaną dodatkowe kursy na wybranych liniach z Kosakowa. I jeszcze szybki rzut oka na pogodę, bo weekend przed nami i tutaj mam naprawdę dobre wiadomości. Na Pomorzu dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Nad morzem około 25 stopni, w Gdyni i Wejherowie 26, a w Słupsku nawet mamy 27 stopni. A jutro jeszcze cieplej, dużo słońca i praktycznie bezchmurne niebo. Zatem korzystajcie, bo pogoda się zgadza.

0: Ale hity, ale przeboje. Backstreet Boys, a wcześniej Ed Sheeran, Azizam. Będzie tego więcej, bo przecież mamy piątek, weekend. No dobra, ale zanim całkiem się rozluźnimy, pora sprawdzić, kto ma dzisiaj najlepiej rozgrzane szare komórki, bo w Nordzie na Fali czas na naszą zagadkę dnia. Na Facebooku to wszystko się dzieje, zapraszam. Szukamy trzycyfrowego kodu i jak na razie żadnej cyfry nie ujawniamy. Od razu podaję pierwszą wskazówkę, że suma wszystkich cyfr w kodzie wynosi 12. No i od razu informuję, że gramy dzisiaj o 2 bilety do kina. 3 próby, 3 strzały i to nie w jednym komentarzu, tylko trzeba to rozrzucić na 3 różne komentarze, ok? I w finale przed godziną 18 pojawi się prawidłowa odpowiedź. Zatem mamy sporo czasu, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach. Nie wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie terminowe.

0: Nowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Piątek, piąteczek już nam pomału mija, a jeśli nadal zastanawiacie się, co robić w weekend, propozycji w naszym regionie, daję wam gwarancję, nie zabraknie. Będzie coś dla miłośników muzyki, historii, ale także dla tych, którzy chcą po prostu spędzić letni wieczór przy dobrej zabawie. Przy mikrofonie wita was Agata Andryskowska. W Łebie 15 sierpnia odbędą się uroczystości odpustowe w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny prowadzone przez misjonarzy oblatów. To ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców, ale również licznie przyjeżdżających tego dnia turystów. O 19.30 rozpocznie się uroczysta suma odpustowa, a wieczorem o 21.00 w Parku Misjonarzy Oblatów przy ulicy Powstańców Warszawy organizatorzy zapraszają na koncert. Na scenie wystąpi Marcin Wyrostek. Jeśli natomiast macie ochotę na bardziej taneczny wieczór, warto zajrzeć do Cewic. Tam również 15 sierpnia odbędzie się zabawa pod chmurką w klimacie disco polo. O godzinie 20.00 w amfiteatrze przy Gminnym Centrum Kultury rozpocznie się koncert zespołu Verdis, a później do tańca zagra DJ Żuczek. Zabawa potrwa aż do 2 w nocy, a wstęp jest bezpłatny. Jest to pierwsza większa impreza w odnowionym amfiteatrze w Cewicach. A coś dla osób, które wolą aktywnie poznawać region, przygotowano w Obliwicach. 15 sierpnia o 11.00 rozpocznie się pierwszy z dwóch spacerów historycznych. Pod hasłem Co mówią stare mapy, uczestnicy poznają historię okolicy od epoki lodowcowej przez ślady dawnych osad i kultury pomorskiej, aż po przedwojenny cmentarz. Spacer poprowadzi przewodnik PTTK i pasjonat historii ziemi lęborskiej Mariusz Bar. Początek wyprawy przy stanicy turystycznej w Obliwicach. Jeśli jednak szukacie na weekend czegoś innego, zajrzyjcie na portal nadmorski24, znajdziecie tam weekendowe kalendarium, a w nim sporo propozycji wydarzeń w regionie. To już wszystko na dziś, a skoro piątek, to życzę wam owocnego, pełnego zabawy i dobrego humoru weekendu. Korzystajcie z wolnego, odpoczywajcie i bawcie się dobrze. Do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!

0: jeden z nich.
1: Tu Radio Norda i za nami piosenka z cyklu Gdzieś to już kiedyś słyszałem i dobrze słyszycie, bo to nowa wersja piosenki pod tytułem Zdobyć Świata Szczyt. Sienicki, Arek Braxton i oczywiście Marek Kościkiewicz. Do 18 wakacyjne wydanie programu Norda na Fali próbujemy złamać kod. Pierwsze próby już za wami. Przypominam, że suma wszystkich trzech cyfr wynosi 12. Ja za chwilę zajrzę do tych komentarzy, ale jeszcze dorzucę coś, co powinno trochę uporządkować sytuację, czyli podaję wskazówkę numer 2. Zapiszcie, kod jest większy od 400... ale mniejszy od liczby 500. No i co? Teraz zrobiło się znacznie ciaśniej, prawda? Jeśli już wpisaliście swoje próby w komentarzach, przeliczcie to wszystko raz jeszcze i wrzucajcie typy pod postem konkursowym. Przypominam, że mamy 3 próby, 3 strzały, a 2 bilety do kina w Gdyni czekają. Ostatnią wskazówkę zostawiam jeszcze na później, po godzinie 17. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
3: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska-Curie. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
4: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie.

0: w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7 zł 37 groszy. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
2: Coś wynosili, tak?
3: Ale to wynosili...
2: Nie za dużo to było, tak?
3: Okay. I to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
2: tak,
3: takiego
2: coś wynosili.
3: Saperskiego czegoś?
2: Dokładnie tak.
3: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
2: No w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
3: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
2: Znaczy, nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
3: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
2: Szybciutko, no. To
3: się, człowiek... Co się bierze wtedy rzeczy, plecak?
2: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
1: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
4: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do jedzenia czy do opatrunków, no to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
1: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Trwają remonty dróg w gminie Choczewo. Mają one przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, ale także poprawić jakość dróg, które niszczone są zwiększoną ilością transportów pojazdami ciężarowymi.
6: W tej chwili jedna z najważniejszych inwestycji, która tam się realizuje, to jest Ciekocinko-Kurowo. W ostatnich dniach zostały, oprócz tam prac przygotowawczych, ruszyły prace bitumiczne, czyli przygotowanie pierwszej warstwy wyrównawczej. Teraz idzie układanie warstwy wiążącej wraz z wzmocnieniem siatką i te prace będą trwają w sumie środę-czwartek.
5: Mówił Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie. Największe utrudnienia mają pojawić się w piątek rano.
6: W piątek ważna informacja dla wszystkich użytkowników tego rejonu dróg, że odcinek drogi Ciekocinko-Kurowo będzie zamknięty, z czego tak, wcześniej rano, gdzieś koło 6:30 chcielibyśmy rozpocząć w samym Ciekocinku. Myślę, że gdzieś do godziny 8:00 powinniśmy ten sam odcinek zakończyć w samym Ciekocinku. Następnie koło 9:00 puścimy już ruch od strony Ciekocina dla wszystkich mieszkańców Ciekocinka, aby mogli spokojnie dojechać przez Ciekocino, Słajszewo, Jackowo, Kurowo i dalej w kierunku Choczewa lub w innych kierunkach, tak?
5: Nadmienia Lorbiecki. Czeka nas więc sporo utrudnień w gminie Choczewo, które, miejmy nadzieję, znacząco przyczynią się jednak do poprawy bezpieczeństwa na tamtejszych drogach. Pracodawcy i przedsiębiorcy z powiatu lęborskiego mogą korzystać z kolejnych form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Urząd nadal dysponuje środkami z Funduszu Pracy oraz projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych Zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego 2, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jedną z dostępnych możliwości są prace interwencyjne, w ramach których można otrzymać refundację części kosztów, wynagrodzeń i składek ZUS przez 3 miesiące. Pracodawcy mogą również również ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W tym przypadku wsparcie może wynieść nawet 40 tysięcy złotych na utworzenie nowego miejsca pracy. Dostępne są także szkolenia dla osób bezrobotnych, których zakres może być dostosowany do potrzeb pracodawców i wymaganych kwalifikacji. Oferta obejmuje ponadto 3-miesięczne staże dla osób z niepełnosprawnościami finansowane ze środków PFRON.

0: Powiatowy Urząd Pracy złoży również wniosek o ponad 257 tysięcy złotych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Pozyskane pieniądze pozwoliłyby objąć wsparciem kolejnych mieszkańców powiatu. Wnioski dotyczące dostępnych form pomocy można znaleźć na stronie PUP w Lęborku oraz w siedzibie urzędu. Ponad 30 milionów złotych w rozbudowę swojego zakładu w Redzikowie zainwestuje lokalna firma z branży morskiej i obronnej. Oficjalnie zainaugurowano inwestycję, która ma znacząco zwiększyć możliwości produkcyjne zakładu. W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe i socjalne, a także rozbudowana zostanie infrastruktura testowa i magazynowa. Firma planuje również zakup nowoczesnego wyposażenia oraz dalszą automatyzację i robotyzację procesów. Dzięki inwestycji roczne moce produkcyjne mają wzrosnąć o 80%. Rozbudowa oznacza także nowe miejsca pracy. W ciągu najbliższych 3 lat zatrudnienie ma zwiększyć się o około 30%. Przede wszystkim wśród specjalistów z kompetencjami technicznymi. Prace budowlane i wyposażenie nowych obiektów potrwają do 2027 roku, a pełne uruchomienie nowych mocy produkcyjnych zaplanowano na 2028 rok. Władze gminy Redzikowo podkreślają, że rozwój lokalnych przedsiębiorstw to ważny impuls dla gospodarki i rynku pracy. Inwestycja ma być kolejnym potwierdzeniem, że Redzikowo pozostaje atrakcyjnym miejscem dla biznesu. Jeżeli ktoś jeszcze planuje popołudniowy wypad nad morze, warunki będą bardzo dobre. Słońca nie zabraknie, opadów nie będzie, a temperatura w pasie od Słupska przez Lęborg i Wejherowo do Gdyni trzyma się w granicach 26-27 stopni. Nad otwartym morzem 24-25, wieczorem zrobi się przyjemnie, ale bez gwałtownego ochłodzenia. Nocą od 15 do 17 stopni, a sobota przyniesie już prawdziwe gorące lato.
1: Norda FM.

0: Muzyka na wakacje, muzyka, żeby nie zasnąć za kierownicą. Norda na fali, Robert Jastrzębski w Radiu Norda FM. Witam ponownie i witam w ostatniej godzinie naszego piątkowego spotkania. Kto zamyka komputer po całym tygodniu pracy, to jest ten moment, proszę Państwa. Koniec maili, koniec tabelek. Głowa przechodzi w tryb weekendowy. Cieszymy się wszyscy razem, prawda? Za chwilę wrócimy do zagadki dnia. Będzie trochę sportu, będzie trochę kina. No a po 18:00 na moim miejscu usiądzie Gracjan Fopke. I już teraz zapraszam Was na kolejne wydanie Norda Szrym.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne

0: dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
4: Reklama. Świat. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdecznie, moi dobry dzienia. Pitesty o zylnika mume świnto matci błeści zylny, zwony tyś żniwnum. Wedle kaszewskich wierzeniów, tego dnia trzeba zerwać każdy jeden na płytkuny łeb droga kwietk i zanieść głę do kwestola do płeswinceni. Przód lat ledze wierzele, że ne kwiat ci same chcele bez zerwuny, temu łelale, weź mnie tyś. Krum kwiatów do tego strausu wklede so rozmaity zela. Chłec be piołun, torunt, macerzunka, dzewikwiat, a kulinder. Ne płeswincony zela chronią przed piorenama, dieblama, łeczarzeniem, czarama, herum, a nieszczęstym rozmaitym. Likarzą chłerosce ledza zwierzętów, a sprawiają, że rybyce wicy młegum rebów zlowic. Przód lat w tej wiązance be latyś marsiew, co chronia przed żyltyczką, a klosów zbłeżilo belo ful. Później zerno z tych klosów belo wsuny w siwników zemia, co miadacy wieldzi plun. Wielgu młec me w tym zylnym strausu, kwelinder, bez jaciło niebdze belniło małżeństwa. Temły, no zeli, wsiwele mlodi w slebnum seknia. Dzisę sotełe nie robi i pewno temu co ryskawicy jenech rozlazlech. Jo, a ty co lubią w cygac w knyra bryny prośk, młegum jeść dodać stobaka. Bez to ich nose niemdą wiedzele, co to jeść nera. Jo, pitesti łozylnika, matci błeści zylny, a i łesmenesti łozylnika, mdzeme miele sfinto kaszepści fane. I ty musi przypomnąć, że kaszepskie fana je czerno żelte, a bierze so to stąd, że najkaszepści cych, to je czerny gryf, sedzi na żelty tarcie. Tej fane w góra, nie lełec świnta, a tereska donył ci kaszepścich słówków. Zylnik, sierpień, przód lat, dawno temu, krum, tu, oprócz. Strauss, bukiet, wiązanka. Torunt, estragon. Dzewikwiat, dziewięciornik. Kolinder, koriander. Łeczarzeni, oczarowanie. Hera, zaraza. Likarzec, leczyć. Chwerost, choroba. Marsiew, marchew. Belny, dobry. Coreska, coraz. Rozlazli, rozwiedzeni.

0: Kuśnera, Katar, Cych, Znak. Ty co, nauczony wejsta? A jak nie, to pamiętaj ta, że nungetka może derch cyk slechać w internetach. Tymczasem czym ta soceplo zdrów? Pozdrów kmileczny, sile z antyne, Radio Norda FM, waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tobi Romeo ze swoją produkcją Fly High i cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce Co było grane. Jaki jest dzisiaj kod? No suma wszystkich cyfr na pewno wynosi 12 i kod jest większy od liczby 400, ale mniejszy od liczby 500. Trochę wam się rozjaśniło na pewno. Będzie jeszcze jedna wskazówka i przypomnę, że gramy dzisiaj o 2 bilety do kina. Jakie macie propozycje? No proszę bardzo, Paulina stawia na 561, jest z nami Karolina 552, pani Anita na 930, Janusz 057, 093, 066 i Magda na 660, 146 i 001. To są wszystkie błędne odpowiedzi, ale podaję ostatnią wskazówkę. Uwaga, zapiszcie szybko, wszystkie trzy cyfry są identyczne i to wszystko, co musicie wiedzieć na temat naszej zagadki dnia. Kombinujcie, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.
7: Tomasz Smuga, zapraszam na serwis sportowy w Radiu Nord FM. Już jutro w sobotę Rozłazino ponownie stanie się areną sportowej rywalizacji. Na stadionie odbędzie się impreza dla biegaczy i miłośników Nordic Walking, bieg po radość z życia. W programie znalazły się m.in. bieg główny na 10 km oraz marsz z kikami na tym samym dystansie. Dla chętnych przygotowano także 5-kilometrowy bieg na dobry początek i marsz na 5 km. Nie zabraknie również rywalizacji najmłodszych. Dzieci do 7 lat pobiegną na dystansie 100 metrów, uczestnicy w wieku od 8 do 11 lat pokonają 300 metrów, a nastolatkowie od 12 do 15 lat kilometr. Start i meta wszystkich konkurencji znajdą się na stadionie w Rozłazinie. Trasa biegu i marszu będzie prowadziła ulicami Długą i Leśną oraz ścieżką rekreacyjną. Dystans 5 km to jedna pętla, natomiast uczestnicy biegu głównego pokonają dwie pętle. Na najlepszych czekają puchary, nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy głównych konkurencji otrzymają pamiątkowe medale oraz okolicznościowe koszulki. Dla dzieci i młodzieży przewidziano pamiątkowe medale. Oficjalne otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 10. Zmieniamy dyscyplinę. Kończy się wspólnie.

0: Zgrupowanie Polskich Judoków w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie. Na macie spotkali się seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy, w tym olimpijczyk Adam Stodolski, medaliści młodzieżowych imprez mistrzowskich oraz zawodnicy mający na koncie sukcesy w Pucharach Europy. Wspólne treningi pozwalają sztabowi szkoleniowemu pracować z większą grupą zawodników. Kadrę wspierają również judocy klubowi oraz reprezentanci kadr wojewódzkich. Zgrupowanie koncentruje się przede wszystkim na dużej liczbie walk sparingowych. Zawodnicy pracują również nad taktyką, wytrzymałością i siłą. To przygotowanie do kolejnych akcji szkoleniowych, w tym kampu Walencji, gdzie czeka ich seria treningowych walk z czołowymi zawodnikami z Europy. I nie tylko, najbliższe tygodnie będą szczególnie ważne dla reprezentantów Polski. Juniorzy za 3 tygodnie czekają Mistrzostwa Europy w Podgorycy, a w listopadzie Mistrzostwa Świata w Taszkencie. Z kolei młodzieżowcy za cel stawiają sobie Mistrzostwa Europy Młodzieży w Neapolu, które odbędą się pod koniec października. Seniorzy przygotowują się natomiast do startu w Pucharach Europy oraz zawodach wyższej rangi. Za przygotowanie juniorów w Cetniewie odpowiadają trener kadry Bartosz Dobranowski oraz fizjoterapeuta Hubert Maglewski.
1: Jeżeli ktoś jeszcze planuje popołudniowy wypad nad morze, warunki będą bardzo dobre. Słońca nie zabraknie, opadów nie będzie, a temperatura w pasie od Słupska przez Lęborg i Wejherowo do Gdyni trzyma się w granicach 26-27 stopni. Nad otwartym morzem 24-25, wieczorem zrobi się przyjemnie, ale bez gwałtownego ochłodzenia. Nocą od 15 do 17 stopni, a sobota przyniesie już prawdziwe gorąco.

to sprawdzamy, co tam w kinach regionalnych. Kino Rejs w Słupsku na początek. Dzisiaj tutaj wszyscy moi wrogowie o godzinie 20. W Lęborku w kinie Fregata z kolei o godzinie 19.30. Film pod tytułem Tylko jedna noc. Czytam opis. Owen i pełna nadziei romantyczka Ali mogą być jednymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się iskra. Zapowiada się bardzo ciekawie. Tylko jedna noc to w Lęborku w kinie Fregata o godzinie 19.30. A w kinie w Gdyni między innymi Tylko jedna noc o 18.40 i o 20.40 to premiera oczywiście. Koniec ulicy Dębowej również to jest premiera 18.30, 19.15 w IMAX-ie i 21.10. Co w Gdyni jeszcze? No Spider-Man oczywiście, całkiem nowy dzień, 18.20, 19.45, 20.15, 21.30. Byłem, widziałem, bardzo fajne widowisko, polecam. Oprócz tego w Gdyni jeszcze dzisiaj Odyseja o 19.00, o 21.30, Ice Cream Man o 20.50. Lorda na fali!

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w

0: naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: skoro leci ta sympatyczna piosenka Digi, Digi, Digi, no to proszę Państwa, wiadomo, że piątek dowieziony. Zanim jednak oficjalnie wypuścimy Was na weekend, musimy zamknąć jeszcze jedną sprawę. Zagadkę dnia i trzycyfrowy kod, który został rozpracowany. Nie było problemu. Pierwsza wskazówka mówiła, że suma cyfr wynosi 12. Później dowiedzieliście się, że kod mieści się między liczbą 400 a 500, a ostatnia podpowiedź zdradziła, że wszystkie trzy cyfry są identyczne. No i tutaj już nie było gdzie uciekać. Prawidłowy kod to oczywiście 444. 444. A jako pierwsza rozpracowała to pani Marta Labuda. Świetnie, piątek 444, Marta, gratulujemy, dwa bilety do kina lecą w Twoją stronę i tym samym zamykam nasze spotkania w tym tygodniu w programie
1: Lorda na fali.
0: Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego na weekend, zostawiam Was w dobrych rękach, bo oczywiście za chwilę moje miejsce zajmie Krecjan Fopkę. Wszystkiego dobrego, cześć!
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
8: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend. Pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
9: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
8: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
10: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
8: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
11: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.

0: Zapowiada synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
1: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 114 tysięcy złotych trafi do gminy Gniewino w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywni seniorzy, ASY na lata 2026-2030. Będzie to aż 80% wszystkich środków, które przeznaczone będą właśnie na seniorów, mówi Wioletta Meyer-Schroeder, wójt gminy Gniewino.
2: Przede wszystkim przeznaczymy na remont tego pomieszczenia, w którym tutaj jesteśmy. Dla mieszkańców gminy Gniewino jest to pomieszczenie po byłej aptece, które udostępniliśmy koło gospodyń wiejskich na działania. No, koło gospodyń wiejskich zaadoptuje się za jakiś czas w domu sołeckim, więc to pomieszczenie właśnie przeznaczamy na klub seniora, na 15 stałych miejsc, co nie znaczy, że tylko 15 osób z terenu gminy będzie mogło korzystać, to będą takie stanowiska rotacyjne też.
1: A więc docelowo to miejsce po prostu zapełni się seniorami, którzy znajdą w nim możliwość ciekawego i przede wszystkim bardzo dla nich pożytecznego spędzenia czasu, dodaje Wioletta Meyer-Schroeder.
2: Siłownia pamięci, tak się nazywa też ten projekt, ponieważ będziemy tutaj właśnie z seniorami pod opieką psychologa i terapeuty właśnie ćwiczyć umysł, czyli pamięć. Będzie monitor, będą tablety, będą takie zadania, które właśnie stymulują nasze komórki mózgowe. I pierwszeństwo mają też seniorzy nieczynni zawodowo. Pierwszeństwo mają seniorzy z problemami zdrowotnymi, czyli na przykład z niepełnosprawnością, ale wszyscy chętni będą mogli z tego projektu skorzystać.
1: I to już niedługo. Gmina ma bowiem teraz kilka miesięcy na to, żeby przygotować to miejsce do takiego przeznaczenia.
2: Zaczynamy od stycznia 2027, czyli musimy dostosować to pomieszczenie, zakupić sprzęt, wyposażyć

0: i no po prostu przygotować do realizacji tego zadania. Będzie też dostępność tego obiektu zmieniona, czyli będą wszystkie bariery architektoniczne usunięte, nawet dla osób niewidzących, niewidomych, bo będzie tutaj taka ścieżka z alfabetem Braille'a.
1: Nadmienia wójt gminy Gniewino. Pomysł na takie zagospodarowanie tego miejsca nie wyszedł tylko od urzędników, ale także od samych seniorów, którzy współpracują z gminą w ramach powołanej przed rokiem Gminnej Rady Seniorów. Kierowcy podróżujący w gminie Choczewo muszą liczyć się dziś z dużymi utrudnieniami. Trwają prace remontowe na drodze powiatowej między Ciekocinkiem a Kurowem. Odcinek ten będzie dziś całkowicie zamknięty dla ruchu. Zgodnie z harmonogramem prac, dojazd do Ciekocinka jest możliwy wyłącznie od strony Ciekocina, a utrudnienia sukcesyjnie przesuwają się w kierunku Kurowa. Dla kierowców wyznaczono objazd prowadzący przez Słajszewo, Biebrowo i Jackowo. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na znaki tymczasowe. Sport to dla nich znacznie więcej niż sprawność potrzebna w codziennej służbie. Troje funkcjonariuszy Szkoły Policji w Słusku będzie reprezentować jednostkę w ogólnopolskim plebiscycie z okazji stulecia sportu w Policji. Najwięcej głosów w szkolnym etapie zdobyła aspirant sztabowa Marcela Polaszczyk, która startuje w sportach sylwetkowych w kategorii wellness. Ma na koncie udział w Mistrzostwach Świata oraz medale Mistrzostw Polski i Pucharu Bałtyku. Wcześniej przez lata trenowała również lekkoatletykę. Drugie miejsce zajął młodszy aspirant Bartosz Mazur, który specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Jest m.in. mistrzem Europy w wadze ciężkiej. Trzecim reprezentantem został podkomisarz Michał Kostuch, dwukrotny mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu i srebrny medalista Pucharu Polski MMA. W lutym tego roku podczas Mistrzostw Polski Nogi jiu-jitsu dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. Ogólnopolskie głosowanie rozpocznie się 21 września. Wtedy słupscy funkcjonariusze zmierzą się w plebiscycie z policyjnymi sportowcami z całego kraju. Noc z piątku na sobotę będzie pogodna i bez opadów. Temperatura w północnej części regionu nie spadnie zbyt mocno. Od około 15 stopni w rejonie Lęborka i Wejherowa do 16 w Słupsku i Gdyni oraz 17 w pasie nadmorskim. Wiatr słaby, południowy jedynie nad Bałtykiem okresami umiarkowanym. Sobota przyniesie natomiast wyraźny skok temperatury. W głębi regionu będzie około 30-31 stopni.
2: Radia Norda FM.

Halo, halo, witaj też bardzo serdecznie. Dłydzi weekend, rozpodzinu migracja, popkę kul mikrofony. Tak jej, tu jest zaczyna moje tacigłe ukłonu. Dla wszystkich gospodarzów, no bo ciepłe je, pogoda dopisaje, kiedy jeździwa musi być.

No message wyszedł na X Legińców sum Freeny Wellny, młody gospodarz, terny siukają białcie, a młodzi i sum Slechińcowie, białe ci, terny siukają prawie gospodarzane, młodzimy waji zrajec na antenie, nie ma sprawy, piszta, pozdrówcie jak wiedno na messengera Radia Norda FM, a to jest 171 wydanie Norda, 7000, mniej więcej 4 lata temu. I zaciu swoja przygoda z Radia Norda FM na antenie Radia Norda. Wam je pierwszy rozsłyszał, a mniej więcej, bo to był płekrok Lepińca i Zylnika sierpnia prawie. Najkłady fajny moment co świętować. No, ale tego świętowania go Niemce bezwaje temu. Ciekam za tym, a pozdrówka ma.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa, poczuj historię, zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia.

0: sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl. Reklama.
1: Norda Śruna. No jest skorno lato, ty musimy być tyś taci latny frantów, czy pomarańczowe lato, taci tytel tego, co tere graje. Karno Megam na ten radia, Nord FM.

0: Dobry, ja bym prosił fajny szteczk le merce na błeme kostka podaltana wało, że łen mój wyłożony najwesco stuwamy sledlini głej. Ja myślę, że to tu będzie najlepszy. A to napisał Mateusz, pozdrawiamy Mateusza.
1: Widzisz, kochanie, i znów miałem rację. Mówiłem ci, że jestem najbardziej odpowiednim facetem dla ciebie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama. Norda Szryna.
5: Pół siódmy na zegarach, za sztuce kwala ciekawostek, którą przedstawi Robert Jastrzębski. Bądź teraz z nami.

0: Fala ciekawostek, Robert Jastrzębski na antenie Radio Norda.
1: Fala ciekawostek.
2: Skolim słynie z intensywnego grafiku i potrafi grać kilka koncertów jednego dnia. Ostatnio miał występ w Rywalu, Międzyzdrojach i we Władysławowie. Niestety już podczas pierwszego show Król Latino zaliczył bolesny upadek ze sceny. Pomimo urazu kontynuował trasę, czym zszokował, ale też mocno zmartwił swoich fanów. 13 sierpnia, to wtedy w rywalskim amfiteatrze rozpoczął się występ Skolima. Początkowo nic nie zapowiadało dramatu, jednak w pewnym momencie wokalista niefortunnie zrobił krok w przód, a scena niespodziewanie się skończyła. Z impetem zsunął się ze schodu, wydając z siebie głośne przekleństwo i na moment musiał przerwać show. W internecie szybko pojawiły się filmiki z tego incydentu w Rywalu, ale współpracownicy artysty wciąż próbują ustalić przyczynę zajścia. Nikt nie wie na pewno, czy wokalista potknął się, zapomniał o krawędzi, czy może konstrukcja schodów okazała się wadliwa. Mimo ewidentnego cierpienia wokalista zdołał doprowadzić koncert w Rywalu do końca, a następnie, choć z niewielkim poślizgiem, pojawił się na kolejnych występach w Międzyzdrojach i we Władysławowie. Z powodu doznanych obrażeń na scenę wprowadzali go współpracownicy, a sam artysta wykonywał swoje hity z pozycji siedzącej, nie podnosząc się z krzesła. Reakcja publiczności była mieszana. Z jednej strony podziwiano jego determinację, z drugiej w internecie pojawiło się mnóstwo głosów obawy o jego zdrowie. Według wielu opinii mordercze tempo trasy koncertów Skolima to po prostu droga do poważnej tragedii. Według wielu opinii mordercze tempo tras koncertowych Skolima to prosta droga do poważniejszej tragedii. Uspokajającym sygnałem jest jednak to, że w piątek rano gwiazdor przeszedł badania medyczne i na ten moment wszystko wskazuje na to, że obyło się bez złamań i poważnych urazów.
0: Dziękujemy, Robert. No i skoro bałeś Skolim, to teraz Skolim na antenie Radia Norda.

0: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.
6: Zawiertel sudmo na zygrach za pera minut dobranocka na antenie Radia Norda i śnieprzód karnobliza po kasiepsku zaspiewiełe lece. Fajn pogoda, chcemy sobie z niej cesiec, choć wyle przez muzyka.

0: Grażyna Bąkiewicz, Daleka podróż. Żył sobie kiedyś trzygłowy smok. Nazywał się Trójko i mieszkał w pięknej jaskini. Miał łóżko z trzema poduszkami, obok niego krzesełko i stolik. Na stoliku zaś trzy kubeczki i trzy miseczki. W szafie chował trzy czapeczki i trzy szaliki na zimę, a na ścianie miał trzy lusterka, w których przeglądały się smocze głowy. Każda w swoim, bo ciągle się kłóciły, która jest ładniejsza. Przed jaskinią stała ławeczka. Miał więc Trójko wszystko, co smokowi do szczęścia potrzebne. Aż raz zachciało mu się wyruszyć w podróż na koniec świata. Spakował plecak, lecz nim zrobił trzy kroki, zaczęła się kłótnia. Jedna głowa woła: trzeba iść w lewo, za tą wysoką górą jest koniec świata. Śmieje się druga: trzeba iść w prawo, wszyscy wiedzą, że koniec świata jest za rzeką.
1: Oj, wy niemądre głowy, mówi trzecia, przecież słońce znika za stawem, gdzie jeśli nie tam jest

0: Koniec świata! Każda ciągle w swoją stronę, a smocze nogi nie wiedzą, której słuchać. Tak to jest, jak się ma trzy głowy, a jedna mądrzejsza jest od drugiej. Wrzaski zbudziły czarodzieja.
1: Ale z was głuptasy, rzekł czarodziej. Trzy jesteście, a rozum macie mniejszy niż dzieci. Nawet one wiedzą, że świat jest okrągły. Jeśli będziecie długo szły przed siebie, to obejdziecie go dookoła i wrócicie w to samo miejsce.
0: Smocze głowy zdziwiły się.
1: W takim razie gdzie jest koniec okrągłego świata?
0: Spytały, ale czarodziejowi nie chciało się już więcej tłumaczyć i poszedł spać. A głowy myślały, myślały, aż dym buchał im z uszu. Wreszcie wymyśliły.
2: Tutaj, tutaj, tutaj! Zawołały zgodnie. Tutaj jest koniec okrągłego świata. Jak to dobrze!
0: Westchnął smok.
2: Że świat jest okrągły. Wcale nie muszę ruszać się z miejsca, by znaleźć się na jego końcu. Co za szczęście, bo strasznie się zmęczyłem tą podróżą.

Gregor Janusz przedstawił ta dobranocka, Bóg zapłacę, dziękujemy za sztucek, bo jest na sudno, to będą informacje ze Sjota i skaczem na antenie Radia Norda, po godzinie sudej bardzo me. Bawić się dalej.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.
5: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawa

0: Mamy obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzja o czasowym przywróceniu pakietu ma w założeniu odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji. Chorwacja zmaga się z pożarami. Wśród poszkodowanych są także Polacy. Ucierpiało czterech naszych obywateli, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w Chorwacji odnotowano już 3900 pożarów lasów, co przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zastrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kików w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
3: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
4: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
3: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
5: Piękna, imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
6: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
7: Ktoś miał gest.
3: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
1: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nordea FM. Tradycyjnie już w wakacje w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie wziąć można udział w wielu ciekawych inicjatywach. Podobnie było w tym tygodniu.
9: Dziś odbywają się warsztaty tworzenia dekoracji przestrzennych. Co za tym idzie, można zobaczyć w tle, jak dzieci przygotowują się do robienia wiszących meduz. W zeszłym tygodniu bodajże mieliśmy również warsztaty tworzenia magnesów, malowania magnesów. Oprócz tego przez całe wakacje odbywały się przeróżne plastyczne i nie tylko zresztą warsztaty. Co za tym idzie, również w przyszłym tygodniu będziemy przygotowywać kolejny cykl Między bajkami.
8: Mówił Jędrzej Kubiaczyk, organizator wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie. Tymczasem jeśli chodzi o tegotygodniowe warsztaty, to okazały się one bardzo interesujące, dodaje Ewelina Rusak, prowadząca warsztaty.
10: Dzisiejsze warsztaty są połączeniem warsztatów ceramicznych i warsztatów kreatywnych, robienia meduz z różnych rzeczy, które przygotowałam tutaj na stole. Meduzy możemy zrobić z wszystkiego. Ale ja dzisiaj przygotowałam korpusy ceramiczne, żeby dzieci mogły je sobie pomalować i same osobiście jakby stworzyć całą kompozycję reszty.
8: I chociaż wygląda to dosyć skomplikowanie, to okazało się, że dzieci nie miały problemu, żeby sobie z taką pracą poradzić, nadmienia Rusak.
10: Myślę, że jest fajna, myślę, że jest kreatywna, myślę, że rozwijająca umiejętności. Myślę, że to jest dobra zabawa. Najważniejsze jest to, żeby dzieci razem wspólnie coś robiły i najważniejsze jest to, że mają ochotę przyjść i cokolwiek razem wspólnie porobić.
8: Tymczasem okazji do tego, aby coś ciekawego jeszcze porobić, będzie w najbliższym czasie w gminie Gniewino jeszcze sporo, dodaje Kubiaczyk.
9: Tak jak wspomniałem, warsztaty Między bajkami. Oprócz tego warsztatom będą towarzyszyć projekcje filmowe bajek Disneya. Przede wszystkim również zapraszam Was 29 sierpnia na Dożynki. Będzie dużo atrakcji, no i zabawa aż do późnej nocy. 19 sierpnia biblioteka zaprasza również najmłodszych na wielkie czytanie Pip Pończoszanki. Będą czytać nasze Ale Babki, więc będzie to międzypokoleniowe wydarzenie. 18 września startujemy z kinem Jo, więc serdecznie zapraszam już dzisiaj. Na początku września powinien

0: Już być pełen repertuar na naszej stronie, więc zapraszam do śledzenia.
1: I bycie na bieżąco z tym, co dzieje się w kulturze gminy Gniewino, bo jak widać, dzieje się sporo. Przy ruinach kościoła świętego Mikołaja w Łebie pojawiły się nowe tablice informacyjne z kodami QR. Dzięki nim mieszkańcy i turyści mogą poznać historię jednego z najstarszych miejsc związanych z dawnymi dziejami miasta. Po zeskanowaniu kodu użytkownicy zostają przekierowani do materiałów poświęconych historii Łeby oraz nieistniejącej już świątyni. Najstarsza wzmianka o kościele świętego Mikołaja pochodzi z 1286 roku. W tamtym czasie Łeba była osadą położoną na lewym brzegu rzeki. Losy miasta i świątyni zmieniały się jednak pod wpływem sił natury. W 1570 roku potężny sztorm zniszczył starą część Łeby, a wraz z nią także kościół. Do dziś przy ulicy Turystycznej zachował się jedynie fragment ceglanego muru, będący pamiątką po dawnej zabudowie miasta. Nowe tablice mają przybliżyć historię tego miejsca osobom odwiedzającym ruiny. Materiał dostępny po zeskanowaniu kodu QR zawiera informacje o historii Łeby i kościoła świętego Mikołaja, a także zdjęcia z badań archeologicznych. 80 lat historii świętuje Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku – Mechanik. To jedna z ważnych szkół zawodowych w mieście, która od dekad kształci kolejne pokolenia uczniów. Jubileusz 80-lecia jest okazją do spotkania obecnej społeczności szkoły z jej absolwentami oraz wszystkimi osobami, które na przestrzeni lat były związane z placówką. Z okazji jubileuszu zaplanowano zjazd absolwentów, który odbędzie się 25 września. Wydarzenie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza to msza święta w Kościele Mariackim pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku o godzinie 10.30. Drugi punkt uroczystości stanowi spotkanie absolwentów na hali sportowej, a punktem kulminacyjnym będzie bal. Szkoła przygotowała specjalną zakładkę na stronie szkoły poświęconą jubileuszowi, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące obchodów oraz formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem w wydarzeniach. Mechanik działa przy ulicy Niedziałkowskiego w Słupsku i dziś kształci m.in. techników, mechaników, mechatroników, spedytorów, logistyków, robotyków i spawalników. W skład zespołu wchodzi technikum oraz szkoła branżowa pierwszego stopnia. Jubileusz to więc nie tylko wspomnienie o 8 dekadach historii, ale również okazja do spojrzenia na przyszłość szkoły i jej kolejne pokolenia uczniów.
2: No i chcemy sobie przeczyć na pełne dałe sobie woźno tery do gospodarzów. No i komunikat je tać, witro bandze baro cepłe, 32-33 grade w cyniu. W poniedziałku sa i łechłec i mierze pęż na płekropic. I lechy wiadły tać ziołet, w poniedziałku zacznie padać. I wsiadko wezrzy na to, że padać bandze przez cały tydzień. Koty, witro, cały młec w przódk.
3: Norda FM.

Sud mojej derch na zygrach, gracja fopkę koniu za stosy medysunty, pierwszy wydanie Norda Szrym. A skorno zebawa, a skorno Szrym, ty muszą być i cagu, nie na błoni do sum. Króla ma. Bawieni głesa. Don Wasyl, ore ore, na antenie Radia Norda.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?

0: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
0: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
0: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
6: Mateusz pisze: wezwuńcie miłego pana i śrys. Proszę bardzo. Bogdan Borowski, miły pan Defis. Jeszcze raz, jest śrys. Na antenie Radia Norda, 21 minut po 7 na zegarach. Na imię Lady Sokrzychu ze Słepska. Pozdrawiamy.

A gdy Modern Talking grał swoje słynne Yo My Heart, swoje słynne Yo My Soul, czy wszyscy już tu są? No dobra, ty niech lejcy Modern Talking wtedy na antenie Radio Norda.

Pozdrowienia dla Gracjana, całej radiowej ekipy oraz wszystkich słuchaczy radia. Grill skwierczy, drineczek w ręku, pogoda piękna, wieczór zapowiada się naprawdę wyjątkowo. To już ostatnie chwile urlopu, więc trzeba korzystać do samego końca. Dobry humor, muzyka Norda 7 i pełny relaks, gorące pozdrowienia z Dębogórza, bawimy się do nocy. Pozdro ludzie, Jarek, Bóg zapłac.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama. Norda Szryna.
5: Serdeczny pozdrów dla szwagrów, które słuchają najwleni dla Krzycha, dla Myrcena, bardzo fajnie, że jest ta raza z nama i też frantówka ekstra dla Myrcena i dla wszystkich, którzy dziś robią w Puelu. Na zygrach Wiertel, za Wiertel 8, ciekum zawaj ma bezdrówka, ma pisz to na Messengera.

0: Traktor, tracker po gasiebsku, w płele, dyr, dyr, dyr, nejo, a tam kawaler. Wiele je, moi godle, o tym, że gburze szukają białków, no ale wiele je kawalerów, gospodarzów, ne, czas szukać białci, a zaspiwać jej, będę szalał za tobą, jak dzik w kukurydzy.
1: Ludzie, motyle w brzuchu, kielich na stole, się zakochałem, o ja pier.
0: I tego rzecz, a wszedł trzyma gospodarza, ma kawalera, ma Cardo Solver na antenie Rady Norda FM.

0: Norda Schrön.
1: A ze szterk na głec, na zygra głec na ósmo. Będę czas na informacje ze świata i z Kasiem w Radiu Nord FM. Bądź teraz za znama. Terska Gigi D'Agostino, za sztucek jest czerw.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Pożary w Europie, turyści z Polski wśród poszkodowanych w Chorwacji. Grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Opóźniony lot testem na wytrwałość kibiców. Fani Lecha dostaną w nagrodę prezent i rekompensatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy turyści w Chorwacji są wśród poszkodowanych przez pożary. Rannych zostało 4 turystów, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Europa zmaga się z kolejnymi pożarami oprócz Chorwacji. Także Niemcy, Francja, Grecja. Przez ogień ewakuowanych są tysiące ludzi, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
4: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz na oddział intensywnej terapii trafiło co najmniej 10 osób. Rannych są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedyckim. Grecja to obok Francji i Hiszpanii kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez fale upałów.
3: Bardzo wysokie temperatury i pożary nawiedzają też Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu. To zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa, grafika Torero, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Odnalazła się w mieszkaniu po eksmisji niepłacącego lokatora. Dzieło sztuki szacowane kilka lat temu na kilkadziesiąt tysięcy dolarów odnalazł na ścianie właściciel mieszkania. Na wynajem. Według ekspertów Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Natalia Bukowiecka stanie jutro przed szansą zdobycia medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasza specjalistka od biegu na 400 metrów będzie bronić tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie, a w swoim biegu w półfinałowym wygrała.
5: Wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.

0: Bukowiecka o medal w Birmingham powalczy jutro po 21:00. A na Wyspach Owczych właśnie teraz rozpoczyna się rewanżowy mecz Lecha Poznańska El Klaskwik. To mecz przełożony z powodu problemów z przylotem piłkarzy, z powodu gęstej mgły lot był opóźniony. To był problem zwłaszcza dla kibiców, ale na pocieszenie klub zrekompensuje im przedłużony pobyt. To ukłon w stronę kilkudziesięciu sympatyków kolejorza, którzy zdążyli przylecieć na Wyspy Owcze jeszcze w środę i czwartek. To miał być krótki wypad. Większość z nich planowało powrót do Poznania dziś, by jednak mogli obejrzeć mecz na żywo, przez co musieli przedłużyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom rekompensatę. Kwoty jeszcze nie znamy, ale jest coś jeszcze. Zapowiedziany prezent w postaci biletów na najbliższy mecz pucharowy.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. We Władysławowie służby ratunkowe interweniowały dziś rano na plaży w rejonie wejścia numer 5. Zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny, który został wcześniej wyciągnięty z wody. Do zdarzenia doszło przed godziną 8. Jeszcze przed przyjazdem służb świadkowie przez około minutę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, strażaków z OSP Władysławo oraz policję. Po przybyciu ratowników mężczyzna był już przytomny. Oddychał samodzielnie i miał zachowane krążenie. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala w Pucku. Ratownicy przypominają, że alkohol i kąpiel w morzu to bardzo niebezpieczne połączenie. Alkohol pogarsza ocenę sytuacji, koordynację ruchową i reakcję organizmu, dlatego po jego spożyciu nie należy wchodzić do wody. Rada Gminy Gniewino i wójt Wioletta Majer-Schroeder reagują na publikacje i komentarze pojawiające się w internecie. W wydanym wspólnie oświadczeniu samorządowcy przekonują, że część informacji dotyczących gminy, urzędu i jednostek samorządowych jest nieprawdziwa i może wprowadzać mieszkańców w błąd. Władze podkreślają, że każdy ma prawo do krytyki, własnego zdania i zadawania pytań, ale zwracają uwagę na problem anonimowych profili oraz agresywnych komentarzy pojawiających się pod częścią publikacji. Samorząd apeluje, by informacje z mediów społecznościowych weryfikować u źródła. W urzędzie gminy, u radnych, wójta lub w biuletynie informacji publicznej. Jak zaznaczono w oświadczeniu, mieszkańcy mogą również uzyskiwać informacje o dokumentach i podstawach podejmowanych przez gminę decyzji. Wójt Wioletta Majer-Schroeder i przewodniczący Rady Gminy Krystian Treder apelują również o wzajemny szacunek i kulturalną debatę, nawet w przypadku różnicy zdań. Gmina Łęczyce jest częścią obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gniasopot. To ważna informacja w kontekście ustawy o Związku Metropolitarnym w Województwie Pomorskim, która weszła w życie 31 lipca. Samorząd podkreśla, że metropolia nie oznacza powstania nowej gminy czy kolejnego szczebla samorządu. To przede wszystkim współpraca samorządów przy sprawach, które wykraczają poza granice jednej gminy. Mowa m.in. o transporcie publicznym, integracji połączeń kolejowych i autobusowych, wspólnych inwestycjach, infrastrukturze czy ochronie środowiska. Dla mieszkańców gminy Łęczyce w przyszłości może to oznaczać m.in. lepsze skomunikowanie z Trójmiastem i sąsiednimi gminami oraz możliwość wspólnego realizowania ważnych inwestycji. Na razie jednak to początek formalnej drogi. Samorządy będą podejmować decyzje dotyczące przystąpienia do związku, a ostateczna decyzja o jego utworzeniu będzie należała do Rady Ministrów. Plan zakłada, że związek rozpocznie funkcjonowanie 1 stycznia 2027 roku. Mieszkańcy mogą też poznać szczegóły podczas otwartych konsultacji, które odbędą się 18 sierpnia o godzinie 16 na Uniwersytecie Gdańskim. Spotkanie będzie również transmitowane w internecie. Coraz wyraźniej widać nową trasę, która połączy Redzikowo z Jeżyżycami. Na kolejnych odcinkach drogi pojawia się już docelowa nawierzchnia. W środę masa bitumiczna została ułożona w Redzikowie, a dziś prace związane z układaniem nawierzchni prowadzone są w Jeżyżycach. Budowana droga będzie miała 8,6 km długości. Nowe połączenie ma usprawnić dojazd z północnej części gminy w kierunku Redzikowe i drogi ekspresowej S6. Jednocześnie kierowcy zyskają alternatywną trasę, która pozwoli ominąć Słupsk. Prace prowadzone są również na różnych odcinkach, dlatego z każdym kolejnym etapem coraz lepiej widać przebieg całej inwestycji. Budowa trasy Redzikowo-Jeziorzyce to inwestycja warta około 90 milionów złotych. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a ze względu na znaczenie inwestycji dla obronności kraju finansowane jest z budżetu państwa. Nowa droga ma nie tylko poprawić codzienną komunikację mieszkańców, ale również wzmocnić cały lokalny układ drogowy i zapewnić dodatkowe połączenie z trasą S6.
2: Chcemy nas oprzeczyć na prognoza pogłę de vitro baro cepłe, pewno jeden z ostatnich takich ciepłych dni w tym roku, nawet 43 grady w cyniu, ale późnym popełnim pokażą termometrę. W nieznam może patrz na pekropica od poniedziałku na dzień zejtaci front deszczowych teren bandze.

No i zacznij numer trzecią głodzna. Stosy będę są tego pierwszego wydania Gwenorda Szrym, jak w jedno w piątk. Geraucjan Fopka, kul mikrofony. Widzę tu je, ważna pozdrówków na jej kasce. Messengerowi banda zarecietów, no i zachęcimy do wysyłania głę następnych. Pyszta, pyszta. Płetę Szrym, żeby się bawić, ale bawić się raza. I pozdrawiac. Ty jedzmy.

Pozdrowienia z Barumina dla prowadzącego, jesteś super, napisała Ewa. Nie ma sprawy, jem ja ci jem, co i ta normalny człowiek, ta ci sum jak każdy inny, no ale sucesze, że mogę wam ten czas umilec, no i wpasować się w ten waj klimat muzyczny, no i dziś ta ci klimat towarzyni, głe towarzystwa, no bo jednak jak tam też to radio gra, jakiś człowiek tam rozpowiodo pega siapskły na i mówię, to pewno i wam se lepiej robi, choć byle.

Tym bardziej, że słuchaj, to coraz to mniej kasze przygo języka czyjmy. Nie chcemy sobie oszukiwać, no może go czyjmy coraz więcej na rozmaitych rozegracjach, w zonie kulturowej. Tu się wszystko rozwija, bardzo piękna, czyli to jakaś bizna. Ale i miał taką codzienną gotka i tyś mogła to płeswiać wszystko jest byle w swoim rzeczym, że odchodzę ją tyle ze stern ma. Można mało po kasiewsku gadać z derch. No i ich coraz to mniej temu. Chcemy so raza pomagać i tu piękną kasiewską mływą zelec. I bardzo my sobie mogli powiedzieć zelec tyś następny głęzny, czyli bardzo konkurs. Zybawa. Banowa i pitu z kasiewszego języka, jak wiadomo. Ban stara zaznała.

A na zegrach 8 minut po głosie 8 i premierowo na najantenie Sztecz Story jak Świat, no ale kol nas głośnie, bołe. Magda Niewińska, Suliko.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja.

0: Nordaszryn.
1: Jedna kuma z pozdrówka ma. Pozdrowienia dla leserków, którzy czekają na kiełbaskę z ogniska, na wizję Kamil. Pozdrowienia dla Andrzeja, który ciężko pracuje, Ewa. Podziękowania dla Jolki, Ricarda, od Kamila, Mariki, Maliny.

A jeżeli ktoś nie wie jak wezwać, to na jej pozdrowci przypominam. Piszcie ta na Facebooku Norda FM, knipsota na i Karnyl, knipsota ikona do wysyłania go wiadła bez Messenger, no i dajcie do nas, a ty na antenach.

dla prowadzącego Gracjana, Monika napisała Bóg zapad, wiadzi Bóg zapad. Dziękuję serdeczno. Serdeczne pozdrowienia dla pani Ewy z Barłomina. Prosimy tu. Prosimy, może pokażę, co to przeczytam. Prosimy tu od nas tak dalej. Jo, tu do nas i tak dalej. Ne, duch. Prosimy tu do nas i tak dalej. Na głęscyna, Ewa z Barłomina. Cześć, ta. Sabina Cełyły. Łukasz Meldeje. Sajek Wiedno. Majesmera za z wama. Prima.

wymasuj mnie, Romanie. Taczy hit, co hita ostatnich tydzień. Pozdrowienia z Barłomina kolejny raz. Andrzej jest wami zachwycony. Prima cezia, co Andrzejku, pozdrawiam a sobie. Krzysztof ze Słepska pisze: skończyliśmy dziś, jeszcze jutro koszenie i koniec. Pozdrawiam, Krzysztof ze Słupska. Krzysztof, pomogę przez żniwach, będzie pomagi wama. Proszę o pozdrowienie dla męża Tomasza, który testuje nową gitarę.

0: życząc mu wspaniałej gry i spełnienia marzeń. Super! Instrumenty, muzyka na ziemię, piękna sprawa, łez oblewie. W czasu, czyli tak poprowadzę komputer, generuje muzyka. Graj to na instrumentach.
1: Reklama. Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama. Norda Schröna.

Barłomy, Nozieje i Płezdrywie. Prowadzący Rebuk Zapłat, dziękuję. Chciałabym gorąco pozdrowić i podziękować mojemu mężowi za wspólne 20 lat. Jeśli to słyszysz, Adaś, wiedz, że wciąż cię kocham. Tak samo, dziękuję Norda. Czy mogłabym prosić o piosenkę Baciary 7 Czerwonych Róż? Tak napisana ma Dorota. Mesla, że pogłos nie zawiąty. Co słod Baciarów zagrajmy? Obudźmy ścone i gratuluję Rejmę. 20 lat raza w grepie. To dać piękny, piękny przykład osobliwie w czasach, czy inno. Nie ma co ukrawać, że tych dzień był w samym rozpyty. Gratuluję Rejmę wama. Życzymy szybkiego i szczęśliwego rozwiązania dla młodych rodziców Darii i Tomka, którzy czekają na Bobasa. Napisał Kamil i osób przegłodem do tych rzeźbów. Niechle wszystko są łudo i bardzo dobrze i tak, żeby was ocesia. Długi lata dziecka. Słyszeliśmy, dziękujemy bardzo, jesteście super. Napisał Tomk, pozdrawiamy sobie Tomka. Ejo, Sabina pisze. Serdeczne pozdrowienia dla pani Ewy z Barłomina. Jo, to było tym śtaku dali. Kochany Andrzeju, kawał dobrej roboty zrobiłeś, jestem z ciebie dumna. Kocham cię. Ewa, nie pójdę, ty. A Ewa, co Ewa, odpisa na to.

tak dalej to szło, ale nic nie dało. Pues zdrówci. No, ja widzę, dawa. Na moc to sa nie jedy. Przekłę na skłegłys. Pozdrawiam Łebień, Adrian, miłej pracy w ogrodzie, no i pozdrowienia dla prowadzącego, dziękuję. Krzychu pisze: jestem już, wjeżdżam do garażu i wezmę prysznic. Pozdrawiam, Krzysztof. Ze Słupska mam dwa konta i będę słuchał dalej. I was co tam dobrze, Krzychu, wakump? Jo, tak co to będziesz odpocianty. Zrelaksowany.

A Barłomi, no czy to jest Adaś, a pisze Łukasz, te pozdrówcie. Nie, Łukaszku, tu kto inny z Barłomi napisze. Adaś z Barłomi, nas cześć te daje, bo to tyś łedy zwieść, Łukasz, bandzeryt. Dej znac.

A na zegrach za regułę na 9 tu będę czas na nas jeszcze informacje ze świata i skacie bądź razem z Radio Nord FM. A po godzinie 9 czas medali z muzyką.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Co najmniej jedna ofiara pożaru w Chorwacji, poszkodowani także Polacy. Etna wciąż aktywna, lotnisko w Katanii przedłuża zamknięcie. Takiego oblężenia w Zakopanem dawno nie było. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który dziś rano dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych jest 4 polskich obywateli. Większość poszkodowanych to obywatele Chorwacji. Sytuacja jest na tyle poważna, że ewakuowano ponad 2000 turystów, w tym Polaków, Czechów i Słowaków. Polscy turyści zostali tymczasowo zakwaterowani w hali sportowej w Splicie, od którego Omisz oddalony jest o 25 km. Niektórzy Polacy zgubili dokumenty tożsamości lub opuścili domy bez zabrania leków. Polski konsulat zapewnia, że poszkodowani Polacy mogą liczyć na wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Problemy mają także turyści w Katanii. Z powodu dalszej aktywności wulkanu Etna po raz kolejny przedłuża zamknięcie lotnisko na Sycylii. Firma zarządzająca tym portem lotniczym informuje, że przyloty i odloty będą zawieszone co najmniej do jutra do godziny 15. To będzie 8 dzień paraliżu tego lotniska. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Dziś na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Od rana do Częstochowy wchodziły tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza. Wszystko po to, by jutro wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak mówili naszemu reporterowi, pielgrzymi mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
2: To jak długo panie szły tutaj?
3: 9 dni.
2: I zmęczenie troszkę jest.
3: No tak, jest, ale warto, zawsze warto jest iść.
4: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
2: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
3: Tak.
1: Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 8 i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Zakopane pęka w szwach. Dziś rozpoczął się tam długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie już okres największego ruchu turystycznego w mieście, ale tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest to 20% więcej niż na Sylwestra i Nowy Rok.
5: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także kampingu, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
1: Z każdą godziną przybywa samochodów z Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.

0: Z ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza-Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
1: O prawidłowym parkowaniu przypominał kierowcom Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 18-letni motocyklista bez uprawnień wpadł w ręce policjantów w Robakowie w gminie Luzino. Do kontroli doszło w nocy z czwartku na piątek. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie młodego kierowcy na widok radiowozu. Podczas kontroli okazało się, że 18-latek nie miał wymaganych uprawnień do kierowania motocyklem. Sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawa trafia teraz do sądu. Młodemu motocykliście grozi grzywna sięgająca 30 tysięcy złotych oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Informacja o braku ubezpieczenia zostanie także przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co może oznaczać kolejną wysoką karę finansową. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację przepisów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Zmiany mają przyspieszyć procesy budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej i ograniczyć przestoje między kolejnymi etapami inwestycji. Nowe przepisy pozwalają m.in. szerzej dzielić budowę na etapy, także wtedy, gdy poszczególne elementy infrastruktury nie mogą jeszcze działać samodzielnie. Wprowadzono też możliwość prowadzenia tzw. wstępnych robót budowlanych jeszcze przed rozpoczęciem właściwej budowy elektrowni. Takie prace będą wymagały osobnego pozwolenia oraz zgody w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wydawanej przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Zmiany dotyczą również procedur związanych z pozwoleniem na użytkowanie i mają lepiej odpowiadać specyfice inwestycji jądrowych. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. Na początku sierpnia polskie elektrownie jądrowe przekazały plac budowy firmie Bechtel, a pierwszy z trzech reaktorów AP1000 ma rozpocząć produkcję energii w 2036 roku. Ważna informacja dla mieszkańców Rozłazina. Przedłużony został termin zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz do Rady Sołeckiej Sołectwa Rozłazino. Powodem jest brak wystarczającej liczby zgłoszeń. Mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać kandydatów na sołtysa, a także osoby, które chcą pracować w Radzie Sołeckiej. W tym drugim przypadku potrzebnych jest co najmniej 7 kandydatur. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia o godzinie 12. Zgłoszenia przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Łęczycach w Urzędzie Gminy. Same wybory zostały zaplanowane na 6 września. To właśnie wtedy mieszkańcy Rozłazina wybiorą swojego sołtysa oraz skład Rady Sołeckiej. Władze gminy przypominają, że zaangażowanie mieszkańców w wybory sołeckie ma znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju miejscowości. Osoby, które chcą mieć wpływ na najważniejsze sprawy lokalnej społeczności, mogą więc jeszcze zgłosić swoją kandydaturę. Dobra wiadomość dla mieszkańców Ustki, którzy załatwiają sprawy związane m.in. z rejestracją pojazdów czy dokumentami kierowców. Od przyszłego tygodnia wznowione zostaną dyżury filii Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starosta Powiatowego w Słupsku. Filia mieszcząca się w Urzędzie Miasta Ustka ponownie zacznie przyjmować mieszkańców od 18 sierpnia. Po wakacyjnej przerwie wracają również dotychczasowe godziny pracy. Dyżury będą odbywać się 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 8.30 do 13.30. W punkcie rejestracji pojazdów można dokonać czynności związanych z rejestracją pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego i wpisami do dowodu rejestracyjnego. To oznacza, że mieszkańcy Ustki nie będą musieli za każdym razem udawać się do Słupska, by załatwić sprawy należące do Wydziału Komunikacji. Warto jednak pamiętać, że filia działa tylko w wyznaczone dni i godziny. Dlatego przed wizytą dobrze zaplanować termin. Pierwszy dyżur po przerwie wakacyjnej odbędzie się we wtorek 18 sierpnia. W Starostwie Powiatowym w Słupsku można w dalszym ciągu załatwiać sprawy dotyczące rejestracji pojazdów i w tym realizowane są wszystkie związane z tym procedury.
3: Chcemy nas oprzedzić jako pogoda, bądź łebnoc, kłepadac, niemdze, ciepłem, najchłodniej kole czwarty łapierinku 17 gradów pokażą termometry, a ty bądź i słońce wylaziac na osoblewie po piątej, no i coraz to cypli przepomnazie witer kłe późnym popełnim nawet ka 33 grade w cynie na kasiebach.
4: Norda, Norda.

No i zaczynam czwartą godzinę 171 wydania Gnorda 7 Gracjan Fopke. Kłaniam się wam w pół.

0: Norda Szrym.
1: A teraz dedykacja dla wszystkich terny. Lubim jechać wierzchem. Albo brykom. W głowę lubię kłynie.

chociaż czas. Golec Orkiestra na antenie Rady Nord FM. Golec Orkiestra wystąpi na Łyźniwinach, na Dożinkach, w Siemudze. Latos. Tak, Ewa, dobrze ciała. Golec Orkiestra w Siemudze bandze grała. No, tu mamy pozdrowcie dla Siemudy za Dolmierza, Chteren, Wisio, Fladzi. Pewno na witrzejszy Sianto, tej frantówka. Sianto łyska, palścigła tej frantówka prawie tako łyjnowo.

No i moment tych pozdrówków. Krzyku ze Słupska, tu będą o wiele pisze. Pozdrawiamy bardzo serdeczną. Pozdrowienia dla Mariki, Adasia, Maliny, Ingi i Kamila z Goręczyna. Jesteśmy zawsze obecni. Pozdrowienia dla super prowadzącego. Bóg zapłac. Prowadzący je razem z wama. Awa jest ta rada z Radiem Norda i to mi za bardzo widzę. Pozdrowienia raz jeszcze z Barłomina dla Sabiny i Andrzeja. Andrzej słucha was głośno. Bardzo fajnie. Witam z Barłomina. Od Jarka dla mojej kochanej Basiuni, najlepszego kochanie. Zdrówka, spełnienia marzeń i co najlepsze, wszystko to dla ciebie. Życzę ci tego. Mąż Jarosław tego życzy. Wiki, Patryk, syn Karol. Anna z mężem Łukaszem i synkiem Pawciem. Puście tyle już lat. No, nie wiem, czy duma rada puście z Frantówka, ale wsiedźcie go belnego życzymy i bardzo serdecznie pozdrowimy.

No i czas na radiową zabawę, jak wiedno. Pytam was kasiepszego języka. Regle są często einfach, często prosty. Jewaj pytam jakieś słowo, je gadam po polsku, wam pisze tak jak to będzie po kasiepsku. Ja ci boję słówka w ostatnim czasie. Chłezbele, drepę, krople, ruinę, dalie, płetrysk, grzyb trujący, fresiek, pogrzebacz do ognia, afe, fleci, płatki owsiane, skłeć, konik polny i krołytka, bleć, kreć, jączk, to beksa, łebyna, okrasa,

No jak bym rzekła po gasiepsku, jak to smo do czegoś talent, umiejętność, zdolnota, jak mam by to rzekle, tak belno po gasiepsku, tak niepolaśująco, temoś talent, temoś dotę, co temoś dotyłe. Piszta, messengera de Norda. Czekam na odpowiedź. Jak bądź po kaszewsku talent.

0: Flames of Love i Fancy na antenie Radia Norda. Teraz czas rozrzeć się z nazywa wam radiową. Bało pytanie, jak my rzecimy po gasiepsku na słowo talent, umiejętność, zdolność. Rozmaite przyszły odpowiedzi. Mieszał słowo chwat. Ktoś mu chwat do te. O, to jest osiem fajne radzić, to musi ich ty chwat do te. Jo. Nie przyszła taką odpowiedź. Ale przyszła drego, ten na tyś paseje. Ten na tyś jest fajny. I to jest dryk. Dryk do te. Temoś dryk do te rychtych. Możecie być dryk, chwat. Możemy to ująć jak no talent, zdolność, umiejętność. I tak łet powiedzu dobrze i łet powiedzu nrechli. Bastion to karści naj... Stały Slechinc, no i Bastion dobiwo biliety do kina. Zaraz z Bastionem skontaktujemy.
1: Norda FM na bałtyckiej fali.
2: Norda Szryna.

Ono zagrać, zaraz mam zagrać na 10, po godzinę 10 grajemy jak w jedno bardziej klubowe, ale nie le blues, później pod koniec głodzne będą informacje, podrachowanie dnia, sport, a po głodznie jednosty, aż do samej nocy, do 12, disco polowo już głodzna, disco polo lat 90, Norda Szrym, band stara zaznama. Radzi dać zybowe nie ma, żeby bały 6 głodzyn. Belny i rozmaity muzyki do zybowe. I jeszcze audycja w języku kaszepskim prowadzony.

0: Reklama. 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama. Norda.

Kraj żoga zapuszczona, albo jak to jedny godają draż maszyna. Warmianka. Tema będzie mieć adec, gracja w obkę kunią psa, ze są to na zegrach. To jest czas na sledną głęz, na stosy, będę są tego pierwszego wydania głę Norda Szrym.

Tako, taki głosny mesel do gospodu, że wszyscy, którzy mają się ze sądka. Nie ma stawa, że ta frantówka tak pewna brzmi jak zwolnice w siedzę sądce. Słuchaj ta. Jakby piątko miacho. Jo. Pozdrawiam Sychłewa, bo wiem, że tam mamy Slechińców, którzy bardzo lubią klubowy dzyl na jej audycję.

Krzyku ze Słabska pisze, jakie 60 Ursusa? Jo, genau. Krzyku pisze, już po prysznicu jestem, teraz jestem w kuchni i słucham wspaniałego radia. Miód na moje łusie. Ty to grajesz.

Mój tata świetnej pamięci miał Ursusa C355, tak pisze Krzysztof. Fajn. Legenda polski wse. Ursus Bizon. Łukasz tu napisuje, że Rachel tego nie zauważył. Kochanie, nie ma jak w kotłowni przy naszym Józefku. Dziękuję, że jesteś, kocham cię. Łukasz z Dolbierza. Pozdrowcie dla rodze na drawców zylewa. Matyła fańsła homenele przyzybawę na kasiabach, zaczynamy urlop. Pozdrowcie dla ciebie tyś gracem. Pozdrawiam cię, Rafale. A Bastion potwierdza, że to tak podwarmianka podchodzi, pewna, jo. To drasiowani.

Słuchaj, to norda szrym, 171 wydanie, grazie Fabkę, kłoniam się w pas. Jeszcze raz, słuchaj, ta... Boj ta sejas bezdrówci der, chyż nie wiem, tu z jonem pić, ta pić tam messenger Rady Norda, ostatnie minutę na to. No ale to nie jest koniec balnej muzyki, bo przypominam, że po godzinie jednostce jak w jedno disco polo lat 90 jest bezgłędzna. Jedźmy z tym. To są szczerci chterny. Swojego czasy w rozmaitych dyskotekach w Polsce Bałe Gruny, ale przede wszystkim w klubie Ekwador w Manieczkach.

0: No i czas kończy z Norda Shrym, to było 171 wydanie. Grałem Fopkę, był kul mikrofon z wama.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Shrym.
0: Na końcu jest Zbigniew Wodecki. Trzem do zazdrów, dobrej nocy, dobrego weekendu, długi łe. Do uciecy, zbłyga.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Trwają remonty dróg w gminie Choczewo. Mają one przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, ale także poprawić jakość dróg, które niszczone są z większą ilością transportu pojazdami ciężarowymi.
1: W tej chwili jedna z najważniejszych inwestycji, która tam się realizuje, to jest Ciekocinko-Kurowo. W ostatnich dniach zostały, oprócz tam prac przygotowawczych, ruszyły prace bitumiczne, czyli przygotowanie pierwszej warstwy wyrównawczej. Teraz idzie układanie warstwy wiążącej wraz z wzmocnieniem siatką i te prace będą trwają w sumie środę-czwartek.
0: Mówił Robert Lorbiecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie. Największe utrudnienia mają pojawić się w piątek rano.
1: W piątek ważna informacja dla wszystkich użytkowników tego rejonu dróg, że odcinek drogi Ciekocinko-Kurowo będzie zamknięty, z czego tak, wcześniej rano, gdzieś koło 6.30 chcielibyśmy rozpocząć w samym Ciekocinku. Myślę, że gdzieś do godziny 8 powinniśmy ten sam odcinek zakończyć w samym Ciekocinku. Następnie koło 9 puścimy już ruch od strony Ciekocina dla wszystkich mieszkańców Ciekocinka, aby mogli spokojnie dojechać przez Ciekocino, Słajszewo, Jackowo-Kurowo i dalej w kierunku Choczewa lub w innych kierunkach, tak?
0: Nadmienia Lorbiecki. Czeka nas więc sporo utrudnień w gminie Choczewo, które, miejmy nadzieję, znacząco przyczynią się jednak do poprawy bezpieczeństwa na tamtejszych drogach. Wakacje to dla jednych czas wypoczynku, a dla innych czas wytężonej pracy. Przykładem tego drugiego są realizacje inwestycji drogowych w gminie Wejherowo, a dokładnie w Bolszewie i Gościecinie, które realizowane są dzięki pozyskanemu przez gminę wsparciu finansowemu, o którym mówi Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.
2: Ulica Leszczynowa to jest wsparcie z tych takich zwanych pieniędzy atomowych. Ulica Brzozowa w Gościecinie to jest rządowy fundusz rozwoju dróg. Drogi oczekiwane przez mieszkańców od bardzo dawna. Gościecino to jest prawie 10 lat projektowania. W Bolszewie tutaj również były problemy, żeby uzyskać pozwolenie na budowę i uzyskać środki zewnętrzne, ale już jesteśmy na tym etapie, powiedzmy, najcięższych prac za nami, bo w Bolszewie kanalizacja deszczowa była takim aspektem, który

0: na pewno poprawi funkcjonowanie mieszkańców w całej okolicy.
1: I tak, inwestycja ta w dużej mierze jest już zakończona. A więc w najbliższych tygodniach można spodziewać się jej zakończenia.
0: Chociażby tutaj przy ulicy Cylkowskiego jest wybudowana kanalizacja deszczowa, zbiornik podziemny, są już chodniki, sięgacze, które zostaną również przy tej inwestycji zrobione, to sięgacze takich krótsze drogi prostopadłe do ulicy Leszczynowej. Przed nami teraz kończymy pracę brukarską i najważniejsza część, czyli wyłożenie masy bitumicznej. Koszt całych prac to jest prawie 3 400 000 zł. Z tego prawie 3 miliony uzyskaliśmy 80% dofinansowania z tych funduszy atomowych.
1: Nadmienia Kiedrowski. Cała inwestycja ma być ukończona najpóźniej w październiku. Tymczasem trochę dłużej będzie trzeba poczekać na oddanie inwestycji drogowej w Gościcinie, czyli na ulicy Brzozowej. Mieszkańcy tych miejscowości muszą liczyć się z utrudnieniami, które jednak zaowocują zupełnie nową jakością poruszania się po wymienionych drogach. Ponad 114 tysięcy złotych trafi do gminy Gniewino w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywni seniorzy ASY na lata 2026-2030. Będzie to aż 80% z wszystkich środków, które przeznaczone będą właśnie na seniorów, mówi Wioletta Majer-Schreder, wójt gminy Gniewino.
2: Przede wszystkim przeznaczymy na remont tego pomieszczenia, w którym tutaj jesteśmy. Dla mieszkańców gminy Gniewino jest to pomieszczenie po byłej aptece, które udostępniliśmy koło gospodarki wiejskich na działania. No, koło gospodyń wiejskich zaadoptuje się za jakiś czas w domu sołeckim, więc to pomieszczenie właśnie przeznaczamy na klub seniora, na 15 stałych miejsc, co nie znaczy, że tylko 15 osób z terenu gminy będzie mogło korzystać, to będą takie stanowiska rotacyjne też.
1: A więc docelowo to miejsce po prostu zapełni się seniorami, którzy znajdą w nim możliwość ciekawego i przede wszystkim bardzo dla nich pożytecznego spędzenia czasu, dodaje Wioletta Majer-Schreder.
2: Siłownia pamięci, tak się nazywa też ten projekt, ponieważ będziemy tutaj właśnie z seniorami pod opieką psychologa i terapeuty właśnie ćwiczyć umysł, czyli pamięć. Będzie monitor, będą tablety, będą takie zadania, które właśnie z tym stymulują nasze komórki mózgowe. I pierwszeństwo mają też seniorzy nieczynni zawodowo. Pierwszeństwo mają seniorzy z problemami zdrowotnymi, czyli na przykład z niepełnosprawnością, ale wszyscy chętni będą mogli z tego projektu skorzystać.
1: I to już niedługo. Gmina ma bowiem teraz kilka miesięcy na to, żeby przygotować to miejsce do takiego przeznaczenia.
2: Zaczynamy od stycznia 2027, czyli musimy dostosować to pomieszczenie, zakupić sprzęt, wyposażyć i no po prostu przygotować do realizacji tego zadania. Będzie też dostępność tego obiektu zmieniona, czyli będą wszystkie bariery architektoniczne usunięte, nawet dla osób niewidzących, niewidomych, bo będzie tutaj taka ścieżka z alfabetem Braille'a.
1: Nadmienia wójt gminy Gniewino. Pomysł na takie zagospodarowanie tego miejsca nie wyszedł tylko od urzędników, ale także od samych seniorów, którzy współpracują z gminą w ramach powołanej przed rokiem Gminnej Rady Seniorów.
3: Tomasz Sumga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Puszcza Niepołomice będzie najbliższym rywalem Arki Gdynia w walce o ligowe punkty w pierwszej lidze. Mecz odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Gdyni.
4: Chcemy wygrać przede wszystkim stosując i opierając się na naszej filozofii. Puszcza to trudny fizyczny zespół, bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Mają bardzo groźne rzuty z autu, szczególnie z prawej strony. Puszcza gra fizycznie, to będzie na pewno trudny mecz. Musimy być na to przygotowani, na taki ciężki bój. Chcemy prezentować swój styl, ale też musimy przejąć kontrolę w tych pojedynkach. Na pewno będziemy się mierzyli z trudnym i fizycznym przeciwnikiem.
3: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Arki Marek Jarolim. Gdynianie po trzech kolejkach mają 6 punktów i zajmują 5. miejsce. Puszcza ma 3 punkty mniej i pracuje się na 12. pozycji. Początek poniedziałkowego spotkania przy ulicy Olimpijskiej o godzinie

19. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przed nami trzecia kolejka Pomorskiej Czwartej Ligi. Przed własną publicznością zagrają piłkarze Gryfa Wejherowo, Żółto-Czarni na Wzgórzu Wolności podejmą KP Starogard Gdański. Wejherowianie sezon rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Radunią Stężyca. Z kolei zespół ze Starogardu Gdańskiego minimalnie wygrał ze Stolemem Gniewino. Mecz Gryfa z KP rozpocznie w sobotę o godzinie 17. Tego samego dnia i również o godzinie 5 po południu pierwszy gwizdek zabrzmi w spotkaniu Pogoni Lęborg ze Spartą z Cewice. Podopieczni trenera Mateusza Michniewicza udanie zainaugurowali sezon od wyjazdowego zwycięstwa z rezerwami Chojniczanki. Sparta musiała uznać wyższość Jaguara Gdańsk. Również przed własną publicznością zagra Sokół Boże Pole Wielkie. Sokół po bezbramkowym remisie z Gryfem Słupsk w drugiej serii spotkań o punkty powalczy z Doliną Spranda Niepogrędzie. Mecz rozpocznie się jutro o godzinie 14 na boisku przy ulicy Sportowej 2. W sobotę na Mrowę wybiegną też piłkarze Stolemu Gniewino. Gniewiniani na wyjeździe zmierzą się z Wieżą Pelpin. 15 sierpnia czeka nas też mecz między Kartuz i Kartuz z Gryfem Słupsk. Trzy nowe twarze w Lechii Gdańsk. Biało-zieloni pozyskali 20-letniego bramkarza Aksela Cholewińskiego, ukraińskiego ofensywnego pomocnika Artura Szaka oraz albańskiego lewoskrzydłowego Kevina Dodaja. Cholewiński związał się z Lechią kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2030 roku. 20-letni golkiper przez lata był zamkiem Pogoni Szczecin, a w sezonie 2024-2025 został wypożyczony do Polonii Bytom. Z tym klubem wywalczył awans na zaplecze Ekstraklasy. Nowy bramkarz Lechii ma również na koncie występy w reprezentacjach Polski do lat 17, 18, 19 i 20. W 2023 roku znalazł się w kadrze na Mistrzostwo Europy U17. Aksel posiada wszystkie cechy nowoczesnego bramkarza, wykazał ogromną i naturalną chęć dołączenia do Lechii. Możliwość pozyskania go z myślą o przyszłości naszego klubu to dla nas duża szansa, powiedział prezes Lechii Paulo Urper. Do Gdańska trafił także 21-letni Artur Szak. Ukraiński ofensywny pomocnik został wypożyczony z Karpatów Lwów na sezon 2026-2027. Szak jest wychowankiem tego klubu. W pierwszym zespole zadebiutował już jako 17-latek i pomógł Karpatom w walczeniu awansu do ukraińskiej Premier Ligi. Po powrocie do lwowskiego zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej zdobył także pierwszą bramkę Karpatów w nowym sezonie. Szak ma z sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy oraz udział w Mistrzostwach Świata U20 w 2025 roku. Trzecim nowym zawodnikiem jest 20-letni Kevin Dodaj. Lewoskrzydłowy został wypożyczony z CSKA Sofia do 30 czerwca 2027 roku. Umowa zawiera opcję wykupu. Dodaj jest wychowankiem w Lanzi Shkoder, gdzie przebił się do pierwszego zespołu i regularnie występował w najwyższej lidze Albanii. Od lata 2025 roku był wychowankiem CSKA Sofia. Jest również młodzieżowym reprezentantem Albanii. Występował w kadrach U19 i U21. Zmieniamy dyscyplinę. Fani sportów motorowych mają w ten weekend powody do emocji. Od dzisiaj do 16 sierpnia odbywać się będzie 29 Grand Prix Sopot Wiednia, czyli 11 i 12 runda górskich samochodowych Mistrzostw Polski. Na liście zgłoszeń znalazło się 67 zawodników. Rywalizacja będzie odbywać się na trasie przy ulicy Malczewskiego. Kibice zobaczą mocne samochody, wyścigowe, auta historyczne oraz zawodników rywalizujących w ramach RHC. Nie zabraknie również reprezentantów gospodarzy Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego Automobil Klubu Orski. W piątek o godzinie 15 rozpocznie się pierwszy sopocki PSN Bezpieczeństwa na polskich drogach. W programie m.in. Miasteczko Ruchu Drogowego, test Stewarta, nauka pierwszej pomocy, symulatory oraz elektryczne karty dla dzieci. O godzinie 19 odbędzie się konferencja poświęcona bezpieczeństwu, a o godzinie 19.45 ulicami Sopotu przejdzie parada samochodów wyścigowych. Sobota to już sportowa rywalizacja. Od godziny 10 kierowcy będą mieli dwa podjazdy treningowe, a o godzinie 14 rozpoczną walkę o wyniki 11 rundy GSMP. W niedzielę treningi rozpoczną się o godzinie 8.30, natomiast o godzinie 11 zaplanowano pokazy jazdy sportowej. Pół godziny później ruszy rywalizacja w 12 rundzie mistrzostw. Dwa podjazdy wyścigowe potrwają do godziny 15. O godzinie 15.30 odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów za niedzielną rundę. Finał Grand Prix zaplanowano na godzinę 18.30 w muszli koncertowej na skwerze kuracyjnym przy Sopockim Molo. W związku z obdami kierowcy muszą liczyć się również z czasowymi zmianami organizacji ruchu na ulicy Malczewskiego. Już jutro w sobotę rozwoziną ponownie stanie się areną sportowej rywalizacji. Na stadionie odbędzie się impreza dla biegaczy i miłośników Nordic Walking, bieg po radość z życia. W programie znalazł się m.in. bieg główny na 10 km oraz marsz z kikami na tym samym dystansie. Dla chętnych przygotowano także 5-kilometrowy bieg na dobry początek i marsz na 5 km. Nie zabraknie również rywalizacji najmłodszych. Dzieci do 7 lat pobiegną na dystansie 100 metrów, uczestnicy w wieku od 8 do 11 lat pokonają 300 metrów, a nastolatkowe 12 do 15 lat kilometr. Start i meta wszystkich konkurencji znajdą się na stadionie w Rozłazinie. Trasa biegu i marszu będzie prowadziła ulicami Długą i Leśną oraz ścieżką rekreacyjną. Dystans 5 km to jedna pętla, natomiast uczestnicy biegu głównego pokonają dwie pętle. Na najlepszych czekają puchary, nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy głównych konkurencji otrzymają pamiątkowe medale oraz okolicznościowe koszulki. Dla dzieci i młodzieży przewidziano pamiątkowe medale. Oficjalne otwarcie zawodów zaplanowano na godzinę 10. Zmieniamy dyscyplinę. Kończy się wspólne zgrupowanie polskich judoków w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie. Na macie spotkali się seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy, w tym olimpijczyk Adam Stodolski. Medaliści młodzieżowych imprez mistrzowskich oraz zawodnicy mający na koncie sukcesy w Pucharach Europy.

0: Mapy. Wspólne treningi pozwalają sztabowi szkoleniowemu pracować z większą grupą zawodników. Kadrę wspierają również judocy klubowi oraz reprezentanci kadr wojewódzkich. Zgrupowanie koncentruje się przede wszystkim na dużej liczbie walk sparingowych. Zawodnicy pracują również nad taktyką, wytrzymałością i siłą. Po przygotowaniu do kolejnych akcji szkoleniowych, w tym kampu Walencji, gdzie czeka ich seria treningowych walk z czołowymi zawodnikami z Europy i nie tylko, najbliższe tygodnie będą szczególnie ważne dla reprezentantów Polski. Juniorzy za 3 tygodnie czekają Mistrzostwa Europy w Podgorycy, a w listopadzie Mistrzostwa Świata w Taszkencie. Z kolei młodzieżowcy za cel stawiają sobie Mistrzostwa Europy Młodzieży w Neapolu, które odbędą się pod koniec października. Seniorzy przygotowują się natomiast do startu w Pucharach Europy oraz zawodach wyższej rangi. Za przygotowanie juniorów w Cetniewie odpowiadają trener kadry Bartosz Dobranowski oraz fizjoterapeuta Hubert Maglewski.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

She says, I think I'd better go.